0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.

się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

może obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co jest.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przygodni kapłani, drodzy Chrystusie, bracia i siostry, jasnogórscy pielgrzymi, rozpoczynamy ten dzień tu na Jasnej Górze Eucharystią. To najpiękniejsza modlitwa, jaką zanosimy do Pana Boga. Jest sprawowana przed obliczem naszej Matki i chlubnej Pani Jasnogórskiej. Tutaj obecny jej obraz od ponad 6 wieków odbiera cześć. Bardzo serdecznie was wszystkich pragnę pozdrowić, a szczególnie pielgrzymów z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, Zagorzyc, diecezja rzeszowska. Witam was, drogie dzieci, które z tak daleka przybyłyście do Matki Bożej, aby właśnie tym pięknym swoim sercem dziękować za największy dar, jaki możemy otrzymać, dar pierwszej Komunii Świętej, dar Pana Jezusa. I chcecie Matce Bożej powierzyć to swoje młode życie, tak jak je powierzyła patronka dnia dzisiejszego, święta Jadwiga. Nasz pauliński historyk napisał takie zdanie, że Paulini kochali Jadwigę, a Jadwiga kochała Paulinów, ale jeszcze bardziej kochała Matkę Najświętszą. Długoletni opiekun obrazu Matki Bożej, pan profesor Kurpik, konserwator, twierdził, że święta Jadwiga otrzymała w darze obraz Matki Bożej, który przekazał nas tą górę, a właśnie jej mąż, który ją bardzo szanował i kochał, Władysław Jagiełło, ufundował po raz drugi klasztor jasnogórski. A więc i również ta aurora, która okala głowę Matki Bożej Pana Jezusa, jest darem Władysława Jagiełły. Chcemy dzisiaj przyzwanieć stawiennictwa, prosić o potrzebne łaski dla nas, dla naszych rodzin i dla naszej Ojczyzny. W czasie tej mszy świętej ksiądz proboszcz, ksiądz Dariusz Konieczny, który tutaj przybył z wami, modli się za was, prosząc o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej. Przez moją posługę modlimy się o błogosławieństwo, uzdrowienie ze zranień psychicznych dla Izabeli, Maj i Bartosza. Ojciec Marcin poleca Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Bronisława Piechułę. Pragnę także jeszcze pozdrowić wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo, słuchaczy Radia Jasna Góra. Na początku przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli jak najgodniej w tej mszy świętej uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogące, bracia i siostry, a to zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich świętych, o bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, opuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową, godliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw dzięki jej stawiennictwu, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Król w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz w Tiszbe w Gileadzie rzekł do Abacha: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę. Nie będę w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku. Oto słowo Boże.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Drodzy Chrystusie, bracia, siostry, drogie dzieci, które tak pięknie dzisiaj wyglądacie i zdobicie tę kaplicę Matki Bożej. Święty Jan Paweł II, którego pontyfikat trwał bardzo długo, dokonał bardzo wielu beatyfikacji i kanonizacji. I bardzo często powtarzał, że święci są ludźmi błogosławieństw. Również możemy z całą pewnością odnieść to do patronki dnia dzisiejszego, świętej Jadwigi, a szczególnie do niej odnosi się to błogosławieni miłosierni, albo oni miłosierdzia dostąpią. W czasie kanonizacji świętej Jadwigi, była to pierwsza kanonizacja na polskich ziemiach, Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa, do których często powracamy. Było to 8 czerwca 1997 roku. Tak mówił do świętej Jadwigi. Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twojej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielką dynastii, fundatorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, prastarym w Krakowie. Długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji. Dziś nadszedł ten dzień. Wielu ludzi pragnęło dożyć tej chwili, wielu jej nie doczekało. Mijały lata i stulecia i wydawało się, że twoja kanonizacja jest już wręcz niemożliwa. Niech ten dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących, ale też dla nich wszystkich. Moi drodzy, trzeba powiedzieć, że pierwszym śladem świętości i czci świętej królowej Jadwigi po jej śmierci był wpis do kalendarza krakowskiego pod datą 17 lipca 1399 roku. Zmarła dziś w południe najjaśniejsza pani Jadwiga, królowa Polski i dziedziczka Węgier, niestrudzona szerzycielka chwały Bożej, obrończyni Kościoła, sługa sprawiedliwości, wzór wszelkich cnót, pokorna i łaskawa matka sierot, której podobnego człowieka z rodu królewskiego nie widziano na całym obszarze świata. Notariusz kapitulny nazywa ją wzorem wszelkich cnót. Jedyna kobieta na tronie polskim, młoda, piękna, mądra, mogła mieć wszystko, czego dusza zapragnie, ale ona wybrała dobro poddanych i kraju, któremu królowała. Ten wybór dał Polsce stabilizację, dobrobyt na kilkaset następnych lat. Ale królowa Jadwiga była znana głównie ze swojej łagodności, odwagi, mądrości i troski o poddanych. Jadwiga Andegaweńska urodziła się 18 lutego 1384 roku w Budzie, a dzisiaj Budapeszt. Była córką króla Węgier i Polski Ludwika oraz Elżbiety Bośniackiej. Moi kochani, często mówimy, że żyjemy w trudnych czasach. Takimi były również czasy, w których żyła Jadwiga. W XIV wieku sytuacja polityczna w Europie Wschodniej była napięta. Królowie powiększali obszary swoich państw po zwycięskich bitwach bądź za pośrednictwem związków małżeńskich, które zawierały ich dzieci z potomkami wybranych sojuszników. I również podobnie myślał król Ludwik, który synął również z wielkiej miłości do Matki Bożej. Ludwik Węgierski miał 3 córki i postanowił
najstarszej Katarzynie dać koronę węgierską, średniej Marii polską, a najmłodszą Jadwigę przeznaczył na właśnie sojuszniczkę Austrii, gdzie panowali Habsburgowie. Ale polscy politycy nie zgodzili się, by właśnie mąż Marii, Zygmunt Luksemburczyk, posiadł polską koronę. I wtedy zaproponowali, aby na tronie polskim obsadzono najmłodszą Jadwigę. Miała także wyjść za mąż za księcia litewskiego, co przyczyniłoby się do wzmocnienia granicy z Krzyżakami, którzy nieustannie dawali się we znaki polskim włodarzom. To wszystko by również doprowadziło do chrztu Litwinów. Mała, ale świadoma i dojrzała jak na swój wiek księżniczka, nie była zbyt szczęśliwa z takiego obrotu wydarzeń. Rzucona na głęboką wodę, Jadwiga zabrała ze sobą na Wawel szczególną pomoc w trudnościach, mianowicie czarny krzyż, który dzisiaj nazywamy Krzyżem Jadwigi i czcimy właśnie w katedrze wawelskiej, jak tam będziecie, może kiedy modlimy się przy relikwiach świętej Jadwigi, one są umieszczone właśnie pod krzyżem, pod tym krzyżem. Ten krzyż był dla niej powiernikiem, doradcą, pocieszycielem już do końca życia. 16 października 1384 roku 10-letnia Jadwiga została koronowana na króla Polski. Historia tej świętej jest bardzo ciekawa, bo planowano, jak tu wspomniałem wcześniej, jej ślub właśnie z Habsburgiem, Wilhelmem. Miała wtedy zaledwie 4 lata, można powiedzieć symboliczny ślub, ale musiała z tego zrezygnować i zdecydowała się, aby dokonać większego dobra. Ówczesny biskup krakowski wytłumaczył jej, że poślubienie litewskiego księcia Jagieły będzie bezcenną ofiarą na rzecz chrystianizacji Europy. Jadwiga udała się do katedry, pożalić się Chrystusowi, poprosić o radę. I kiedy tak trwała na modlitwie, podobno sam Jezus przemówił do niej z krzyża. Właśnie, czyń, co widzisz, rzekł. Decyzja była ciężka, ale dla Jadwigi oczywista. 15 lutego, 30-letni książę Jagiełło przyjął chrzest i przybrał imię Władysław. 3 dni później odbył się ślub, a następnie Władysława Jagiełły koronowano na króla Polski. Święta Jadwiga Królowa zasłynęła w Europie tylko swoim pięknem, ale także mądrą dyplomacją, głęboką pobożnością. Znała języki, język polski, węgierski, rodzimy, ale także łaciny, niemiecki, włoski. Miała silną osobowość i pewny charakter. Bardzo dbała o krzewienie wiary na Litwie. Głównie to coś, czym jednała sobie ludzi. Pogodziła skłócone ze sobą Jagiellonów, znała się na polityce i osobiście spotykała się z przywódcami wrogich państw, by pertraktować i uzgadniać warunki pokoju. Ale oprócz polityki, która należy, wiemy, do rządzących, bardzo leżało jej na sercu dobro właśnie poddanych. I tutaj dlatego to nasze serce tak bardzo przygnęło do świętej Jadwigi. Ufundowała liczne szpitale, kościoły, również piękny kościół w Sanktuarium Matki Bożej na Piasku w Krakowie, którym są, posługują ojcowie karmelici. Otóż właśnie jest taka pinana legenda, że pewnego dnia, kiedy królowa przybyła na plac budowy kościoła, zauważyła, że jeden z robotników jest bardzo smutny. Bardzo ją to właśnie poruszyło, zapytała, dlaczego jest smutny. Ten właśnie opowiedział bardzo
smutną sytuację swojej rodziny, bowiem jego żona, matka, trójki dzieci była ciężko chora, bliska śmierci. I mimo, że pracował, nie mógł go stać na to, żeby leczyć swoją żonę. Wtedy Jadwiga, wzruszona, nie do mężczyzny, pochylając się, ściągnęła ze stopy ciżemkę i odpięła od niej złotą klamrę, którą mu podrobała. I w tym samym momencie bosą stopą oparła się o kamień posmarowany wapnem, ociskując na nim ślad swojej stopy. Kiedy odeszła,

0: kochane dzieci, to jest takie piękne, że święta Jadwiga potrafiła łączyć bardzo poważne obowiązki z pobożnością, z miłością do Pana Jezusa, z miłością do Matki Bożej. Święta Jadwiga bardzo zasłużyła się dla Polski tym, że odnowiła właśnie Akademię Krakowską, zapisała swój majątek na rzecz odnowienia, właśnie rozbudowania tej uczelni. Wyprosiła u papieża pozwolenie na otwarcie Wydziału Teologicznego, co wtedy przyczyniło się do ewangelizacji na całym obszarze ogromnego królestwa ziem polskich, litewskich, ruskich. Wydział miał ogromny wpływ na podniesienie rangi uczelni, która właśnie od tej pory bardzo się liczyła w Europie, a w której odrodzenie miało ogromne znaczenie w dziejach Polski. Właśnie w tej uczelni studiowało wielu wspaniałych ludzi, znani z historii, tacy jak Paweł Łotkowicz, wielki astronom Mikołaj Kopernik, święty Jan Kanty, wielki artysta Stanisław Wypiański i także absolwentem tej uczelni był Karol Wojtyła, późniejszy właśnie papież, święty Jan Paweł II. Małżeństwo Jadwigi i Władysława trwało 13 lat. Mimo różnicy wiekowej się bardzo szanowali. Władysław bardzo kochał Jadwigę. Mimo trudnych początków znajomości, z czasem go pokochała. Darzyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Król bardzo pragnął potomka. Jadwiga urodziła córkę Elżbietę Bonifację, to niestety zmarła bardzo szybko po urodzeniu, a 3 dni po jej śmierci również sama Jadwiga z powodu powikłań poporodowych. Miała 25 lat. Jej śmierć była wielkim szokiem dla wszystkich. Królową pochowano w katedrze pawelskiej. Szczególnie było to dla mnie różne miejsce bardzo bliskie. Często właśnie chodziłem na Wawel, żeby modlić się przy jej relikwiach. Ludzie pamiętający dobroć Jadwigi, niezwykłość, przychodzili do katedry, by w modlitwie dziękować Bogu za dar jej życia. Wierzyli też w jej świętość i prosili o stawiennictwo w swoich sprawach. Liczne wota przy jej grobie świadczą o tym, że jej orędownictwo było skuteczne, uwieńczone właśnie beatyfikacją i kanonizacją. Chciałbym, moi kochani, zakończyć to rozważanie modlitwą, jaką powiedział na zakończenie kanonizacji święty Jan Paweł II. Święta nasza Królowo Jadwigo, ucz nas dzisiaj tej mądrości, tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo, przed babelski krucyfiks, abyśmy jak Ty poznali, co to znaczy miłować czynem i prawdą i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród i Kościół, który mu służy i stawiaj się za nami Boga, aby nie ustała w nas radość i wiara. Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami. A teraz przedstawmy dobro Bogu nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za wspólnotę Kościoła Świętego, aby orędownictwo patronki dnia uzdalniało jej członków do ofiarnej pracy i posługi wobec maluczkich. Ciebie prosimy. Módlmy się za stojących na czele państw, narodów i organizacji, aby wpatrzeni we wzór świętej Jadwigi budowali moralny i materialny ład w świecie oparty na fundamencie wartości płynącej z Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za środowiska akademickie naszych miast,

0: aby w nadchodzącym okresie weryfikacji wiedzy zdającym i odbierającym egzaminy towarzyszyło światło i dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nieszczędzących sił i środków dla duchowego i materialnego wspierania najbardziej potrzebujących, aby spotkali się z uznaniem oraz wdzięcznością ze strony obdarowanych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli zasiąść do wiecznej uczty razem ze świętymi w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zebranych na Eucharystii, aby na wzór życia dzisiejszej patronki przynaglał nas do codziennego i wiernego wypełniania orędzia ewangelicznych błogosławieństw. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszą nadzieją, naszą ucieczką w każdej potrzebie. Dlatego prosimy Cię, przyjmij nasze pokorne wołanie i udziel nam darów, których pokornie oczekujemy przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Złą kapłańską.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Pokrzepieni ciałem krwią Twojego Syna prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętej Jadwigi Królowej z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby przez Chrystusa Pana naszego.

Naprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składam dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych, obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas pomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i podobnie to, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Jadwigą Królową i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Do Twojej jest Jezus, Bóg, i
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju, pokój na wszystkich.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostają wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, aby przyszedł do mnie.
1: Tylko sława będzie uzdrowiona.
2: Komunia Święta będzie udzielona przez środek kaplicy.

pokrzepieni ciałem krwią Twojego Syna, prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętej Jadwigi Królowej z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkim bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za obecność, a szczególnie Wam, kochane dzieci, razem z księdzem proboszczem. Przed Wami daleka droga, ale myślę, że ta pielgrzymka dzisiaj pozostanie w Waszej pamięci, w Waszym sercu do końca życia. Powierzmy się Matce Bożej, tak jak prowadziła świętą Jadwigę do świętości, tak niech i nas prowadzi, wyprasza potrzebne łaski i otacza płaszczem swej opieki. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, Wielbicielka. Naszymi prośbami, naszymi w potrzebach naszych, od szlaki złych przygód, zawsze wybawiać, chrytne błogosławione. Nasz orędowniczko nasz, średniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem Twoim nas pojednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Właśnie zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało już 11 minut. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się w poniedziałek 8 czerwca. Przed nami dużo dobrej muzyki i jeszcze więcej ciekawych audycji, o czym będę mówić później. Może

0: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Dziś zbiera się kapituła. Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o godzinie 9:25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
1: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
0: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera także Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
2: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób, a tylko w sobotę życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tej tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 1 200 000 ludzi uczestniczyło wczoraj we mszy świętej i procesji Bożego Ciała z Leonem XIV w Madrycie. To ponad dwukrotnie więcej niż spodziewali się organizatorzy. W Hiszpanii uroczystość Bożego Ciała została przeniesiona właśnie na niedzielę. Choć Hiszpania uważana jest za kraj z postępującą sekularyzacją, widać wielkie pragnienie wiary i religijności. A Leon XIV przypomniał Hiszpanom, że uroczystość Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg.
4: Chodzi o to, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca. Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim.
0: Niedziela była drugim dniem podróży apostolskiej Leona XIV do Hiszpanii. W sumie jego pielgrzymka potrwa do 12 czerwca. Po kilkudniowym pobycie w Madrycie Leon XIV uda się do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie.
5: Cztery minuty po godzinie 7:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 9 stopni, temperatura rośnie. Dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska ciepło i słonecznie, maksymalnie 25 stopni bez opadów deszczu. Popadać ma natomiast jutro i nie tylko we Wrocławiu, a na całym Dolnym Śląsku zapowiada się deszczowy tydzień. Natomiast skupmy się na dzisiaj. Dzisiaj słonecznie i ciepło, 25 stopni to jest maksymalna temperatura dla naszego województwa.
6: Reklama.
7: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy złotej Warny.
6: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
12: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

to zespół Pustki na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, 10 minut po godzinie 7. Słyszymy się w poniedziałek 8 czerwca. Dzisiaj obchodzimy m.in. Dzień Oceanów. A teraz na naszej antenie przywita się z nami Kuba Badach w utworze Cześć. Opowie też o tym, jakie refleksje przychodzą mu do głowy, kiedy sprząta.

końcówka maja i czerwiec, właściwie cały, to takie wyjątkowe miesiące dla rodziny, bo mamy Dzień Mamy 26 maja, potem Dzień Dziecka, no i zbliżając się Dzień Ojca. Z tej okazji w piątkowym czytadełku właśnie poruszane były te trzy święta ważne dla każdej, myślę, rodziny. I do wygrania były książeczki. Wciąż mam je tutaj w studiu i za chwileczkę o nich troszeczkę więcej opowiem.

0: Coldplay na antenie Radia Rodzina. 20 minut po godzinie 7, tak jak wspomniałam przed chwilą. Końcówka maja i miesiąc czerwiec to takie wyjątkowe miesiące dla rodziny, bo mamy trzy wyjątkowe dni. Dzień mamy, dzień dziecka i nadchodzący dzień taty, z okazji którego we Wrocławiu będzie działo się coś bardzo ciekawego, coś skierowanego do wszystkich ojców i do rodzin, myślę. O tym opowiemy już wkrótce na naszej antenie, a za tą całą inicjatywę odpowiedzialny jest Wrocławski Klub Ojca. Na razie więcej nie zdradzam. W środę spotkamy się z osobą odpowiedzialną właśnie za to zamieszanie z okazji Dnia Taty we Wrocławiu. A teraz krótko o piątkowym czytadełku. W tym odcinku tej audycji, którą przygotowuje mama Ada i córka Łucja, omawiane były trzy książeczki. Zawsze będę przy tobie i zawsze będę cię kochać. To krótkie w treści, ale obfite w miłość książki dla maluchów, mówi Łucja, współprowadząca czytadełko.
1: Te zwierzątka pokazują, jak one kochają, jak one radzą dzieciom, różne rady pokazują i to jest takie fajne. No wtedy to jest takie bardzo wzruszające.
0: Pozycja Co czujesz, tato? To pełna przygód opowieść o całej plejadzie uczuć mieszkających w sercu taty i całkowite zaprzeczenie powiedzenia, że chłopaki nie płaczą.
1: Zaraz znajdą super stronę. O, i tutaj był, oglądali film jeden i powinno być na początku znaki. To jest wyciskacz łez.
2: Tak, to był taki wzruszający film. Mhm. Tato się na nim wzruszył, trochę się popłakał.
1: No, i ciągle wycierał nos.
0: A co dla mam? Pełna czułości opowieść o zwykłym dniu, w którym można uczyć się bycia dobrą mamą i mniej martwić bałaganem, a bardziej cieszyć się relacją z dzieckiem.
2: Co ci się podobało w tej książce?
1: Wszystko.
2: A najbardziej co? Bardziej ilustracje, czy bardziej ta historia?
1: Jak to było w książce, lubię nasze wspólne śniadanie, nawet jeśli coś ląduje na podłodze, nic nie szkodzi, pozbieramy razem. I Króliczek chciał zjeść marchewkę z podłogi.
0: Żeby odsłuchać całej audycji, zapraszam na naszą stronę internetową w zakładce audycje. Jest tam szereg audycji Czytadełko, to jest już 18 odcinek książki Miłostki na dzień mamy, dziecka i taty. A tutaj przed sobą mam właśnie książeczki, o których była mowa. Co czujesz, tato? Zawsze będę przy tobie. Jeśli nasi słuchacze chcieliby taką książeczkę poczytać wspólnie, nie tylko z okazji Dnia Taty, czy minionego dnia mamy i dziecka, ale tak w ogóle rodzinnie, napiszcie do nas pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, i krótkie jakieś wspomnienie ze wspólnego czytania.

0: My z Ogniem nie gramy, a zapraszamy do podróży w czasie. Teraz wsiadamy do muzycznego pociągu, można powiedzieć, i ruszamy przez historię muzyki związaną właśnie z dzisiejszą datą, 8 czerwca. 27 minut po godzinie 7. Już teraz odpalamy, zaczynamy.
1: 8 czerwca 1960 roku w Manchesterze urodził się Mick Hucknall, lider i wokalista zespołu Simply Red.

1985 zespół Tears for Fears rozpoczął 2-tygodniowe przewodzenie na liście Billboardu piosenką Everybody Wants to Rule the World. Utwór zdobył też nagrodę Brit za najlepszy singiel roku.

8 czerwca 1953 roku urodziła się Gaynor Hopkins, znana jako Bonnie Tyler. Piosenkarką została dzięki uporowi cioci, która zgłosiła ją do lokalnego konkursu talentów. Mimo że było to jej pierwsze doświadczenie sceniczne, zajęła drugie miejsce i zaczęła poważnie myśleć o karierze muzycznej.

1940 roku urodziła się córka Franka Sinatry, Nancy, wokalistka i aktorka. Prezentowany utwór przyniósł artystce w 1966 roku pierwsze miejsce list przebojów po obu stronach oceanu.

0: west. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
1: W 1946 roku nagranie Route 66 nad King Cola weszło na listę przebojów

8 czerwca 1974 roku Dolly Parton umieściła na szczycie listy country w Stanach Zjednoczonych kompozycję I Will Always Love You. Nagraniem piosenki był zainteresowany Elvis Presley, lecz Parton odmówiła mu, gdy dowiedziała się, że warunkiem jest zrzeczenie się połowy praw do autorskiej kompozycji.

0: pracę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona.
1: 8 czerwca 1946 roku urodził się Piotr Frączewski, niestroniący od śpiewu aktor.
0: Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

To Depesz Mode na antenie Radia Rodzina, 42 minuty po godzinie 7, a już teraz zapraszam na kalendarium historyczne. Przygotowała je dla Was Patrycja Jęczmionka.

0: Dzień dobry. Dziś 8 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 206 dni. Od 1995 roku w Argentynie obchodzimy dziś Dzień Polskiego Osadnika. Jest to święto narodowe. Dzień upamiętnia przybycie pierwszych Polaków do Argentyny w 1897 roku. Z tej okazji odbywa się tydzień imprez kulturalnych poświęcone Polsce i Polakom. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, oficjalnie ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. W tym dniu podejmowanych jest szereg akcji mających na celu zwiększenie wsparcia na rzecz ochrony środowiska morskiego i dzikiej przyrody. We wrocławskim zoo można podziwiać jedyne na świecie tematyczne oceanarium poświęcone wyłącznie faunie Afryki. A co roku w obiekcie, a także w Hydropolis organizowane są ciekawe wydarzenia w związku ze Światowym Dniem Oceanów. Dziś także obchodzimy Ogólnopolski Dzień Cyrku Bez Zwierząt. Jego celem jest wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski. A od roku 2016 we Wrocławiu, na mocy rozporządzenia byłego prezydenta miasta Rafała Dudkiewicza, cyrki nie mogą wydzierżawić miejskich gruntów na potrzeby tresury zwierząt.
1: Radio Leśne.
2: Wołów 99,6 FM.

Każdy ma właśnie czasem, tak jak słyszymy w tym utworze Blendersów, 47 minut po godzinie 7. Nawigacja donosi, że ulica Legnicka w kierunku centrum Wrocławia zakorkowana. Trzeba wziąć głęboki oddech i spokojnie po prostu czekać, aż zapali się właściwe światło. O poranku, o tej godzinie zwykle musimy troszeczkę w korkach postać.

0: 10 minut pozostało do godziny 8, a to oznacza, że zapowiadamy właśnie poranną audycję. Gościem dzisiejszej audycji będzie Rafał Greczuk z Dolnośląskiej Policji i porozmawiamy o tym, jak miniony weekend na dolnośląskich drogach oraz o tym, jak przygotować się do wakacyjnych wyjazdów i najważniejsze, porozmawiamy o nowych przepisach ruchu drogowego, które obowiązują już od 3 czerwca, a które dotyczą m.in. dzieci i młodzieży, więc jeśli wasze dziecko ostatnio otrzymało w prezencie na przykład hulajnogę elektryczną albo rower, powinniście posłuchać tej rozmowy. Rozmowę poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam o godzinie 8.10. Audycja Poranny Gość na antenie Radia Rodzina. Do usłyszenia.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Ósmoklasiści mają dogrywkę o 9:00, dodatkowe egzaminy. Dziś 405. zebranie plenarne, konferencja Episkopatu Polski. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Chramuszko, ekspert od cyberbezpieczeństwa.
1: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
0: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafią do przestępców. A jeśli już to zrobiliśmy, musimy natychmiast skontaktować się z bankiem, by zastrzec nasze konto. Warto także zastrzec numer PESEL. Egzamin z języka polskiego. Dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty, jutro matematyka, a w środę język obcy. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju, a wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Mur nad Olzą do naprawy. W centrum Cieszyna ruszają prace zabezpieczające brzeg rzeki. Wody Polskie w Gliwicach wyłoniły wykonawcę prac związanych z inwestycją, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Mur oporowy rzeki Olzy uległ poważnym uszkodzeniom, m.in. w czasie powodzi w 2024 roku. Wszystkie zlecone przez nas prace w ramach tego zadania zostaną zrealizowane do 2 miesięcy od przekazania terenu ich wykonania wykonawcy.
0: Inwestycja ma przywrócić właściwy stan techniczny konstrukcji uszkodzonej przez działanie wody i procesy erozyjne, a przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo terenów położonych w sąsiedztwie rzeki.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym czy katecheza parafialna to część tematów 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie rozpocznie się dziś w Łomży. Biskupi będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej, zaznacza sekretarz generalny KEP-u biskup Marek Marczak.
4: Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce.
0: Miejscem czerwcowego zebrania plenarnego jest diecezja łomżyńska z uwagi na stulecie jej erygowania.
5: Minęła 8, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło i słonecznie, jeśli popada, to lokalnie, miejscowo na południu regionu. Maksymalnie 25 stopni w Legnicy, Bolesławcu, Wołowie i we Wrocławiu, 24 w Dzierżoniowie i w Kłodzku. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni, temperatura rośnie dzisiaj bez opadów deszczu, natomiast popada jutro i w kolejnych dniach także.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Tims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. W studiu Radia Rodzina jest już ksiądz Rafał Kowalski oraz jego gość. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie komisarzu, za nami, jak niektórzy mówią, długi weekend czerwcowy, uroczystości Bożego Ciała, które dały nam trochę więcej czasu wolnego. To był spokojny czas na wrocławskich drogach, dolnośląskich drogach?
3: No to zawsze są dwie prawdy, no ale ogólnie w statystykach no wychodzi nam, że był bezpieczniejszy. Dla nas najistotniejszą rzeczą jako policjantów ruchu drogowego jest to, ile doszło wypadków i tych najtragiczniejszych wypadków, szczególnie ze skutkiem śmiertelnym.
2: Mówimy bezpieczniejszy w porównaniu do ubiegłego roku.
3: Tak, analogicznie do ubiegłego roku i też mam dane do 2024 roku, także w tym roku, w ciągu tego długiego weekendu doszło do 366 zdarzeń drogowych, w trakcie których ucierpiała no, jedna osoba, no, poniosła śmierć na miejscu. No niestety.
2: Bo to wczoraj zawsze jest ta jedna za dużo, nie?
3: Tak, my sobie życzymy, żeby tych śmierci nie było na drodze, no bo dla nas też najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy my tak pełnili służbę, żeby nikt w czasie tej powrotu, dojazdu do domu nie zginął. No niestety zdarzyło się to wczoraj na terenie powiatu kłodzkiego. Dwa motocykle się zdarzyły i jeden młody mężczyzna, 21-letni, zginął. Poniósł śmierć w tym wypadku. Doszło, może tak powiem, w ciągu tego, w tym roku, do 18 wypadków, wśród których było rannych 27 osób. Dla porównania, w roku 2027 mieliśmy 559 zdarzeń drogowych, to są wypadki i kolizje. Wypadków było 37, dwie osoby poniosły śmierć. To więcej niż w ciągu tego. W roku 2024 były to 4 osoby, które zginęły. Także no jest lepiej, ale no, nie ma się z czego cieszyć z uwagi na to, że jedna osoba zginęła. Chcielibyśmy, żeby tych ofiar śmiertelnych nie było.
2: Jest lepiej, to znaczy dolnośląscy kierowcy jeżdżą bezpieczniej?
3: Ja jestem przeciwny stygmatyzowaniu kierowców, że jeżdżą niebezpiecznie. Większość osób jeździ bezpiecznie i poprawnie, przestrzega przepisów. No zawsze zdarza się jakiś ten promil kierowców nieodpowiedzialnych, którzy no, chcą za bardzo przyszarżować, przygazować. No to się zdarza. No i bo zawsze mówimy, że największym grzechem polskich kierowców jest prędkość i tutaj się niewiele zmieniło, ale najczęstszą przyczyną tutaj wypadków i kolizji jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu. No prędkość powoduje to, że w potencjalny wypadek, im wyższa prędkość, tym no, skutki potencjalnego wypadku są tragiczniejsze.
2: Ustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu. To jest ten jeden, jak pan powiedział, z tych najczęściej pojawiających się grzechów. A jeżeli jesteśmy w katolickim radiu, to wymieńmy te pozostałe grzechy, które sprawiają, że niestety...
3: Ja bym dla uściślenia, to właśnie ta zmiana pasa ruchu to jest najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji na Dolnym Śląsku i na pewno też w Polsce. Ale najczęstszym tutaj no, naszym grzechem to jest to, że przekraczamy prędkość. Inna sprawa, korzystamy z telefonów komórkowych i to już nie jest zwykła rozmowa, także z kimś rozmawiamy, trzymając tą słuchawkę w ręku, ale co jest gorsze? No czytamy SMS-y, piszemy na różnych komunikatorach, korzystamy z internetu w czasie jazdy i sobie przeglądamy no, nasze portale społecznościowe. No to strasznie odwraca uwagę od tego, co się dzieje na drodze i to takie rozkojarzenie na tę sekundę naprawdę może doprowadzić do tragicznych zdarzeń.
2: Słyszymy w ostatnim czasie o zaostrzaniu się tych przepisów, o zaostrzaniu kar dla kierowców, którzy przepisy łamią. Uważa pan, że właśnie to zaostrzanie kar wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa?
3: Na pewno wpływa to na poprawę bezpieczeństwa z tego, że no boimy się tej potencjalnej kary. No jak tutaj teraz od marca weszły przepisy, że my jako policjanci możemy zatrzymać prawo jazdy. Nie możemy, musimy zatrzymać prawo jazdy. Jeżeli ktoś przekroczy prędkość o 50 więcej poza obszarem zabudowanym, tu dotyczy to drog jednojezdniowych, dwukierunkowych. No i od marca zatrzymaliśmy takich praw jazdy tylko za to poza obszarem zabudowanym blisko 200. Ogólnie zatrzymaliśmy 2000 praw jazdy, 500 za przekroczenie 50 w obszarze zabudowanym, a 200 za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym. Ja tu mówię od początku roku lub od wprowadzenia tych przepisów, bo przepisy poza obszarem zabudowanym zostały wprowadzone 3 marca.
2: I właśnie chciałem zapytać, czy od kiedy te przepisy weszły, zauważyliście, żeby dolnoślązacy zdjęli nogę z gazu, ale okazuje się, że nie, no bo skoro tyle praw jazdy musieliście zatrzymać, to no, nie tyle... świadczy dobrze o nas.
3: No nie świadczy to dobrze o kierowcach, ale te przepisy zaczną działać, no bo na pewno no, wiele osób tutaj się zorientuje, że nie warto przekraczać prędkości. Jest coraz więcej No coraz lepsza jest sytuacja kadrowa policji, jest nas coraz więcej, mamy coraz więcej nowoczesnych urządzeń z rejestracją obrazu tych radarów. Ostatnio znowu zostały dokupione radary do kontroli prędkości, w związku z czym no, będzie nas, będą częściej te kontrole przebiegały i no, jakoś dojdziemy do tego, że ludzie nie będą przekraczali prędkości. No właśnie, tak nagminnie, albo tak wysoko.
2: Ostatnio od, nie powiem kogo, ale kogoś ze swoich znajomych, dowiedziałem się, że policja na Dolnym Śląsku staje czasem nad autostradą A4, mierząc nie tylko prędkość, ale odległość od poprzedzającego pojazdu i tak naprawdę nawet możemy nie wiedzieć o tym, że właśnie jest sprawdzane, czy nie jedziemy zbyt blisko samochodu, który nas poprzedza, a potem niestety przychodzi telefon albo policjant odwiedza nas w domu, że właśnie przekroczyliśmy przepisy.
3: Dokładnie, tutaj no, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że też często stoją na bramkach autostradowych na 150 kilometrze, 156, tutaj na Karwianach policjanci i kontrolują odległość poprzedzającego pojazdu. Tutaj też przypomnę, że na autostradach i drogach ekspresowych poprawna odległość od pojazdu to jest połowa naszej prędkości. Jeżeli jedziemy 100 km na godzinę, no to musimy utrzymać 50 metrów od odstępu od pojazdu poprzedzającego i my jesteśmy w stanie to sprawdzić i mamy takie zalegalizowane urządzenia, które nam to umożliwiają przeprowadzenie takiego pomiaru. To, że nie zostaniemy zatrzymani w danej chwili przez policjantów, to nie znaczy, że to nie przyjdzie do nas. Nie zostaniemy po prostu wezwani na komisariat celem złożenia wyjaśnień.
2: No właśnie, być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Jakoś nie było o tym aż tak bardzo głośno, a te przepisy jednak dotyczą właściwie wszystkich i kierujących pojazdami, ale także dzieci, młodzieży, nastolatków. Przede wszystkim zniknie możliwość kasowania punktów karnych za 60 kluczowych wykroczeń, między innymi za przejazd na czerwonym świetle czy wyprzedzanie na pasach. Te punkty będą blokować konto kierowcy przez pełne 12 miesięcy od momentu opłacenia mandatu. To jest pana zdaniem dobre rozwiązanie?
3: Tak, że nie, moim zdaniem uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo to są najpoważniejsze wykroczenia w ruchu drogowym, których nie wolno tych punktów skasować. To nie mówimy o przekroczeniu prędkości o tam 10-15 km na godzinę, za to możemy skasować, ale za takie rzeczy jak przejechanie na czerwonym świetle, przekroczenia prędkości powyżej 30 km na godzinę, wszystkie wykroczenia, które powodują przeciwko pieszym, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, co są punktowane 15 punktami karnymi, no za to nie będziemy mogli kasować tych punktów. No to jest na pewno zaoszczenie i jakaś tam musi się zaświecić w nas lampka, że no nie warto, naprawdę nie warto, bo ich nie będziemy mogli skasować.
2: No nie warto też driftować i nie warto też jechać na motocyklu na jednym kole. Ja mam nadzieję, że to nie dotyczy słuchaczy Radia Rodzina, ale powiedzmy, że tutaj ustawodawca przewidział 10 punktów karnych, ale jeżeli by w trakcie tego doszło do kolizji, to policjant może doliczyć dodatkowo 12 punktów karnych za spowodowanie zagrożenia w bezpieczeństwie. Krótko mówiąc, jeden nieodpowiedzialny manewr daje nam 22 punkty karne, co dla młodego kierowcy oznacza utratę prawa jazdy.
3: Dokładnie, ale tutaj, że to oznacza utratę prawa jazdy, powiem więcej, za driftowanie, jazdę na jednym kole, to od razu nawet nie musi dojść do kolizji, tylko policjanci zatrzymują prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli ujawnimy motocyklistę, który jedzie na jednym kole, bądź pojazd, który no, sobie tam, dajmy na to, na rondzie driftuje, my z miejsca wystawiamy mandat i zatrzymujemy prawo jazdy na 3 miesiące, także utrata prawa jazdy jest, a to przecież słuchacze radia tutaj Rodzina dotyczy. Uważam, że to nie dotyczy 99,9% mieszkańców Dolnego Śląska. Zawsze no, to dotyczy promila, którzy mają takie patologiczne zachowania, właśnie powodowanie zagrożenia tutaj w drodze, na drodze. I to jest naprawdę margines, z którym my będziemy starali się walczyć.
2: To powiedzmy o tych przepisach, które dotyczą, myślę, słuchaczy Radia Rodzina również, zwłaszcza tych, którzy mają dzieci do 16 roku życia. Te dzieci od 3 czerwca, jeżeli poruszają się rowerem, hulajnogą elektryczną, jakimkolwiek pojazdem, powinny używać kasków ochronnych.
3: No nie tyle, co powinny, co są zobowiązane do używania tych kasków ochronnych. Co więcej, zobowiązani są rodzice, żeby wymóc na dzieciach, żeby korzystały z tych kasków ochronnych, ale ja też tu powiem, że to no nie jest tak źle, no bo większość dzieci jeździ w tych kaskach ochronnych tutaj, także z tego, co obserwuję na ulicy, no to większość młodych dzieciaczków ma ten kask na głowie, ale my takiej osoby, jeżeli zatrzymamy takie dziecko do lat 16 i ono nie będzie miało kasku, tutaj odpowiedzialność pełną ponoszą za to rodzice. My takiego dziecka mandatem karnym nie możemy ukarać, bo mandatem karnym można ukarać w Polsce osobę, która ukończyła 17 rok życia. W związku z czym będziemy kierowali mandat na rodzica tudzież opiekuna.
2: Ale jeśli taki rodzic przewozi w swoim foteliku na rowerze dziecko do 7 roku życia, także temu dziecku powinien ubrać kask, zgodnie z nowymi przepisami.
3: Tak jest, dokładnie tutaj wszystko się zgadza, tak, że też musi właśnie mieć ten kask to dziecko. Innymi przepisami, jakie są wprowadzone, to są te hulajnogi elektryczne. A tutaj jak mieliśmy sezon komunijny, to jest częsty prezent teraz.
2: No tak hulajnoga. Słyszałem, tak, że to hulajnoga elektryczna jest takim prezentem. Kiedyś był zegarek albo rower, dzisiaj hulajnoga elektryczna. Tak, ale powiedzmy o tych przepisach, bo one są rzeczywiście ważne, bo dziecko idące do komunii ma 9-10 lat. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę jak dostało taką hulajnogę na komunię, to przez 3 lata musi ją odstawić.
3: Na pewno nie po drodze publicznej nie może jeździć taką hulajnogą. W strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej, strefą zamieszkania jest tam, gdzie mamy ten taki niebieski znak z człowieczkiem, domkiem, tam gdzie kierowcy mają specjalne obowiązki, gdzie pieszy ma zawsze pierwszeństwo, tam mogą pod opieką osoby dorosłej, ale na drodze publicznej nie może dziecko kierować hulajnogą.
2: Do 13 roku życia, tak. A to niektórzy mówili, że to miało położyć kres szarżom małolatów po chodnikach między pieszymi. Zauważacie takie szarże tych młodych dzieci?
3: Ogólnie widzimy problem w tych wszystkich nowoczesnych urządzeniach, nie tylko hulajnogach elektrycznych, ale też tych rowerach elektrycznych, które niewielkim nakładem siły mogą rozwinąć dosyć sporą prędkość. One szybko przyspieszają. No jest z tym problem, my staramy się to kontrolować i no, przeciwdziałać takim zachowaniom. Aczkolwiek uważam tutaj, że też te osoby do lat 13, te dzieci, no, w ruchu drogowym nie powinny uczestniczyć na takim urządzeniu, które no, ma dosyć mocne przyspieszenie właśnie.
2: Ma mocne przyspieszenie, ale też powiedzmy wprost, niektórzy, i to znowu chyba raczej robią rodzice, zdejmują ograniczenia z tych hulajnóg, ponieważ ta hulajnoga ma rzeczywiście nałożone ograniczenia, które nie pozwalają jej rozwinąć prędkości większej niż 20 km na godzinę. Natomiast słyszę, że zdarzają się sytuacje, że te hulajnogi naprawdę jadą szybciej niż motorowery na przykład.
3: No właśnie, to jest też to jest dosyć duży problem i takie młode dziecko nie jest do końca odpowiedzialne, żeby no, rozwinąć prędkość 50 km na godzinę, co też się zdarza. No i tutaj no może dojść do tragicznego wypadku, a coraz więcej niestety wypadków obserwujemy właśnie między hulajnogami elektrycznymi, rowerami. Tutaj w ciągu tych, wśród tych uczestników ruchu drogowego dochodzi do naprawdę poważnych wypadków i kolizji.
2: Tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden szczegół, to znaczy na te przejeżdżanie po pasach, ewentualnie nawet po ścieżkach rowerowych. Owszem, tak, uczestnik ruchu drogowego, który jedzie na hulajnodze, czy ten, który jedzie na rowerze, ma pierwszeństwo, ale jednak powiedzmy, że powinna obowiązywać ta zasada ograniczonego zaufania. Kierowca nie zawsze może nas zauważyć skręcający na przykład w drogę poprzeczną.
3: Dokładnie, no każdego z nas obowiązuje, każdego uczestnika ruchu drogowego obowiązuje ta zasada ograniczonego zaufania. No musimy też sobie zdać sprawę z tego, że życie mamy tylko jedno i tutaj no, czasami jest warto zwolnić, rozglądnąć się, mimo iż mamy pierwszeństwo, żeby nie przeciwdziałać każdemu niebezpieczeństwu, które nas może spotkać na drodze. I no, tutaj też bym apelował, no, wszyscy musimy się zmieścić na tej drodze, czy użytkownicy samochodów, rowerów, hulajnóg elektrycznych. Szanujmy się, wtedy naprawdę będzie dobrze, nie starajmy się wymuszać swoim zachowaniem jakichś niebezpieczeństw spośród innych osób.
2: Powiedział pan komisarz, że musimy się zmieścić na drodze. A czy musimy się zmieścić na chodnikach wszyscy? Bo to jest rzeczywiście też problem. Widzę wielu uczestników ruchu drogowego jeżdżących na rowerach elektrycznych. Często to są ci różni kurierzy, dostawcy jedzenia chociażby, którzy na chodnikach bardzo szybko pomiędzy pieszymi gdzieś tam manewrują, wyskakują na drogę, wracają na chodnik. Jak to jest z korzystaniem z chodnika przez rowerzystę?
3: Rower może jechać po chodniku tylko, co do zasady nie może jechać po chodniku, musi korzystać z jezdni drogi rowerowej, pasa ruchu dla rowerów. Jednakże oczywiście są pewne wyjątki i te wyjątki są trzy. Jednym z wyjątków jest to, jeżeli kierujący rowerem opiekuje się dzieckiem do lat 10, które też jedzie rowerkiem. No, takie dziecko do lat 10 na rowerze może się poruszać pod opieką osoby dorosłej, ale ono co do zasady jest traktowane jako osoba piesza, a pieszy musi korzystać z chodnika i my jako osoba dorosła jadąca z tym dzieckiem, no nie możemy go puścić, żeby sam jechał chodnikiem, my je z nią, no możemy sprawować nad nim opiekę na tym chodniku. No I tutaj jest istotną sprawą, że musimy ustępować pierwszeństwa wszystkim pieszym i jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.
2: Czyli manewrujący z dużą prędkością, przepraszam bardzo, człowiek, który ma jeszcze rower elektryczny, narusza przepisy i musi się liczyć
3: tak
2: z
3: jest.
2: Tym, że...
3: Drugim przypadkiem tego, kiedy możemy jechać rowerem po chodniku, jest to, jeżeli prędkość na drodze jest większa niż 50 km na godzinę. Nie ma oczywiście żadnego pasa ruchu dolorowego drogi rowerowej. Chodnik ma szerokość co najmniej 2 metry. To też jest, że dosyć rzadko.
2: Tylko to jest takie trudne, no bo teraz rowerzysta ma wyjść, zmierzyć sobie ten chodnik.
3: Czy... No tak, ale no, chodniki co do zasady nie mają tutaj w większości szerokości 2 metrów, ale no taki przepis istnieje. I trzecia sprawa, no możemy jechać tym rowerem na chodniku, jeżeli warunki panujące na drodze są zbyt niebezpieczne, jakaś ulewa, śnieg, deszcz, wichura, no to jedziemy dla bezpieczeństwa na rowerem na chodniku i tutaj... Wtedy no, możemy, nie popełniamy wykroczenia, ale no, to są warunki szczególne, no, które zagrażałyby bezpieczeństwu zdrowia temu rowerzyście, jeżeli by jechał jezdnią no, w czasie śnieżycy.
2: Mówimy o tych przepisach ruchu drogowego, które ewoluują, które się zmieniają, generalnie są

0: właśnie przekraczają prędkości więcej jak 50 w obszarze zabudowanym. Pilnowali się niektórzy, no woleli lepiej dostać mandat tam nawet 2000 zł, czy, ale nie zatrzymanego prawa jazdy. Prawo jazdy jest dla nas teraz no podstawową
1: narzędziem
0: rzeczą.
1: Pracy,
0: no, dokładnie tak, odwiezienie dzieci do szkoły, do przedszkola, no, potrzebne jest do pracy i wiele osób naprawdę zwolniło. No to samo będzie na kanwie tych przepisów. No teraz jest znaczne zaostrzenie. Przypominam, punkty kasują się po roku od momentu nie popełnienia wykroczenia, tylko od opłacenia mandatu, ewentualnie uzyskania wyroku skazującego, no bo to też może być w sądzie. I wtedy od roku od tego dopiero zostają punkty skasowane. Także nie wszystkie mogą być kasowane tymi punktami reedukacyjnymi. Do tej pory jest możliwość jeszcze 6 punktów, ale za te już najlżejsze wykroczenia, także te ciężkie wykroczenia, zostałyśmy tego pozbawieni, kasowania tych punktów. Także no, to jest na pewno zaostrzenie, no bo jeżeli będziemy jechać bez prawa jazdy, no to popełniamy tutaj już niejednokrotnie przestępstwo.
1: Jak mówimy o tych przestępstwach drogowych, to odniosę się do takiego przepisu, którego w Polsce nie ma, aczkolwiek z tego co wiem obowiązuje za naszą zachodnią granicą, już w Niemczech. A być może niektórzy z nas się na wakacje już niedługo wybiorą samochodem i przekroczą tę granicę. Otóż, jeżeli będziemy jechali na niemieckiej autostradzie i będziemy, a niestety zdarza się to, poganiać kogoś światłami, że ma nam zjechać z drogi albo siedzieć mu bardzo mocno, jak to mówimy, na ogonie, to może być uznane za zmuszanie kogoś do, no właśnie, wykonania czegoś, czego on nie chce, i to już jest traktowane jako przestępstwo, za które możemy pójść aż do więzienia.
0: To bardzo ciekawa interpretacja, bardzo ciekawy przepis. No, na razie takiego przepisu nie mamy, ale mamy no, dosyć dużo też ciekawych właśnie, które zostały stypizowane jako przestępstwa, dajmy na to brawurową jazdę. Ostatnio też 3 marca. Tu jest przepis, mówi tak, jeżeli tylko musi zajść przesłanka spełniająca łącznie wszystkie 3. Znaczne przekroczenie prędkości, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa oraz innych wykroczeń w ruchu drogowym, wtedy może to być skwalifikowane jako brawurowa jazda samochodem osobowym, przez co popełniamy tak samo przestępstwo. Także to jest wszystko wymierzone w te osoby, które bardzo często no, lubiały się ścigać w ruchu drogowym pojazdami. Te wszystkie przestępstwa, wszystkie takie rzeczy jak ściganie się, rywalizacja zostały stypizowane jako przestępstwa i naprawdę od momentu wprowadzenia tych przepisów no jest tego zdecydowanie mniej. No,
1: na koniec zostawiłem pytanie, którego tak naprawdę nie chciałbym zadawać, kiedy rozmawiam z policjantami. Zatrzymaliście dużo kierowców, którzy wsiedli, znaczy nie kierowców, bo kierowca nie pije alkoholu, jeżeli prowadzi samochód. Kierujących, którzy wsiedli za kierownicę właśnie po alkoholu.
0: No i niestety tak, tutaj w ciągu tego roku zatrzymaliśmy już ruch drogowy na Dolnym Śląsku, zatrzymał 1656 osób nietrzeźwych. No co też jest dużą tutaj, może też ciekawostką, ale też cały czas zatrzymujemy też osoby pod wpływem narkotyków. Było to blisko 500 osób w tym roku.
1: To jest niesamowite. Trudno jest mi w to uwierzyć, bo no, cały czas się o tym mówi, edukuje. Co jeszcze możemy zrobić, żeby, przepraszam bardzo, ktoś taki niespełna rozumu, bo nie potrafię znaleźć innego słowa, nie wsiadał za kierownicę, żeby inni mu tego uniemożliwili.
0: To jest też często wina nas jako rodziny tych osób, no bo często, mieliśmy teraz długie weekendy, okazję, żeby świętować z rodziną, po prostu poprzebywać. Najgorszą rzeczą jest to, że czasami zatrzymujemy osobę, która kieruje pojazdem, jest nietrzeźwa, a obok siedzi trzeźwa osoba, która mogłaby kierować. To jest właśnie duży problem. To jest to, że rodzina powinna też często zareagować. Rodzina, znajomi, koledzy, koleżanki, nie jedziesz i tyle.
1: O tym, że po jednym ci się nic nie stanie albo ci nic nie wykaże.
0: Często się nic tej osobie nie stanie, ale oni innym osobom wyrządzają krzywdę i to jest najgorsze, co tylko się może zdać. Jadąc z nietrzeźwym powodujemy bardzo duże realne zagrożenie w ruchu drogowym. I tutaj na pewno nie mogą takie osoby liczyć na jakiekolwiek pobłażanie z naszej strony. Tutaj prawo uderzy z całą surowością wobec takich osób.
1: No to żebyśmy nie zakończyli takim negatywnym akcentem, wyjazdy wakacyjne już niedługo przed nami. Myślę, że wielu już czeka na ten czas, kiedy zabrzmi ostatni dzwonek w szkołach, będzie można wziąć rodzinę i gdzieś sobie pojechać dalej od domu. Macie jakieś rady dla takich kierowców, których czeka dłuższa podróż?
0: No na pewno przygotujmy ten samochód do jazdy, zadbajmy o jego dobry stan techniczny, sprawdźmy ogłumienie, oświetlenie pojazdu. No takie prozaiczne rzeczy nawet są ważne, jak płyn do spryskiwaczy, czy go mamy, czy go nie mamy, no to też wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Sprawdźmy te wycieraczki, czy w czasie jakiejś nagłej ulewy one dobrze nam te szyby przetrą. No i na pewno jedźmy wypoczęci, no i tak jak już mówiliśmy wcześniej, no żadnego alkoholu.

0: przed jazdą.
1: Czyli generalnie zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
0: A wtedy na pewno dojedziemy. Może te 10-20 minut później, ale na pewno dojedziemy. No i zachęcam też do częstych przerw długiej podróży. Rozprostujmy kości, napijmy się jakiejś kawy w czasie jazdy, a wtedy na pewno wszyscy bezpiecznie dojedziemy do celu.
1: A zachęcał komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę i mam nadzieję, będziemy mieli bezpieczniejszy czas teraz, jeśli chodzi o czerwiec, lipiec, sierpień, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce, no, jeśli chodzi o drogi.
0: Też bym bardzo chciał i tego sobie życzę, jak i państwu, jak i sobie, nam, policjantom, żebyśmy mieli ten czas był bezpieczniejszy, a my, żebyśmy mieli mniej pracy.
1: I wtedy spotkania z policją będą tak miłe, jak dzisiejsze spotkanie z panem komisarzem.
0: No nie zawsze spotkania z policją są niemiłe. Tutaj musimy też, bo my też uprawiamy profilaktykę, tutaj edukujemy wśród najmłodszych, też nie zawsze jakaś z nami wizyta kończy, zawsze jakieś tam spotkanie z nami kończy się mandatem, także to my też nie jesteśmy tacy straszni.
1: I tego życzymy, żeby spotkania z policją nie kończyły się mandatami. Dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Wrócę już.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, 10 minut pozostało do godziny 9, a teraz przeniesiemy się do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Ostatnio rozmawialiśmy z panią Izabelą Duchnowską z Teatru Polskiego i opowiadała nam o tym, jak miniony sezon, podsumowaliśmy go troszeczkę na naszej antenie i jak wyglądają plany na kolejny. Jednym z najnowszych wydarzeń jest premiera spektaklu Gospodarstwo domowe Opowieść. Jest to spektakl skierowany do najmłodszych, oparty o folwark zwierzęcy George'a Orwella. Posłuchajmy.
2: To jest dla nas szczególnie ważny tytuł, bo kiedy przejmowaliśmy ten Teatr Polski we wrześniu, jednym z pierwszych spostrzeżeń był brak przedstawienia skierowanego dla dzieci i rodzin w repertuarze teatru. I teatr publiczny powinien być miejscem spotkań dla wszystkich pokoleń, dlatego zależało nam, żeby już w tym pierwszym sezonie przygotować taką propozycję właśnie dla młodszych widzów. I to Gospodarstwo domowe, które teraz jest grane i będzie też grane, uspokajam wszystkich, którzy nie mogą kupić biletów, będzie też grane we wrześniu, w październiku, w przyszłym sezonie oczywiście też, jest właśnie taką odpowiedzią na taką potrzebę spektaklu dla młodszych widzów.
1: Duże emocje budzi także spektakl Folwark zwierzęcy w reżyserii Marty Strecker. Zainteresowanie spektaklem okazało się większe niż zakładał teatr.
2: Muszę przyznać, że to spektakl, który stał się fenomenem, no od razu, jak tylko uruchomiliśmy sprzedaż, bo jeszcze przed premierą, uwaga, sprzedaliśmy już 1260 biletów, dodaliśmy jeszcze w czerwcu dwa dodatkowe spektakle, one też się sprzedały błyskawicznie. Muszę powiedzieć, że takie zainteresowanie publiczności zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania. Cieszy nas to bardzo, bo przecież jesteśmy w trakcie wielkich remontów i będziemy mieć po zakończeniu tych remontów, no umówmy się, za jakiś czas, ponad 1200 miejsc do sprzedaży, ale ten sezon pokazuje, jak się do tego mocno przygotowujemy.
1: Na tym nie koniec czerwcowych propozycji. 12 czerwca, w najbliższy piątek, odbędzie się premiera muzycznego spektaklu Wodecki Dobry Wieczór Państwu. Przedstawienie będzie grane w nowej przestrzeni, dawnym kasynie przy hotelu OWO we Wrocławiu.
2: To będzie wieczór pełen muzyki wykonywanej na żywo, to jest ważne. Będą śpiewać czterej nasi aktorzy, Klementyna Umer, Marika Klarman, Gisman, Kuba Giel i Błażej Michalski, także wszystkich fanów i Wodeckiego, i tej czwórki wspaniałych aktorów. Zapraszam serdecznie. I całość została pomyślana nie jako klasyczny koncert, tylko właśnie jako takie teatralno-muzyczne spotkanie z twórczością Wodeckiego. Wydaje mi się, że to jest świetna propozycja na końcówkę czerwca, ale też na początek lipca, bo będziemy to grać, uwaga, aż do 5 lipca.
1: Przed nami także Teatr Wrocławski w drodze. Słyszeliście o różnych projektach właśnie takich wakacyjnych, które wyruszają w drogę poza swoją siedzibę. Teatr Wrocławski, Teatr Polski we Wrocławiu również wyruszy w drogę. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu teatr planuje objazdowe prezentacje spektakli w różnych miejscowościach Dolnego Śląska.
2: Mamy taki plan, że będziemy z trzema spektaklami już po wakacjach jeździć po Dolnym Śląsku. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i z Urzędu Marszałkowskiego na taki specjalny projekt. Ta nasza scena teatralna przeniesie się na Dolny Śląsk. Będziemy robić taki objazd po Dolnym Śląsku z naszymi trzema spektaklami.
1: To jest też taki trudny, wymagający czas dla Teatru Polskiego, ponieważ trwają remonty przy ulicy Zapolskiej i Świdnickiej, ale działalność teatru nie zwalnia. My cyklicznie również w naszych konkursach rozdajemy bilety do Teatru Polskiego, a także przybliżamy jego repertuar. Zachęcamy do regularnego słuchania nas. Wracamy już teraz do muzyki Andy Williams na naszej antenie.

0: Polacy poznają samoloty F-35. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw. Trwa pielgrzymka papieża do Hiszpanii. Joanna Wylerzą, zapraszam na wiadomości. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce, a wszystko to pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony narodowej. Najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, w najbliższych dniach wylądują w Krakowie, Gdańsku i w Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, a w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 2. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczą się zapasy ropy, zbiegną się one też z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa, ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
1: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
0: Wczoraj minęło dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rekordowe tłumy na spotkaniu z papieżem w Hiszpanii wczorajszej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło prawie 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
3: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
0: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: To były emocje przelewające się przez nasze domy w czasie całego długiego weekendu. Najpierw udany półfinał, potem już nieco mniej udana walka w finale. Maja Chwalińska mimo porażki ostatecznie w Paryżu wraca do domu z ogromnym sukcesem na koncie. Polska tenisistka z Dąbrowy Górniczej, trenująca na co dzień w Bielsku Białej, na którą nikt przed turniejem nie stawiał, pokonała eliminację, a w nich wiele bardziej utytułowanych i lepiej rozstawionych rywalek. W finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrejewą, ale na osłodę oprócz awansu o kilkadziesiąt miejsc w rankingu WTA ma jeszcze czek. Dąbrowianka z Paryża wyjeżdża bogatsza o niemal 6 milionów złotych. To więcej niż zarobiła na kortach przez całą swoją karierę. Smutna prawda rozbija się jednak o podatki. Te we Francji są gigantyczne i Chwalińska po rozliczeniu się z tamtejszym fiskusem przywiezie do Polski niewiele ponad 3 miliony złotych.
4: Cztery minuty po godzinie 9, a na wrocławskich termometrach 14 stopni. Temperatura rośnie dziś we Wrocławiu maksymalnie 25 stopni. Jest słonecznie, powietrze jest wilgotne, zachmurzenie nieduże i dzisiaj bez opadów deszczu. Natomiast w pozostałej części Dolnego Śląska możliwe opady w południowej części regionu, a w pozostałej części słonecznie, pięknie. Cieszmy się tym słońcem, bo tydzień zapowiada się dosyć deszczowo.
5: Reklama. Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
6: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
7: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: 7 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z zespołem La Femme i utworem Où va le monde? Dokąd zmierza świat?

0: 15 minut po godzinie 9 ze mną w studiu Daria Detlaff. Zapraszam na przegląd prasy.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchaczy. A zaczynamy od rewolucji we wrocławskim akademiku. Luksusem mają być łazienki, dom studencki Bliźniak z ulicy Wojciecha Zbrudzewa. To jest taka okolica Zacisza, należący do Uniwersytetu Medycznego. Przechodzi przebudowę, nie będzie łazienek na korytarzu. Przewidziano także apartamenty dla małżeństw, rodzeństw i osób z niepełnosprawnościami. Cała inwestycja ma kosztować blisko 50 milionów złotych, informuje portal Tu Wrocław i pokazuje zdjęcia z tego placu budowy, chociaż no, sama przebudowa trwa już od pewnego czasu. Jest ona kompleksowa, gdzie jest pokoi 3 i 2 osobowych bez łazienek. Robimy 2 i 1 osobowe z łazienkami, wypowiada się Joanna Kluze, dyrektor do spraw studenckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Apartamenty dedykujemy na przykład małżeństwom czy rodzeństwom, czy chociażby właśnie osobom z niepełnosprawnościami. Na każdym piętrze będą apartamenty z kuchnią i pokoje dostosowane do osób, które mają różne potrzeby, no przede wszystkim związane z mobilnością. Pokoje mają być większe niż dotychczas, no a te łazienki, tak jak mówię, to swego rodzaju luksus, chociaż tutaj chyba portal Tu Wrocław troszeczkę się naśmiewa, to jest już dzisiaj standard, powiedzmy sobie wprost. Ceny po remoncie no pójdą w górę, chociaż to jest wciąż w trakcie ustaleń. Jak się dowiadujemy, wstępnie ma to być około od 1100 do 1200 zł za miejsce w pokoju na przykład dwuosobowym.
2: No to nie mało.
1: Oraz około 1700 zł za miejsce w apartamencie. Wciąż wydaje nam się, że ta cena jest atrakcyjniejsza niż wynajem komercyjny, komentuje Joanna Kluze. Pierwsze modelowe pokoje mają być gotowe najprawdopodobniej w sierpniu, a tą przebudową zajmuje się firma Mostostal. I są pytania, czy uda się wszystko zrobić przed rozpoczęciem roku akademickiego. Przedstawiciele firmy, a także uczelni twierdzą, że kładzione są wszystkie moce, żeby tak się stało, ale pracy jest jeszcze dużo, także najbliższe tygodnie to nie będzie czas wakacji, to będzie czas intensywnej pracy. Ja tylko dodam, że większość kosztów przebudowy tego akademika Bliźniak jest pokryta ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. To 32 miliony złotych, a pozostała kwota to środki własne uczelni.
2: A my chyba musimy zmienić sposób myślenia o tym, jak postrzegamy studenckie życie, bo te warunki chyba będą takie całkiem przyzwoite, nawet luksusowe.
1: I kolejna informacja z Wrocławia. Zielony dementor powrócił, strzeże ogrodu botanicznego i można powiedzieć, że straszy. Mowa o wrocławskiej latarni przy ulicy Sienkiewicza, która w ubiegłych latach podbiła internet. Zamiast jedynie oświetlać ulicę, przyprawia przechodniów o gęsią skórkę. Wszystko z powodu dzikiego pnącza, które oplata latarnię i przybiera niecodzienne czy niemal takie literackie kształty. Mnie osobiście kojarzy się z postacią strzygi, opisywaną
2: zjawy,
1: przez
2: tak.
1: romantycznych literatów. Stali bywalcy wrocławskich spacerów doskonale pamiętają, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ten zielony potwór pojawia się w przestrzeni miejskiej. Kiedy podobna instalacja stworzona przez samą naturę stała się w poprzednich latach hitem mediów społecznościowych, to radość internautów nie trwała długo, dlatego że do akcji szybko wkroczyły służby miejskie, które bezlitośnie przycięły tę zjawiskową roślinę.
2: Usunęły delikwenta.
1: Tak, natomiast jeżeli ktoś chciałby się wybrać, zwłaszcza wieczorem, tutaj do ogrodu botanicznego wzdłuż ulicą Sienkiewicza, to na pewno na tę lampę trafi. I rzeczywiście, patrząc też już tak bliżej zachodowi słońca i w godzinach wieczornych, to można sobie przypomnieć Harry'ego Pottera, bo ona faktycznie przypomina postać dementora. Jest w tym pewien urok, no i kolejny powód, żeby odwiedzić Wrocław. I na koniec, proszę Państwa, przenosimy się do Świdnicy. Samorząd Świdnicy nie chce wesprzeć ogólnopolskiej karty seniora. Prezydentowa nie podpisała, tak podaje portal Świdnica24.pl, powołując się na głosy seniorów. Ponad 700 tysięcy seniorów w Polsce korzysta z ogólnopolskiej karty seniora i w tym gronie chcieliby ponownie znaleźć Świdniczanie. Ponownie dlatego, że Samorząd Świdnicy był w programie do 2021 roku, później z niego zrezygnował. Świdniczanie mogą mieć ogólnopolską kartę seniora, o ile sami za nią zapłacą. Ponad 360 samorządów w Polsce, w tym sąsiedni Wałbrzych czy Dzierżoniów, wnosi opłatę za swoich mieszkańców. W tym gronie Świdnicy nie ma. Ogólnopolska karta seniora to jest taka inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Manko. Ono wydaje chociażby popularny wśród seniorów Głos Seniora, taka gazeta. Karta pozwala uzyskiwać zniżki do sanatoriów, uzdrowisk, gabinetów rehabilitacyjnych, różnych instytucji zdrowia.
2: Ale chyba też na zakupy po prostu.
1: Na zakupy też. Albo jak ktoś się wybiera na spektakl do różnych instytucji kultury. W tej chwili w programie uczestniczy ponad 5 tysięcy firm z całej Polski. No, są też rabaty, także warto taką kartę mieć i każdy, kto ukończy 60 rok życia w Polsce, może się o nią starać. Przy czym, no właśnie, część samorządów finansuje w ramach polityki senioralnej prowadzonej lokalnie, finansuje takie karty i wystarczy się tylko zgłosić do Urzędu Gminy czy Miasta i otrzymujesz taką kartę, a część samorządów w tą politykę, powiedzmy, nie jest tak mocno zaangażowana, żeby pokrywać koszty, a koszty, no to jest około 35 zł za rok lub 50 zł za 2 lata, czytamy na stronie programu. Na Dolnym Śląsku seniorów odpłaty wyręczyły m.in. powiat wrocławski, Kłodzko, Sobótka, Szklarska Poręba, Syców, Bielawa, Jelenia Góra. Każdy powiat i gmina są prezentowane w Głosie Seniora. Na dołączenie nie zdecydowała się jeszcze żadna gmina z powiatu świdnickiego. Są prośby, są naciski i portal świdnica24.pl tak jednoznacznie pisze, że zapytało Urząd Miejski już 22 maja, czy Świdnica dołączy do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Na razie tej odpowiedzi nie otrzymano, ale jak tylko odpowiedź nadejdzie, to również mieszkańcy mają się dowiedzieć, co dalej.
2: No życzymy, żeby udało się rzeczywiście uzyskać taką kartę wszystkim mieszkańcom Świdnicy i gminy.
1: Tak, dlatego że no, zainteresowanie było duże. W 2018 roku, jak czytamy, podczas oficjalnej inauguracji programu w Świdnicy, aż 2000 seniorów dołączyło. Także czekają, jest potrzeba. Być może decydenci wkrótce podejmą kroki w jednym albo w drugim kierunku. No coś trzeba zrobić.
2: Tego życzymy wszystkim seniorom z Świdnicy i pozdrawiamy naszych słuchaczy również z Świdnicy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: I życzymy dobrego dnia.

0: 31 minut po godzinie 9. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Kuba Tabisz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kuba Tabisz jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Teatru na Faktach, o którym porozmawiamy. Zbliża się już 5. edycja Festiwalu Teatru na Faktach, poziom 0. To przed nami, ale może na początek wyjaśnimy naszym słuchaczom w ogóle, co to takiego jest Teatr na Faktach, jak powstają takie spektakle.
1: To jest taki teatr, który korzysta z życia, bo życie wymyśla najbardziej nieprawdopodobne historie, które się stały, więc każdy spektakl, wszystko co zobaczycie na tym festiwalu, wynika z rozmowy z drugim człowiekiem, a właściwie z dziesiątek i setek rozmów z różnymi ludźmi. Natomiast no, są to po prostu spektakle teatralne, które są na tyle wyjątkowe, że po prostu te historie się zadziały gdzieś tutaj, a może nawet dalej się dzieją.

0: Pan też cyklicznie odbywa się kurs Teatru na Faktach, podczas którego powstają takie spektakle, zgadza się?
1: Znaczy, te spektakle nie powstały podczas kursu, które będą prezentowane, może niektóre. I oczywiście jest ten kurs, no ale to trochę chyba temat na inną rozmowę.
0: Tylko chciałam zaznaczyć w ogóle, że coś takiego się odbywa, bo to też, myślę, wartościowa informacja, jeśli słuchają nas osoby, które chciałyby kiedyś właśnie uczestniczyć w czymś takim.
1: Co roku zapraszam, kurs jest bezpłatny, otwarty dla każdego.
0: No to może teraz o tym festiwalu, krótko, Poziom Zero. Co to za nazwa, do czego się odnosi?
1: Odnosi się do tego, że historie te w spektaklach są najbliżej człowieka, jak się tylko da. To nie jest publicystyka jak w gazetach, tylko to jest bardziej opowiadanie o emocjach, o trudnych momentach wyboru, o tym jakby o siedzeniu z tym człowiekiem dosłownie 30 centymetrów od niego i słuchaniu go. Więc to są naprawdę historie z pierwszej ręki, i czasami przekraczające jakiekolwiek granice, bo na konkursie, który też odbywa się w trakcie festiwalu, na przykład jest opowieść o dziewczynach z ruchu oporu z Krymu, które komunikują się z autorką tego scenariusza za pomocą czatu, nie? Więc ta bliskość może być bardzo różna, ale jest to jedyna możliwość komunikacji ze światem tych osób, więc to jest w ogóle nieznany świat, nie? Wyobraźcie sobie, jakby w czasie Powstania Warszawskiego ktoś mógł z Anglii komunikować się w taki sposób z powstańcem warszawskim, nie? No to jest coś niesamowitego.
0: W opisie wydarzenia czytam: historia u źródła, ten poziom zero do tego się odnosi, do zbliżenia się do prawdy, jak najbliżej się tylko da, czyli do bohatera, który jest źródłem tej prawdy.
1: No i oczywiście, no bądźmy szczerzy, nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, przynajmniej w naszej ludzkiej rzeczywistości, ale oczywiście jest coś takiego jak prawda człowieka, osobista. No i myślę, że to możecie usłyszeć. Ten teatr jakby nie daje odpowiedzi, on zadaje pytania. Więc każdy widz może sobie potem odpowiedzieć, czy historia, którą usłyszał, mogła się zdarzyć, czy też mu się przydarzyła, bo to też są takie historie przecież, które rezonują z naszymi przeżyciami, a może w ogóle dowiedzieć się, że ludzie żyją w taki, a nie inny sposób.
0: No właśnie mówisz o pytaniach. Każdemu spektaklowi, tak mi się wydaje, że każdemu będzie towarzyszyć też taka przestrzeń do dyskusji, do tego, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło właściwie.
1: Tak, dyskusje nie są związane bezpośrednio z jednym spektaklem, ale towarzyszą wszystkim spektaklom. One jakby są bardziej o różnych problemach, tematach społecznych, które są na tych spektaklach poruszane. Jako przykład podam temat odchodzenia człowieka, który będzie to dyskusja po premierowym spektaklu Czarna Skrzynka, który opowiada o ostatnich miesiącach życia Urszuli Kozioł i rozmowie aktorki, która zresztą też jest współtwórczynią tego spektaklu i występuje podczas niego, więc to jest jakby taka przeniesienie tych rozmów przez ostatnie miesiące, a jednocześnie oprócz tego, że to jest osobista jakaś historia i tej aktorki i zmarłej poetki, no to też jest to po prostu uniwersalna opowieść o odchodzeniu, o śmierci, o żegnaniu człowieka, o żegnaniu się człowieka z życiem. No więc potem na dyskusję zaprosiłem i poetów, i księdza, i dominikanina zresztą, ojca Ostrowskiego, no i to będzie, myślę, ciekawa dyskusja.
0: Za chwilkę uchylimy rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o pozostałe spektakle, będę pytać, a teraz zróbmy pauzę, krótką przerwę muzyczną, za chwilę wrócimy do rozmowy.

39 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu Jakub Tabisz, dyrektor artystyczny Teatru na Faktach. Witam po przerwie i rozmawiamy o tym, co nas czeka na kolejnym już 5. festiwalu Teatru na Faktach. Już wkrótce, bo 11 czerwca rozpocznie się festiwal, do 14 czerwca potrwa i czeka nas tam dużo spektakli, spotkań, czytań performatywnych oraz konkurs. To wszystko teraz przybliżymy naszym słuchaczom. Wspomniałaś o spektaklu Czarna Skrzynka, o odchodzeniu towarzyszącej...

0: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Ważą się losy orderu Orła Białego przyznanego Zełenskiemu. Czek turystyczny ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich punktów. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy. Pola bitwy na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe. Inny warunek to, tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Kapituła Orderu Orła Białego odpowiedzieć na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej też za rzeź wołyńską. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS-u.
1: No nie może być tak, że imieniem morderców ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Odmiennego zdania jest Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
2: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, konkretnie na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych. Cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
3: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
4: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
3: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
0: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu walczy o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Okazuje się, że pod takim właśnie hasłem podmioty prywatne zachęcają swoich klientów do korzystania z usług odpłatnej pomocy psychologicznej. Podczas gdy na przykład bytomski szpital takie centrum ma za darmo, oferuje tam pacjentom bezpłatną pomoc i to natychmiastową.
6: Centra zdrowia psychicznego działają w oparciu o obowiązujące przepisy i muszą spełniać wymogi, które z tych przepisów wynikają. Funkcjonują w konkretnym modelu organizacyjnym, który zakłada organizację całego procesu leczenia, uwzględniającego jego etapowość i używanie przez podmioty prywatne, które absolutnie nie spełniają tych wymogów, jest po prostu nieuczciwe.
0: Stąd apel dyrektora bytomskiego szpitala Mariusza Kokoszy, by Ministerstwo Zdrowia uregulowało zasady używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego.
7: Cztery minuty po godzinie 10:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni i słonecznie. Temperatura rośnie maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska. Dziś 25 stopni. Dzisiaj bez opadów deszczu również, natomiast deszczu możemy się spodziewać w nadchodzącym tygodniu nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego Dolnego Śląska popada. Cieszmy się dzisiejszym słońcem, bo jutro właśnie znajdziemy się pod deszczową chmurką.
8: Reklama.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
11: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 10 minut po godzinie 10, a to oznacza audycję Przystanek Kultura na antenie Radia Rodzina. Zapraszam na audycję, w której przeniesiemy się na wyspę, a na jaką za chwilę się przekonacie.
1: Przystanek Kultura.
0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu trzy kobiety odpowiedzialne za to zamieszanie, czyli wyprawę na wyspę Tuli Tuli. Katarzyna Iwanio-Kozak, dzień dobry.
2: Cześć.
0: Patrycja Mastej, dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
0: Oraz Natalia Drost.
4: Cześć.
0: Dzień dobry. Opowiemy dzisiaj o wystawie Tuli Tuli, czyli wakacje pod kolumnami, ale zanim może opowiemy krótko, co to takiego jest klub pod kolumnami, gdzie się mieści. Wiemy tylko na razie tyle, że to oddział Wrocławskiego Instytutu Kultury.
2: Tak, klub pod kolumnami to jest instytucja kultury, która istnieje już od lat 60. Od 2023 roku jesteśmy właśnie częścią Wrocławskiego Instytutu Kultury i jest to, kiedyś był taki jeden z najmniejszych domów kultury w mieście, którego organizatorem jest gmina Wrocław. I oferujemy w tym momencie wszelakie jest to otwarte miejsce spotkań po prostu związanych z kreatywnością, z rozwojem własnych pasji, z też takim, powiedziałabym, dostępem do kultury bez zadęcia. Można nas odwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 i to są nasze takie typowe jakby godziny otwarcia. Natomiast jesteśmy też czynni w godzinach, kiedy się wydarzają nasze rzeczy programowe. No i to czasami są właśnie wieczory, czasami to są też soboty. Teraz będą również w związku z wyspami Tuli Tuli będą niedziele. I no myślę, że mamy fajny program taki związany właśnie z tym rozwojem takim trochę własnej kreatywności. Mamy między innymi zajęcia z kolażu, klub przeszycia. To są takie zajęcia po prostu makerskie, związane z przerabianiem odzieży. Są wykłady związane z designem, klub rzeczy, wykłady związane z historią muzyki. Także
0: ta oferta jest bardzo, bardzo bogata i chyba tak. Te wyspy Tuli Tuli, które przed nami, wpisują się dobrze w ofertę klubu pod kolumnami, bo cyklicznie odbywają się tam też zajęcia dla dzieci, prawda? Figle migle, jeśli dobrze kojarzę.
2: Tak, to jest w ogóle cykl organizowany, gdzieś tam koordynowany przeze mnie, ja prowadzę też właśnie te spotkania. To są spotkania kreatywne dla rodziców z małymi dziećmi. Jakby naszą grupą docelową jest tutaj rodzic z dzieckiem od 0 do 4 lat. Bo zauważyliśmy, że trochę brakuje na naszej mapie wrocławskiej takich miejsc, gdzie można po prostu przyjść i swobodnie pobawić się z dziećmi. Także tym naszym takim tematem przewodnim jest swobodna zabawa z wokół jakiegoś tematu przewodniego, który ja oferuję, gdzieś programuję po prostu jakiś taki temat. Te zajęcia są tak skonstruowane, że przez godzinę, że przez 40 minut, tyle ile dzieci mają po prostu siły i uwagi, robimy sobie jakieś takie zadania kreatywne, a później jest strefa właśnie takiej aktywnej, wolnej zabawy dla rodziców z dziećmi i mogą zostać w przestrzeni klubu.
0: A czy miała już miejsce taka, można powiedzieć, polisensoryczna, jak czytam, wystawa w klubie pod kolumnami, jak ta, która przed nami?
2: Nie, to jest pierwsze takie wydarzenie i wydaje mi się, że trochę takie pionierskie. Przynajmniej w takim zakresie, jaki tutaj proponujemy, ponieważ o ile Patrycja ma doświadczenie właśnie jeśli chodzi o podobne wystawy, to tutaj też oferujemy spektakl choreograficzny, który jest trochę takim interdyscyplinarnym tematem, który tutaj rozwija ten temat.
0: No właśnie, Patrycja Mastej, artystka odpowiedzialna za wystawę oraz Natalia Drost za choreografię. Proszę teraz tylko krótko o taki szybki zarys, bo po przerwie opowiemy więcej o spektaklu i o wystawie oczywiście, ale teraz może tak króciutko, co to znaczy, że jest polisensoryczna?
3: Tak, to, że wystawa jest polisensoryczna, oznacza, że otwiera nas na eksplorację przestrzeni przez wszystkie zmysły, z takim naciskiem też na swobodę ruchu i eksploracji doznań haptycznych. Też, o ile właśnie tak jak Katarzyna wspomniała, ja już mam doświadczenie w projektowaniu wystaw interaktywnych dla dzieci, ale też dla dorosłych, bo razem z Magdaleną Skowrońską dla Muzeum Współczesnego we Wrocławiu najwięcej też zaprojektowałyśmy bardzo fajnych rzeczy. Natomiast tutaj w tym przypadku ta wystawa ma taki bardzo mocny akcent właśnie na, też jest nowatorskim projektem ze względu na otwartość, na swobodę poruszania się po niej i ma taki charakter interaktywnej scenografii albo też takiej samoobsługowej scenografii, w której można wszystko przestawiać, ale też tancerze mogą się czuć swobodnie.
0: Za chwilkę opowiemy i więcej o wystawie i o tańcu, a teraz zróbmy pauzę i krótka muzyczna przerwa przed nami. I'd like to dedicate this to all the creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat.

0: Przystanek Kultura.
1: 20 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner, a w studiu jest ze mną Katarzyna Iwaniu-Kozak, Patrycja Mastej i Natalia Drost. Rozmawiamy o spektaklu Tuli Tuli. Słyszymy się, dziewczyny?
2: Tak, tak.
1: Oczywiście.
2: U mnie tak.
1: Wspomniałaś, Patrycjo, o tym, że to jest spektakl polisensoryczny.
2: Wystawa polisensoryczna.
1: Tak, wystawa polisensoryczna i spektakl choreograficzny.
2: Tak.
1: Może odkodujmy, co to właściwie znaczy. Mówisz, że doświadczamy wszystkimi zmysłami i że to jest coś takiego, co można też haptycznie doświadczać. Co to wszystko znaczy dla dzieci?
2: Tak, no wystawa ma taki charakter, że pozwala na eksplorację przez dotyk. Znajdziemy na niej bardzo dużą ilość mięciutkich obiektów o różnej skali. Sama nazwa tutaj właśnie nas naprowadza na takie wyciszenie systemu nerwowego, ale też zarazem pobudzenie go w kreatywny i łagodny sposób. Będzie dla dyspozycji dla dzieci, ale też dorosłych, bo zachęcamy do wspólnej zabawy. Duża ilość miękkich form o różnej skali, które można właśnie eksplorować całym ciałem. Można się na nie rzucać, przekładać, budować z nich coś. I taką dużą inspiracją dla mnie, tak samo jak w malarstwie, albo też w innych moich takich autorskich realizacjach, jest tutaj świat roślin i biologii. I taka, można powiedzieć, że jest to taka wystawa, która jest taką afirmacją żywotności i wzrostu, więc znajdziemy formy, które są troszeczkę takie czasami abstrakcyjne, ale czasami przypominają postacie pobudzające właśnie fantazje, zabawy narracyjne, ale też jest bardzo duża obecność świata roślin, który jest mocno ożywiony, ale tak naprawdę będzie głównie ożywiany przede wszystkim przez zabawę i ruch. Jeszcze całą wystawę wzbogacają elementy multimedialne przygotowane przez zaproszonych tutaj innych artystów, jak Sebastian Sabutka, programista, artysta też razem ze mną pracujący na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzę właśnie pracownię przestrzeni narracyjnych, oraz Konrad Gęca, który będzie odpowiadał za udźwiękowienie wystawy w sposób też taki radosny.
1: No właśnie, i będzie temu wszystkiemu też towarzyszyć radosny spektakl choreograficzny. Może teraz kilka słów o nim. Za spektakl odpowiada Natalia Drost, która też jest z nami w studiu.
3: Spektakl choreograficzny dla dzieci Wyspy Tuli Tuli z dziedziny sztuki tańca i choreografii w nurcie poszerzonej choreografii. Czyli jest poszerzeniem, rozbudowaniem wystawy polisensorycznej autorstwem Patrycji Mastej. A jest dla mnie informacją, którą przepracowuję razem z trzema tancerkami poprzez ciało, poprzez choreografię, praktyki choreograficzne, praktyki tańca. Pracujemy z ciałem i też jest choreografia partycypacyjna. Spektakl będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część będzie to spektakl choreograficzny. Widzowie będą mogli doświadczyć spektaklu, choreografii w wykonaniu wrocławskich profesjonalnych artystek tańca Joanny Gruntkowskiej, Justyny Taborskiej i moim. Spektakl jest przygotowany w mojej koncepcji i choreografii. Drugą częścią następnie rodzice, widzowie, rodzice wraz z dziećmi będą zaproszeni do wspólnej zabawy, do choreografii partycypacyjnej.
1: No i właśnie, czy to będzie taka radosna, wakacyjna opowieść, właśnie pełna jakichś takich organicznych ruchów, taka płynąca, tak? Dobrze to czytam?
2: Tak,
4: dokładnie. Tak. No i tak mi się wydaje, że pozytywnie też karmiąca zmysły, tak? Bo my też wyszliśmy po prostu z takiego założenia, że dzieci w tej grupie naszej docelowej, w tym wczesnym wieku, bo zapraszamy oczywiście rodziców od 0 do 10 lat z pociechami w tym wieku, to jest wiek, w którym po prostu najwięcej takich pozytywnych bodźców związanych z kulturą jest potrzebnych. Więc i ośmielamy do po prostu partycypacji, do uczestnictwa w kulturze, ale z drugiej strony też karmimy po prostu te młode mózgi fajnymi bodźcami.
1: No właśnie, bo tutaj przedział wiekowy jest bardzo szeroki. Widzę, że od zera, czyli zapraszacie już naprawdę najmłodszych do 10 lat. Pewnie ta granica jest taka umowna dosyć, też można przyjść tak. Na pewno ze starszym dzieckiem. No i oczywiście dorośli też są mile widziani w tej przestrzeni. Ja miałam przyjemność być na wystawach, zdaje się, że dwóch Patrycji i te obiekty rzeczywiście są, nie wiem, czy dobrze trafnie to nazywam, obiektami, artefaktami, są bardzo właśnie plastyczne, miękkie. Mówiąc w dużym skrócie i uproszczeniu, są to po prostu takie pluszowe obiekty, które można właśnie przytulać, można dotykać, można je głaskać, mają różne kształty, różne kolory i jest to wszystko bardzo ciekawe. Myślę, że dla dzieci po prostu wskoczenie w takie przyjemne i miękkie przestrzenie będzie na pewno bardzo kojące. Może powiedzmy, kiedy odbywa się wernisaż? To jest 13 czerwca o godzinie 11, tak?
4: Tak, wernisaż jest o godzinie 11, wtedy zapraszamy wszystkich, to jest wydarzenie otwarte. Mhm. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o spektakl, klub pod kolumnami, który się właśnie mieści na wrocławskim Nadodrzu, na placu Świętego Macieja 21, ma dość ograniczoną przestrzeń. W sensie ona jest bardzo fajna pod takie wydarzenie, bo jest kameralna, nie przebodźcuje na pewno nas ilość też tej przestrzeni, czy długość zwiedzania. Natomiast na sam spektakl zapraszamy już na godzinę 13. Będą już niebawem, lada moment, na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury w zakładce sklep dostępne darmowe wejściówki. Także można po prostu tam obklikać ilość uczestników. Zachęcamy Was do tego, żeby tam na nie czekać. I to jest pierwsze wydarzenie, powiedzmy, jeśli chodzi o prezentację

0: troszkę inna będzie dynamika zwiedzania solo z dzieckiem albo w takiej większej grupie. Natomiast niezależnie od tego zwiedzania, takiego powiedzmy, takiego indywidualnego doświadczania, to ja przygotowałam też serię takich spotkań w ramach Figle Migle na Wyspach Tuli Tuli, czyli to jest po prostu rozszerzenie tego naszego cyklu całorocznego skierowanego do dzieci i rodziców. I będą też do pobrania po prostu takie wejściówki darmowe. Ta sama droga, czyli przez sklep na Wrocławskim Instytucie Kultury na stronie. I będziemy się bawić po prostu wystawą razem w obrębie jakiegoś zadanego tematu. Te spotkania są zaplanowane raz w tygodniu, we wtorki. Jest ich w sumie w trakcie całej wystawy, zdaje się, 7, więc jest okazja do tego, żeby po prostu też spotkać się tak bardziej wspólnotowo w małych grupach, nie wiem, nawiązać też może jakieś przyjaźnie. I to są poranki, to jest godzina 10.30 do 11.30 mniej więcej, tak są zaplanowane.
1: Gorąco zachęcam do tego, warto odwiedzić klub pod kolumnami, bo to nie tylko przestrzeń właśnie, gdzie można kreatywnie spędzić czas, nasycić się sztuką, ale też po prostu napić się kawy w towarzystwie, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Jest to taka przestrzeń, myślę, otwarta, inkluzywna dla każdego. No i teraz będzie wypełniona pięknym, takim multisensorycznym, miękkim i też pięknym choreografią. Już wkrótce. Zapraszamy gorąco do tego, żeby odwiedzić teraz stronę Wrocławskiego Klubu pod Kolumnami, zarezerwować sobie wejściówki, zarezerwować sobie czas i odwiedzić Wyspy Tuli Tuli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną w studiu Katarzyna Iwanio-Kozak. Dziękuję. Patrycja Mastej.
2: Dziękuję.
1: I Natalia Drost.
3: Dziękuję.
1: Do zobaczenia na Wyspach Tuli Tuli.
4: Przystanek Kultura.

17 minut pozostało do godziny 11 przy mikrofonie Judyta Exner, a teraz przeniesiemy się do Narodowego Forum Muzyki w takim sensie, że będziemy rozdawać bilety na dwa koncerty. Nasi słuchacze mogą wybrać się na koncert Juliany Avdenwy wystąpi z orkiestrą Leopoldinum w takim koncercie Better Together. Będzie to ostatni raz. Juliana odwiedziła ostatni raz NFM w 2018 roku, a teraz będzie w repertuarze m.in. Strauss, Bartholdy, Mozart. Wykonawcy to Aleksander Sitkowecki na skrzypcach solo, Juliana Avdenwa na fortepianie oraz orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki. Koncert odbędzie się już 12 czerwca. Jeśli nasi słuchacze chcieliby się wybrać, delektować taką muzyczną ucztą już za kilka dni o godzinie 19 w piątek, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 i opowiedzieć, jaką muzykę najbardziej lubią słuchać, jakiej muzyki najbardziej lubią doświadczać, czy jest to właśnie muzyka klasyczna, czy może jakaś inna. Możecie też do nas napisać 71 48, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina, a potem krótko opisujemy, co nam największą sprawia przyjemność w słuchaniu muzyki, jakiś może konkretny gatunek, ale może też konkretne instrumenty, może jakieś miejsca, które szczególnie lubimy odwiedzać. Mamy też drugi koncert, Zapiski z podróży, w czwartek, 19 czerwca, czyli już za chwilkę, wystąpi Bartłomiej Misiuda, baryton, i będzie w towarzystwie, wystąpi razem z Michałem Rotem przy fortepianie. Wszystko to w Narodowym Forum Muzyki. Jeśli słuchają nas fani muzyki klasycznej, ale nie tylko, tacy, którzy po prostu mają ochotę na wieczór wypełniony muzyką właśnie w tym, też myślę, bardzo ciekawym obiekcie, jakim jest Narodowe Forum Muzyki, wystarczy do nas napisać 71 48, zaczynając od słowa rodzina, bądź zadzwonić 71 322 20 22 i opowiedzieć nam trochę o swoich doświadczeniach z muzyką. Jakiej muzyki lubimy najbardziej słuchać, w jakich miejscach, jakie instrumenty szczególnie przypadają nam do gustu. Na to wszystko czekamy już teraz do godziny 11.30.

koncert z Zapiski z podróży już 11 czerwca to pieśni wędrującego czeladnika, dzieło zrodzone z nieszczęśliwej miłości Gustawa Malera. Wystąpi Bartłomiej Misiuda, baryton, i Michał Rot przy fortepianie. Jeśli chcecie się wybrać już 11 czerwca o godzinie 19, napiszcie nam o tym 7148 rodzina i jakaś krótka wasza historia związana z muzyką, jakieś wspomnienie, może ulubiony instrument, ulubiony utwór, cokolwiek.

4 minuty pozostało już do godziny 11. To Leny Krawicz na antenie Radia Rodzina, a przy mikrofonie do godziny 12 Judyta Exner. Czy nasi słuchacze chcieliby wybrać się do Narodowego Forum Muzyki? Jeśli tak, muszą dać nam o tym znać. Najlepiej SMS-owo 7148, zaczynając od słowa rodzina, bądź telefonicznie 7132220202. Do wyboru mamy dwa koncerty. Wieczór czwartkowy, już najbliższy czwartek o godzinie 19. Zaznaczam, że w tym tygodniu ma padać, więc dobrze sobie zaplanować takie wyjście gdzieś w miejscu, gdzie ten deszcz nie dotrze. Takim miejscem może być właśnie Narodowe Forum Muzyki, ale nie tylko ze względu na pogodę należy się tam udać, ale ze względu na wyjątkową muzykę. Pierwszy koncert to Zapiski z podróży właśnie w czwartek 11 czerwca. Pieśni wędrującego czeladnika to dzieło zrodzone z nieszczęśliwej miłości Gustawa Malera do śpiewaczki Joanny Richter. Czytamy. Powstałe w latach 1883-85 cztery utwory, do których autor sam sporządził teksty, wpisują się w romantyczny topos podróży jako ucieczki przed sercowym zawodem i sposobu na odnalezienie egzystencjonalnego sensu. No, czy chcielibyście w taką podróż wyruszyć? To może być bardzo poruszający wieczór. Zaproszenie jest podwójne. Można zabrać kogoś, kto jest bliski naszemu sercu i wspólnie przeżyć właśnie taki muzyczny wieczór, muzyczną podróż. W czwartek 19 czerwca napiszcie nam o tym, czy chcecie się wybrać, jaka muzyka was porusza, jakie brzmienia was poruszają najbardziej, czy też jakie instrumenty, głosy. Druga propozycja, którą mam dla was, to piątkowy wieczór, już 12 czerwca o godzinie 19 wystąpi skrzypek Aleksander Sitkowecki, skrzypce solo, Julianna Adwewa przy fortepianie i orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki. Będą to utwory m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale też Straussa i Bartoldiego. Będzie na pewno ciekawie i bardzo różnorodnie ten muzyczny wieczór już w piątek o godzinie 19. Zapraszam, by kontaktować się z nami. Zaproszenia czekają, to są podwójne zaproszenia, można wybrać się z kimś.

0: Są propozycje warunków pokoju na Ukrainie i deklaracja Zełenskiego. IPN wydał znaczek z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Maja Chwalińska wróciła do Polski. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. A Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do tych niedawnych w Petersburgu.
1: Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu. Cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia, to prawda.
0: Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą i Kijowem. Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wydał okolicznościowy znaczek w formie przypinki z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich, obchodzonego 20 czerwca. Ma on upamiętnić powstańców śląskich i działaczy plebiscytowych walczących o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Przypinka przygotowana jest przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, przedstawia złotego orła nawiązującego do symboliki Górnego Śląska. A samo święto, przypomnijmy, ustanowiono w 2022 roku. Jego data upamiętnia wkroczenie Wojska Polskiego do Katowic.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca do Polski. Jej samolot wylądował już na warszawskim Okęciu. Po największym sukcesie w karierze teraz, jak sama mówi, czas na odpoczynek.
3: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciele, rodzina.
0: Teraz przed nią zaplanowany urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Póki co sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biskupi będą obradować m.in. o katechezie parafialnej. Takie m.in. tematy pojawią się na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie rozpoczyna się już dziś w Łomży i to miejsce nie jest przypadkowe, wyjaśnia sekretarz generalny KEP-u biskup Marek Marczak.
4: Miejscem czerwcowego zebrania plenarnego jest diecezja łomżyńska z uwagi na stulecie jej erygowania. Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzącej jubileusz 500-lecia istnienia. Głównym celebransem, który wygłosi homilię, będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
0: Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
5: Minęła godzina 11, już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło i słonecznie, maksymalnie 26 stopni w Polkowicach, 25 w Bolesławcu, Zgorzelcu, w Środzie Śląskim we Wrocławiu, 24 w Dzierżoniowie. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni, temperatura rośnie dzisiaj bez opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne.
6: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie alejaplatanowa-2.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 7 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z zespołem The Rembrandts i chyba wszystkim dobrze znanym kawałkiem.

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
1: Ale proszę panie, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.

0: krótsze, taki mini serial. Może nawet reklamę, proszę pani.
1: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja mam sztuce, a

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie. Halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo? Halo?
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Jest różnica między tortem a sadem.
1: Tam

0: to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?
0: Parole.

No nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?

0: 24 minuty po godzinie 11. Czy wy już planujecie swoje wakacyjne wyjazdy? Czy gdzieś daleko, za granicę, nad morze, góry? Zawsze jest to ten dylemat. Góry czy morze? Na szczęście w Polsce mamy dostęp do tego i do tego. Można też wakacje spędzić nad jeziorem. Można też odkrywać. Mam wrażenie, że ten trend trochę jakoś rośnie w siłę, aby odkrywać to, co nasze, to, co lokalne. Bo w Polsce niektórzy mówią, mamy wszystko. Nie musimy jechać nigdzie daleko. Nie oznacza to, że nie trzeba wyjeżdżać. To nie jest jakiś nurt czy ruch przeciwko podróżom w ogóle, ale żeby właśnie docenić to, co mamy tuż pod nosem, bo czasami przez to, że patrzymy daleko, nie widzimy tego, co blisko, a blisko mamy na przykład Lubiąż, z którym odbywa się już od wielu, wielu lat Slot Art Festival. To zawsze lipcowe, początek lipca, 5 dni wypełnionych po brzegi warsztatami, spotkaniami i koncertami. Lubiąż właśnie warto odwiedzić w lipcu, nie tylko ze względu na bogaty program wydarzenia, ale także na niezwykłą architekturę i przyrodę. Tegoroczna edycja festiwalu przebiega pod hasłem Portal. O tym wszystkim w jutrzejszym przystanku Kultura, a teraz krótko. Hasło Portal, jak tłumaczy Martyna Groll z Biura Promocji Slot Art Festival, ma dwa znaczenia. Dotyczy zarówno doświadczeń uczestników, jak i samego wydarzenia, które zmienia skalę.
1: Najważniejszą ideą tego festiwalu jest doświadczanie, wspólna twórczość, no i przede wszystkim też to, że to jest festiwal bez używek, bez przemocy, to jest soberowy festiwal. W tym roku naszym hasłem festiwalu jest też portal, bo chcemy doświadczać nowych rzeczy, chcemy każdego uczestnika przenieść w jakieś inne miejsce, inne to znaczy dobre dla niego, takie, które sam odnajdzie i takie, które sprawi, że będzie się rozwijał, bo dla festiwalu najważniejszym też takim nadrzędnym hasłem jest sztuka życia.
0: Sztuka życia, gdzie może przenieść nas ten portal, ale jak wybrano to hasło, o to także zapytaliśmy Martynę Groll.
1: Dlatego, że my się trochę zmieniamy, my przechodzimy przez swego rodzaju portal jako wydarzenie, ze względu na to, że trochę zmniejszamy może skalę festiwalu w tym roku, nie wiemy, co będzie w przyszłości, ale w tym roku trochę zmniejszamy skalę festiwalu, nie mamy dużej sceny, mamy za to kino plenerowe, staramy się wzmacniać inne punkty programowe, inne miejscówki, no i zobaczymy, co z tego będzie, ale też portal, dlatego, że nie chcemy stać w jednym miejscu. Chcemy zobaczyć, co za tym portalem nas czeka.
0: Sama kilkakrotnie miałam okazję być na tym festiwalu, zarówno jako nastolatka kilkanaście lat temu, jak i mama razem z mężem i wtedy jeszcze synem tylko wybraliśmy się na ten festiwal oraz jako artystka występowałam tam także z moją grupą teatralną i wydarzenie właśnie, jakim jest Slot Art Festival, kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do rodzin, jak i do młodzieży oraz osób starszych. Festiwal ma już kilkadziesiąt lat, więc jak zaznacza nasza rozmówczyni Martyna Groll, przyjeżdżają na niego osoby, które dorastały razem z nim, a dzisiaj już z własnymi rodzinami. Jak wygląda taki typowy dzień na festiwalu?
1: Poranki, kiedy budzimy się w namiotach i sprawdzamy, jaka jest pogoda. To jest pierwsze. W tym roku będzie pięknie, to wiemy na pewno. Zaczyna się tak naprawdę turnus w stronę głównych miejscówek, czyli właśnie kafejki, żeby poszukać czegoś na śniadanie, kawa, rozmowy, koc pod platanem, wspólne śniadania, wspólne rozmowy. Jest również z rana koncert uwielbienia, scena uwielbienia, do której można dołączyć. Jest kino dla dzieci też o poranku, kino w piwnicy. Bodajże robiło takie pasma właśnie. Myślę, że taki typowy dzień to jest planowanie sobie wydarzeń w naszej aplikacji Slot Art Festival lub z informatorem, czyli zaplanowanie sobie tego, gdzie ja dzisiaj chcę pójść. No i oczywiście zaczynają się warsztaty. Mamy 3 tury warsztatów.

0: wiadomo, był sceptyczny, z przymrużeniem oka, ktoś go może tak na siłę ściągnął i dopiero jak się pojawił w tym miejscu, zobaczył ludzi, zobaczył tą misję, zobaczył to współtworzenie, tą współpracę naszą i też jego, tego uczestnika, to wyjeżdża z takim poczuciem, chcę więcej, jest mi za mało i przyjeżdża kolejny raz tak naprawdę. No mamy mnóstwo też takich historii, choćby ta moja, gdzie ktoś przyjechał jako uczestnik i stał się wolontariuszem, ktoś przyjechał jako uczestnik i stał się wolontariuszem w części programowej, bo stwierdził, przyjadę ze swoim warsztatem albo namówię kogoś znajomego do tego, żeby zaprezentował tutaj swój warsztat, bo to jest idealne miejsce dla niego. Może też chce tworzyć jakąś odrębną miejscówkę albo odrębną działkę programową. Także tu możliwości jest po prostu niesamowicie dużo, które inspirują. Slot inspiruje, slot rozwija, slot otwiera przede wszystkim człowieka.
1: Chcecie się zainspirować, zarezerwujcie sobie czas na początku lipca. Lubiąż to przepiękna miejscowość w województwie dolnośląskim, niedaleko od Wrocławia, tak naprawdę rzut beretem. A na rozmowę z Martyną Grol, która będzie opowiadać właśnie o Slot Art Festiwalu, zapraszamy już jutro o godzinie 10:10 w audycji Przystanek Kultura.
2: Radio Rodzina.
3: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: to Kasia Cerekwicka chce nas wycisnąć wszystkich jak cytrynę, ścisnąć, uściskać i owinąć jeszcze wokół palca dodatkowo 38 minut po godzinie 11. Teraz czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. To czas wspólnej modlitwy, do której zachęcam wszystkich naszych słuchaczy. Można łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 bądź pisać do nas 71 48. Wiadomość poprzedzamy słowem intencje i wspólnie spędzamy ten czas modląc się tutaj na antenie Radia Rodzina już od godziny 11.45.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

11.45 na zegarze, rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. Zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić, wybierając numer 71 322 2022, bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo. 71 48 to numer, jaki należy wybrać i poprzedzić wiadomość słowem intencje.

Kolejny SMS z intencją zaduszę Luny, aby Pan przyjął ją do swojego królestwa, gdzie nie ma już bólu i cierpienia, a jest tylko radość i pokój wieczny.

intencji świętej pamięci pani Zofii, mamy ojca Faustyna z parafii świętego Alberta Wielkiego i jego rodzeństwa, za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba modlą się parafianie i znajomi, także za ojczyznę i przemianę serc nieprzyjaciół.

SMS-owo słuchacz naszego radia dziękuję Panu Bogu za dzisiejszy dzień. A ja przypominam, że na antenie Radia Rodzina do godziny 12 trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Można do nas dzwonić wybierając numer 71 322 2022 bądź pisać 71 48. Pod ten numer kierujemy SMS-y, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje.

0: Jest z nami pierwszy dzisiaj słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafio Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwy i łaski Boże za stawicę Mateńki Bożej Szkapteżnej z Góry Karmej dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Macina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życząc wielu łas Bożych za modlitwę za wstępie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Szkot, Pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem Panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam Pania w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

Kolejne SMS-y z intencjami napływają. Proszę o ufność w Boże miłosierdzie dla mnie i każdego, kto potrzebuje współpracy z naszymi aniołami stróżami. Abyśmy otworzyli się na działanie Ducha Świętego. I trzecia, za podeszłych wiekiem rodziców, o dobrą opiekę medyczną bliskich, o cierpliwość, zrozumienie, szacunek dla osób starszych, zwłaszcza tam, gdzie były trudne relacje.

Można jeszcze się z nami połączyć do godziny 12. Zachęcam do tego. 71 322 20 22 to numer, pod który należy dzwonić. Jeszcze można też wysyłać SMS-y 71 48, a wiadomość zaczynamy od słowa intencje. I właśnie napłynęła do nas intencja błogosławionego tygodnia dla nas, naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, miejsc pracy i odpoczynku.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam żyć sobie, wszystko co wymyślałam, że wierzę w siebie, Boga. Widziałam, że są jakieś zadbarze, bo ja jestem Jezusem. Wierzę, że Boże dla Ojca mnie, wierzę dla mnie jak Ojciec, dla wszystkich księży i rodziny, przyjaciół. Niech nie Bóg obdarza ich swoimi łaskami. Dziękuję.
0: My również bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Cześć Boże, słuchamy.
1: Cześć Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, błogosławieństwo Boże dla nich, o potrzebne łaski, mądrość, dary Ducha Świętego. Dla Marty o to, żeby znalazła dobrą pracę. Dla Kuby o zdanie wszystkich egzaminów, zaliczeń, o bezpieczeństwo dla nich, intencji Zosi, o to, o dobrą rehabilitację dla Zosi. Również w intencji mojej żony o zdrowie, potrzebne łaski, siły w przetrzymywaniu tych wszystkich problemów. W modlitwie też polecamy wszystkich, którzy nam pomagają w jakikolwiek sposób, czyli dobroczyńców, o potrzebne łaski dla nich. Też wszystkie sprawy, które nosimy głęboko w sercu, o dobre ich rozwiązanie. W modlitwie też polecamy wszystkich podróżujących, kierowców, o bezpieczne dotarcie do celu. Chcemy się również modlić w intencji zmarłych, naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także modlitwie polecamy wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Andrzeja, Adama, Darię, Bogusława i też o pozytywne i dobre wyniki egzaminów dla Miłosza. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy, my również pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia i przyłączamy się do wszystkich intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o modlitwę w intencji. Dziękuję Panu Bogu. Dziękuję. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji.

A ja już wieńcząc intencje, bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego taty, który choruje na Parkinsona. Każdy dzień jest dla niego bardzo dużym wyzwaniem. Jak wspomniałam, intencje dobiegły końca, ale modlitwy jeszcze nie koniec. Zapraszam do modlitwy Aniołem Pańskim już teraz. Wybiła godzina 12:00, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Polacy przywitali Maję Chwalińską. Poważne utrudnienia na autostradzie A4. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
1: No akurat nie po Maję, a po brata.
2: Okej, ale przy okazji.
1: Jest ten przypadek.
2: Ale jest frajda, że przy okazji.
1: Fajnie, fajnie, tak. Dopiero teraz skojarzyłem, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jestem za tenisem, ale może ma pójdzie w ślady.
2: Tak. Gracie w tenisa, czy nie?
3: Ja gram.
2: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko jako ktoś, kto gra w tenisa?
3: No ogólnie słyszałam, ale no była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
2: Liczycie na autograf?
4: Liczymy.
2: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
4: No nie, w sumie, ale przygotujemy.
0: Z kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęcka. Poważne utrudnienia na autostradzie A4. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Tymczasem obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchiwany. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Ząbkach. Taksówkarz zjechał drogę innemu kierowcy, chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowy jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
5: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
0: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu o życie walczy trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki był trzeźwy.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było 30% obłożenia, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
7: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
0: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
8: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
0: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami.
9: A w Radiu Rodziny już czas na prognozę pogody. Mamy 23 stopnie na termometrach we Wrocławiu. Jest słonecznie, ale chmur na niebie też nie brakuje. No i czasami to słońce się za nie chowa. W odczuciu mamy 27 stopni, więc jest bardzo ciepło i przyjemnie, chociaż czasem jak wiaterek zawieje, robi się tak chłodnawo, ale nadal jest przyjemnie. Dziś, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, do 25 stopni we Wrocławiu, no i na Dolnym Śląsku nawet do 26.
10: Reklama.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oskar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
13: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Reklama.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dobiega kwadrans po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy to popołudnie z Radiem Rodzina na naszej antenie. No i żeby dobrze je zacząć, budka suflera i kawałek Takie Tango już teraz na naszej antenie.

12:28 na zegarek, a o tym, że pomaganie ma moc, a krew ratuje życie, myślę, wiemy nie od dawna. Wiele razy mówiliśmy chociażby o akcji krwiodawstwa. No i właśnie, słuchajcie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu świętuje w tym roku 80-lecie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku. Jubileuszowa gala odbędzie się już 10 czerwca w Narodowym Forum Muzyki i będzie okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych honorowych dawców krwi, a także osoby, które wspierają rozwój służby krwi. W programie między innymi wystąpienia przedstawicieli środowiska medycznego, wręczenie odznaczeń państwowych, a także wykład Jana Miotka poświęcony znaczeniu słowa krew w języku i kulturze. Nie wiem jak dla Was, ale to brzmi bardzo ciekawie.

0: wróżba.
1: 12:42 już na zegarach, a ja chciałam wam przypomnieć, że dziś zapraszamy was na dwa koncerty do Narodowego Forum Muzyki. Jeden to Juliana Avdijewa i NFM Orkiestra Leopoldinum Better Together. To koncert, w czasie którego będziecie mogli usłyszeć największe hity, że tak powiem, muzyki klasycznej, bo słuchajcie, i będzie Mozart, i Strauss, i Mendelssohn. No myślę, że to są wykonawcy dobrze znani, przynajmniej z nazwiska. Ten koncert 12 czerwca, a drugi koncert to Zapiski z podróży i on odbędzie się 11 czerwca. Więc jeżeli chcielibyście otrzymać takie podwójne zaproszenie na jeden z dwóch koncertów, to wystarczy, że odpowiecie na pytanie i tutaj nawiążemy do zapisków z podróży. Jeśli mielibyście stworzyć zapiski z ostatniej waszej podróży czy wycieczki, jakbyście zilustrowali je dźwiękami? Może jakimi dźwiękami? Tutaj możemy puścić wodze fantazji, czy to śpiew ptaków, czy szum morza, czy szum strumyczka górskiego, czy wodospadu. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. Zaznaczcie też, na który koncert chcielibyście się wybrać, czy ten 12, czy 11 czerwca.

5 minut pozostało nam do godziny 13. O 13.10 w Radio Rodzina, audycja dziś w kościele oczywiście, a dzisiejszym tematem naszej audycji będzie aplikacja. No i dlaczego aplikacja, nowoczesna technologia miałaby się znaleźć właśnie w audycji dziś w kościele? No to już spieszę z wyjaśnieniem. Holimer 24/7 to bezpłatna aplikacja, której możemy używać do modlitwy na różańcu, a także i na różne pielgrzymki, gdy idziemy. No i dziś porozmawiamy z jej autorem Pawłem Szczablem, który będzie naszym gościem i który opowie o idei aplikacji, a także o tym, jak ona powstawała, no i o wielu więcej innych rzeczach. Bardzo serdecznie zapraszam. O 13.10 rozpoczynamy audycję dziś w kościele.

0: Kolejne dziecko znalezione w oknie życia. Przemysław Czarnek chce dymisji rządu Donalda Tuska. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wczoraj po południu w oknie życia znaleziono kolejne dziecko. Informację o tym zdarzeniu przekazał rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej ksiądz Mariusz Bakalarz.
1: Przy budynku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Domu Życia imienia Leonii Nastał w Częstochowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, pozostawiono noworodka. Dziecko zostało natychmiast objęte opieką i poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ze względu na prowadzone przez odpowiednie służby czynności, zgodnie z przyjętą praktyką, nie udzielamy żadnych dalszych informacji ani płci dziecka, ani żadnych znakach szczególnych.
0: Warto zaznaczyć, że to już 9. dziecko, dla którego częstochowskie okno życia stało się miejscem ocalenia. Przemysław Czarnek z PiS chce dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w wywiadzie radiowym określił członków UPA jako trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Jego zdaniem taki człowiek nie powinien być w polskim rządzie.
2: To jest dokładnie tak, jakbyśmy się dowiedzieli, że w Niemczech nadano ważnej jednostce wojskowej imię Rudolfa Hessa albo bohaterów Waffen-SS. To są rzeczy, które absolutnie nie mogą mieć miejsca i na które Polska musi reagować nie tylko w imię przeszłości i pamięci o ofiarach, ale także w imię przyszłości, bo nie ma przyszłości bez prawdy w relacjach wzajemnych.
0: Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują wspólną solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił szef polskiego rządu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt tony heroiny. To największa operacja od dekady, informuje Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
3: Próba przemytu narkotyku tony heroiny to jedno z największych ujawnień nie tylko w historii Polski, ale w historii całej Unii Europejskiej. Szacujemy czarnorynkową wartość narkotyku na 220 milionów złotych. Udaremnienie tej próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich. My sukcesywnie, Krajowa Administracja Skarbowa, rok w rok zwiększa liczbę tych urządzeń, które mamy na naszych przejściach granicznych. Tylko w zeszłym roku na naszych przejściach granicznych pojawiło się 8 dodatkowych rentgenów. Każdy taki rentgen to cała instalacja. Koszt takiej instalacji to ponad 20 milionów złotych.
0: Dzięki nowoczesnym aparaturom polskie służby coraz częściej wykrywają coraz większe ilości narkotyków. Tylko w okresie pierwszych 5 miesięcy tego roku zabezpieczyło 83 tony różnych narkotyków, zlikwidowało 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w dalszym ciągu 23 stopnie na termometrach, troszeczkę więcej chmur w tym momencie panuje na niebie, ale spokojnie słońce zza nich jeszcze wyjdzie. Dziś temperatury do 25 stopni, a ten taki szczyt temperaturowy ma nastąpić w okolicach godziny 16 czy 17. No a noc przed nami również ciepła, temperatury nie spadną poniżej 15 stopni, jutrzejszy dzień również ciepły.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: 5 minut po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Witam Was serdecznie. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja dziś w kościele, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Jej gościem będzie Paweł Sztabel, autor aplikacji Holy Mary 24/7, czyli bezpłatnej aplikacji, której możemy używać m.in. do modlitwy różańcowej. A z autorem porozmawiamy m.in. na temat idei tej aplikacji, o tym też jak powstawała, no i wielu innych rzeczach. Zapraszam bardzo serdecznie. 13:10 rozpoczynamy.

0: 13.10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest Patrycja Jęczmionka i jej goście, także rozpoczynamy audycję dziś w kościele.
1: Dziś w kościele.
2: Holimer 24/7 to bezpłatna aplikacja do różańca i na pielgrzymki, a w naszym studiu Paweł Szczabel, autor jej. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Pochodzi pan z Opola, napisał do nas pan mail, że stworzy aplikację i jest pan w studiu Radia Rodzina, udało nam się spotkać. Skąd się wziął pomysł na stworzenie aplikacji akurat o tej tematyce?
3: Mhm. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Proszę bardzo, cieszymy się, że jest pan z nami.
3: Temat wziął się z najprościej rzecz ujmując, jak wierzę, z mojej relacji z Maryją, z Matką Pana Jezusa. Moje doświadczenia są bardzo, powiedziałbym, na tyle mocne i na tyle przejmujące, ujmujące, że kiedy już nauczyłem się tworzyć tego typu rozwiązania, różne aplikacje, stwierdziłem, że fajnie byłoby coś zrobić właśnie w tym temacie. Tym bardziej, że modlitwa różańcowa jest jedną z moich najbardziej ulubionych form pobożności. Więc stwierdziłem,
2: a to jest bardzo trudna forma pobożności.
3: Tak. Nie wiem dlaczego. Ja mam takie doświadczenie za każdym razem, kiedy modlę się na różańcu, robiąc taką małą dygresję, że za każdym razem widzę, jak moje serce się zmienia. Widzę, że bardzo często Bóg kruszy moje serce, pokazuje moje wady, moje błędy, moje grzechy, ale nie tylko, bo tak naprawdę przede wszystkim mam takie doświadczenie dzięki tej modlitwie różańcowej, że rzeczywiście, tak jak mówimy, wierzymy, że Maryja zawsze wskazuje na Jezusa i to jest rzeczywiście moje doświadczenie, że dzięki tej modlitwie doświadczam tej miłości i to de facto ona jest przemieniająca, a nie strach wynikający z tego, że na przykład Bóg mi pokazał mój grzech. Nie, to jest zawsze tak, że doświadczam tej miłości i widzę, że coś zrobiłem na przykład źle. I zabawne jest to jest takie poczucie humoru Pana Boga, że kiedy mam jakąś konkretną intencję, zazwyczaj ona nie spełnia się w taki sposób, jak ja bym tego oczekiwał, jak ja bym tego chciał, tylko właśnie zawsze jest ta kolejność, że najpierw moje serce, inna perspektywa, zmiana myślenia, zmiana zachowania, postawy i dopiero później dzieją się różne rzeczy, nie? Takie czy inne. Zależało mi na tym, żeby promować tę modlitwę, a forma 24/7 jest bardzo biblijną formą, bo pierwszy król Dawid wprowadził taką modlitwę nieustannego uwielbienia, więc pomyślałem, że to jest bardzo fajna idea i fajnie by ją było wdrożyć, czy wykorzystać różaniec do tej idei nieustannej modlitwy.
2: A do tej pory nie było takiej aplikacji? Jest jakaś luka na rynku, którą należało zagospodarować?
3: Nie, nie znalazłem takiej aplikacji.
2: To jakie było największe wyzwanie przy tworzeniu? Bo powiedział mi pan przed anteną, że przebranżawiał się pan.
3: Co do samego tworzenia, to już nie mam tego problemu, bo już uczę się prawie 2 lata. Właściwie odkąd pojawił się ten chat GPT, to wtedy już zacząłem mocno wszedłem w ten temat. Największym wyzwaniem oczywiście są kwestie bezpieczeństwa. Tego, żeby ta aplikacja była bezpieczna, żeby dane użytkowników były bezpieczne.
2: Tak, żeby nikt nie bał się ich ściągnąć.
3: No to słusznie uczulają programiści, informatycy. Więc jakby to jest zawsze taki najczulszy, najważniejszy punkt, o którym pamiętam. I też wykorzystuję do tego tutaj już różne narzędzia sztucznej inteligencji, ale też sam się edukuję, żeby o ten najczulszy punkt zadbać.
2: No dobrze, a jak aplikacja wspiera takie osoby, które chciałyby rozpocząć przygodę czy modlitwę różańcem? Jak to wygląda, jak to przebiega?
3: W tej chwili wygląda to tak, że po wejściu na stronę można właściwie od razu bez logowania, bez rejestracji włączyć modlitwę różańcową.
2: Bo ona już funkcjonuje, rozumiem, że już za chwileczkę mogę sobie ściągnąć ją na własny telefon.
3: Tak, i ściągnąć to, za chwilę powiem z tym ściągnięciem, jak to wygląda. Po wejściu na stronę wpisuje się tylko nick. To nie musi być nawet imię, to może być jakiś nick. Po to, bo w czasie modlitwy jest anonimowy czat. W czasie tego anonimowego czatu na żywo można wpisać swoją intencję i jak ktoś uczestniczy w tej modlitwie, no to może do swojej modlitwy na przykład dołączyć tę modlitwę. Po zakończeniu modlitwy ten czat znika, te treści też znikają, ich już nie ma. I ta modlitwa rozpoczyna się co pół godziny. godziny. Na razie to jest mój głos, moje nagranie. Są wszystkie tajemnice. Co pół godziny zaczyna się modlitwa, 24 na dobę. Więc można w każdej chwili jakby co pół godziny sobie wejść, na przykład w czasie spaceru, czy na rowerze w jednej słuchawce, na przykład gdziekolwiek w domu w czasie sprzątania można sobie włączyć, jeśli ktoś lubi i potrzebuje, żeby mieć też taką osobę towarzyszącą i słuchać też modlitwy, nie tylko się modlić. To właśnie dlatego stworzyłem te rozwiązanie. Ja sam często, jak idę na spacer na przykład i sam się modlę, to bardzo łatwo na spacerze się rozproszyć, więc tutaj ta modlitwa akurat, kiedy słucham, bardziej pomaga mi się skupić, kiedy jestem na dworze.

0: Ja przypomnę, że rozmawiamy na temat bezpłatnej aplikacji do modlitwy Różańcem Świętym i na pielgrzymki. Holy Mary 24/7 w studiu Radia Rodzina Paweł Szczabel, autor właśnie tej aplikacji. Do kogo głównie kieruje pan swój pomysł?
1: Szczerze mówiąc, to nie mam bardzo... To jest tego typu aplikacja...
0: Każdy, kto chciałby się modlić,
1: tak,
0: po prostu.
1: Każdy, kto jest też otwarty na nowe technologie, kto się ich nie boi, albo może kto właśnie być może się boi i potrzebuje czegoś dobrego, żeby skorzystać z tych nowych technologii. Ta modlitwa różańcowa z pewnością taka jest. Więc nie stawiam tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Raczej kieruję do tych ludzi, do których Pan Bóg będzie chciał, żeby ta aplikacja trafiła w ten sposób.
0: Z jakich funkcji będą mogli korzystać użytkownicy? Już tu wspomniałam, że to z jednej strony aplikacja do modlitwy różańcem, ale także będzie skierowana dla osób, które chcą pielgrzymować.
1: Tak. Docelowo idea jest taka, żeby ta aplikacja do pielgrzymowania bardzo interaktywna, to znaczy kiedy na przykład ja chciałbym wybrać się na pielgrzymkę, dajmy na to, jak kiedyś pojechałem autostopem z Opola do Fatimy, to dzięki tej aplikacji mógłbym na przykład zaznaczać na mapie miejsca, w których byłem, gdzie na przykład spałem, albo co jadłem, albo które miejsce lepiej unikać, tak, żeby tworzyć taką społeczność pielgrzymów, w której mogą bardzo łatwo na mapie dzielić się swoimi doświadczeniami, miejscami, gdzie jest fajnie, gdzie nie fajnie, więc docelowo... Taką mam wizję. W tym momencie działa to w ten sposób, że można robić pielgrzymki duchowe. Czyli gdybym chciał na przykład z Wrocławia, już jakby trzymajmy się tej Fatimy, zaznaczył sobie ścieżkę z Wrocławia do Fatimy, ta aplikacja mi pokaże trasę samochodową. Natomiast ja, jeśli kiedy pójdę na spacer po Wrocławiu, to aplikacja będzie mi mierzyła odległość na tej drodze od Wrocławia do Fatimy. Czyli mogę zrobić taką duchową pielgrzymkę, będąc w swoim mieście i widząc ile jeszcze kilometrów, ile dni mam do przejścia, żeby ofiarować tę pielgrzymkę i też trud, jakby nie było pielgrzymka, zawsze to jest trud, ofiara, więc nie trzeba, jeśli ktoś nie może z jakiegokolwiek powodu, albo może, ale chce coś zrobić więcej, no to można taką pielgrzymkę, taki trud podjąć w swoim mieście, po prostu systematycznie spacerując, systematycznie jeżdżąc na rowerze, aplikacja zbiera dzięki GPS-owi te metry, kilometry i widzimy, ile jeszcze nam brakuje do tej Fatimy. Jest też ścieżka, są ścieżki też do szlaków Świętego Jakuba, to są ścieżki piesze. Na razie to też działa w formie duchowej, ale docelowo też właśnie chciałbym, żeby to była taka mapa, która służy pielgrzymom, którzy są na trasie.
0: Planuje pan jeszcze jakieś nowe opcje czy aktualizacje?
1: Na razie nie, bo tutaj jeszcze mam dużo do zrobienia, jeśli chodzi o to. Natomiast tak naprawdę to czekam na większą ilość użytkowników, żeby zebrać od nich feedback. Ewentualnie, jeśli dodawać kolejne rzeczy, to tylko to, co rzeczywiście ludzie będą potrzebować.
0: Właśnie pytanie, czy w przyszłości może pojawią się jakieś inne wersje językowe lub nagrania audio? Być może, tak?
1: Tak, wersje językowe z pewnością nagrania audio, jeśli ktoś by miał taką potrzebę, też zależy, co by to miało być, nie? To oczywiście jestem otwarty na różne propozycje.
0: I jestem ciekawa, czy można by było na przykład wdrożyć powiadomienia przypominające o modlitwie różańcowej.
1: Tak, oczywiście, można włączyć takie powiadomienia. To może teraz też wspomnę, że to jeszcze nie jest taka typowa aplikacja, wchodzimy na sklep Apple czy na Androidzie i ściągamy tą aplikację ze sklepu. To jest aplikacja w przeglądarce.
0: To w jaki sposób może ją ściągnąć? Bo jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani, być może mają przed sobą smartfony i chcieliby pobrać taką aplikację, która jest bezpieczna, jak pana zapewnia.
1: Więc jeśli ktoś ma na przykład telefon z Androidem i wejdzie na stronę internetową w przeglądarce swojej, to pojawi się powiadomienie o możliwości zainstalowania aplikacji i wtedy ona zainstaluje się tak jak każda taka aplikacja ze sklepu. Czyli to jest aplikacja przeglądarkowa, którą można podpiąć, zapisać na swoim pulpicie, ekranie telefonu. Więc wchodzimy na stronę internetową w przeglądarce na Androidzie i zapisujemy tą aplikację. Ona się ściąga, zapisuje na telefon.
0: Która jest bezpłatna.
1: Która jest bezpłatna, tak jest. I do różańca nie trzeba się rejestrować. Do pielgrzymki trzeba się rejestrować tylko i wyłącznie dlatego, żeby te dane o przejściu tych kilometrów, żeby były zapisane. żeby one się nie traciły przy każdym włączeniu aplikacji. Mm-hmm. Tak? Więc tam trzeba się wtedy już zarejestrować. Jeśli chodzi o telefony Apple'a, no to tam jest opcja w przeglądarce udostępnienia. Kiedy kliknie się przycisk udostępnienia w przeglądarce Apple'a, tam wtedy jest przycisk, żeby zapisać te aplikacje na pulpicie telefonu. Łatwo to można znaleźć, tam jest taki duży plus przy tej opcji i wtedy też ta aplikacja zapisuje się na telefonie.
0: Ilu użytkowników liczy dzisiaj aplikacja?
1: Na razie tego nie mierzę, szczerze mówiąc.
0: A będzie pan?
1: Tak, będę musiał to w jakiś sposób mierzyć, żeby też wiedzieć, idę w dobrą stronę, czy nie, czy się ta aplikacja rozwija, czy nie. Na razie tego nie robię, no bo to nie jest dla mnie w tym momencie jeszcze najważniejsze, ale to jest jakby pierwszy z kolejnych kroków, które już będę chciał wdrożyć, żeby wiedział, ile tych osób jest.
0: Może w przyszłości to będą takie wirtualne koła różańcowe.
1: Właśnie, to jest takie moje marzenie tak naprawdę, żeby... Na razie tam jest tylko mój głos audio przy tej modlitwie różańcowej. Natomiast bardzo chciałbym, żeby to było tak, i to można też łatwo zrobić, tylko potrzebni są ludzie, że każdy, kto uczestniczy w tej modlitwie, jest na tej modlitwie, może na przykład wirtualnie podnieść rękę, że chcę poprowadzić kolejną dziesiątkę różańca. Więc docelowo no, to by było pięknie, gdyby ta modlitwa rzeczywiście przez prawdziwych ludzi na żywo się toczyła nieustannie 24/7, to byłoby coś naprawdę wspaniałego.
0: To będziemy się przyglądać, jak rozwija się aplikacja. Życzymy powodzenia. Holy Mary 24/7, bezpłatna aplikacja do różańca i na pielgrzymki, była dzisiaj tematem naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Z Panem Bogiem.

0: A już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.
1: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Wagreckim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

To był Mietek Szcześniak na antenie Radia Rodzina. 13.55 już na zegarach, a więc czas powiedzieć słów kilka o tym, co o 14.10, bo jak co poniedziałek zapraszam Was na Radiowy Klub Seniora. Dziś gościem Darii Detlef będzie adwokat Natalia Sikorska, która opowie o prawie spadkowym, dziedziczeniu, zachowku oraz tworzeniu testamentu, ale zapytamy także, jak świadomie planować sukcesję majątku, aby zabezpieczyć interesy swoje i najbliższych. Już teraz w imieniu Darii Detlef zapraszam Was na tą rozmowę. O 14.10 startujemy. A już teraz na naszej antenie Marek Grechuta i kawałek Dni, których jeszcze nie znamy, czyli myślę, również możemy śmiało powiedzieć, że klasyka polskiej muzyki.

0: Trwa papieska wizyta do Hiszpanii. Europa przyjmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. 20 milionów złotych kary za naruszenie sankcji nałożonych na Rosję. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś trzeci dzień papieskiej wizyty w Hiszpanii. Leon XIV jako pierwszy papież wygłosił przemówienie w parlamencie w Madrycie. Wcześniej na prywatnej wizycie spotkał się z premierem Pedro Sanchezem. W parlamencie Leon XIV opowiadał się w obronie życia i rodziny. Mówił także o takich kwestiach jak edukacja, dramat migracji czy pokój. Europa przyjmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
0: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę. Wykorzystano w tym celu ponad 150 dronów bojowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 20 milionów złotych kary za naruszenie sankcji nałożonych na Rosję. Taką karę otrzymał przedsiębiorca ze Śląska zajmujący się sprzedażą samochodów. O procederze mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak.
3: W okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl. Luksusowe pojazdy trafiły przez Białoruś do Rosji i tam zostały zarejestrowane. Cena jednostkowa ruchomości przekraczała 50 tysięcy euro, a ich łączna wartość to ponad 19 milionów euro.
0: Ze względu na skalę transakcji oraz fakt, że przedsiębiorca miał pełną świadomość, komu sprzedaje towar, urząd nałożył najwyższą możliwą karę. W Polsce rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. W ciągu roku sprzedano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości, to reakcja na wojnę za wschodnią granicą.
4: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
0: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: No i zrobiło nam się trochę cieplej, mamy 24 stopnie na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 26, sporo chmur na niebie, aczkolwiek słońce się ciągle przez nie przebija, dziś słonecznie i bez deszczu, natomiast w tym tygodniu deszcze mogą nam przyjść, między innymi w dniu jutrzejszym, ale jutro również ciepło do 23 stopni, chociaż dodam, że te deszcze to przyjdą i tak praktycznie w całym naszym województwie się pojawią, a miejscami, szczególnie tak na zachodzie, mogą być też burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
9: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Reklama.
11: Radio Rodzina.

5 minut po godzinie 14. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie audycja radiowy Klub Seniora, a dziś gościem Darii Detaw będzie adwokat Natalia Sikorska, która opowie m.in. o prawie spadkowym, dziedziczeniu, zachowku i tworzeniu testamentu. Zapraszam w imieniu Darii Detaw, już za chwileczkę rozpoczynamy.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: A z nami w studiu jest adwokat, mediator Natalia Sikorska z Kancelarii Prawnej RPP Legal. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry szanowni państwo. Prowadzę również blog Jasne Zasady, warto na niego zajrzeć. Tam właśnie najwięcej informacji o prawie spadkowym, o którym chyba będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach spadkowych, drodzy państwo. Takie sprawy jak dziedziczenie, prawo do zachowku, czy spisanie ostatniej woli w testamencie. Podpowiemy, jak zabezpieczyć się na wypadek różnych sytuacji, ale też zabezpieczyć dobro naszych najbliższych, bo to są obszary, które dotyczą każdej rodziny, każdego z nas. Na początek pani mecenas, chciałabym zapytać, na czym polega dziedziczenie ustawowe?
2: Dziedziczenie ustawowe, szanowni państwo, to jest taki sposób dziedziczenia, który przewidziała ustawa. Jeżeli nie pomyślimy, nie przemyślimy tej sprawy, co się stanie z naszym majątkiem po naszej śmierci, to wtedy wchodzą w życie zasady, które przewidział ustawodawca. Ten ustawodawca przewidział zasady, które zakłada, że każdy z nas albo większość z nas chciałaby, aby weszły w życie. W związku z tym, jeżeli umiera jakaś osoba, która miała męża, dzieci, to zazwyczaj właśnie te osoby, mąż, dzieci, dziedziczą. Jeżeli dzieci już nie ma, bo zmarły, są to wnuki. Jeżeli nie ma dzieci, no to wtedy już trochę sytuacja się komplikuje, ponieważ mąż oczywiście może dziedziczyć, ale dziedziczy razem z rodzicami tej zmarłej osoby. Także są to zasady, które co do zasady my wszyscy respektujemy, znamy, wiemy mniej więcej, jak to będzie, jak to działa. Natomiast zdarza się czasem tak, że szczególnie młode osoby, które gdzieś tam nie myślą o tym, co się stanie za jakiś czas, nie przewidują tego, że majątek, który na przykład zgromadziły razem ze swoim małżonkiem, nie mając dzieci, może trafić w razie ich śmierci w ręce teściów.
1: I kto o tym decyduje?
2: Ustawodawca, tak. Ustawodawca wskazuje na to, że jeżeli nie sporządzimy testamentu, to wtedy faktycznie te zasady ustawowe wchodzą.
1: Jak to wygląda procentowo? Powiedzmy, jesteśmy w małżeństwie, nie mamy spisanych testamentów, nasi rodzice jeszcze żyją, jeden z małżonków umiera. Jak będzie podzielony majątek tego zmarłego?
2: To znaczy majątek zmarłego jest dzielony w ten sposób, że połowę dziedziczy małżonek, a drugą połowę na pół rodzice, czyli po 1/4 rodzice. Tylko trzeba pamiętać o tym, że często jest tak, że kiedy mamy jakąś na przykład nieruchomość, to ta nieruchomość jest już we współwłasności małżeńskiej, czyli ta połowa, która przysługiwała jednemu z małżonków, temu, który żyje nadal, no to ona mu nadal oczywiście przysługuje. Natomiast w sytuacji, kiedy to drugie umiera, to tylko ta połowa podlega dziedziczeniu. Więc z tej połowy połowa do małżonka, czyli on już wtedy ma tam 3/4 tej własności, a ta 1/4 tej własności nieruchomości, już tutaj nie spadku, tylko nieruchomości, no pójdzie w ręce teściów, no i trzeba będzie się tutaj dogadać. To czasami jest trudne.
1: Tak, i często kończy się sprawami sądowymi, dlatego no dzisiaj i za moment opowiemy o tym, dlaczego warto sporządzić testament. Zanim jeszcze o tym, to o samym spadku, dlatego że dziedziczymy spadek. Czym tak właściwie jest spadek? Co wchodzi w jego skład?
2: Mhm. Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Dlaczego praw, to wszyscy wiemy, bo chodzi oczywiście o prawo własności nieruchomości, chodzi o różne rzeczy ruchome, o samochody, o środki pieniężne, lokaty, też o udziały na przykład w spółkach czy o akcje. Natomiast dlaczego obowiązki? No dlatego, że również długi. Odziedziczyć również można długi. Ten sposób dziedziczenia długów, może za chwilkę o tym jeszcze porozmawiamy, jak to wygląda, bo odziedziczyć spadek można wprost, czyli całościowo ze wszystkimi długami, ze wszystkimi, całym majątkiem, ze wszystkimi długami, ale można też z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wartości spadku, te długi tylko dziedziczymy, nie całe długi, lub też w ogóle spadek można odrzucić, kiedy te długi są zbyt duże i uznajemy, że nie warto przyjmować taki spadek. Ale jeszcze a propos może tego, czym jest spadek i co wchodzi w skład spadku, To jeszcze powiem tylko króciutko, że są takie prawa, które w skład spadku nie wchodzą, i to prawa i obowiązki, no na przykład alimenty. Jeżeli jakaś osoba jest uprawniona do alimentów i umiera, no to już wtedy tego prawa oczywiście nie dziedziczymy, nie możemy żądać alimentów. I odwrotnie, jeżeli my jesteśmy zobowiązani do zapłaty alimentów, czy renty na czyjąś rzecz, bo renta to nie tylko z ZUS-u, też może być w innych sytuacjach, no to wtedy oczywiście ten obowiązek nie jest dziedziczony. I oczywiście czasem się zdarza, że na przykład umiera ojciec obowiązany do alimentów na córkę i po nim na przykład dziedziczą jego rodzice, czyli dziadkowie tej córki, tej dziewczynki, i oni mogą mieć swój obowiązek alimentacyjny wobec wnuczki. Ale to jest zupełnie inny obowiązek, który jest inaczej ustalany osobno i nie podlega to dziedziczeniu.
1: To chyba sąd rodzinny.
2: To już wtedy sąd rodzinny, tak? Mhm. Też jakieś, jeszcze co nie wchodzi w skład spadku, środki na przykład z ubezpieczenia na życie z wyznaczonym beneficjentem, dyspozycje bankowe na wypadek śmierci, czy też na przykład środki z OFE, ale też wtedy, kiedy wskazujemy beneficjenta. Czyli to jest taka niewielka ilość rodzajów praw i obowiązków, które w skład spadku nie wchodzą. Zazwyczaj prawie wszystko wchodzi.

0: Czy osoba, która ma dziedziczyć na przykład po zmarłym rodzicu, ma w pełni dostęp do wiedzy na temat zgromadzonego majątku, w tym długów? Bo czasem dowiadujemy się o czyjejś śmierci. Miałam przykład koleżanki, która straciła brata. Zostało jej zadane pytanie, czy zgadza się na przyjęcie spadku, czy go odrzuca, ale ona nie wiedziała, czy brat miał długi, czy nie. I to nie powinno być tak, że my mamy świadomość, czy przyjmiemy czyjeś długi, bądź je odrzucimy.
1: Dobrze jest wiedzieć, ale rzeczywiście bardzo często zdarza się, że klienci przychodzą i nie wiedzą.
0: Na co wtedy?
1: Tak, to znaczy są dwie sytuacje. Jeżeli chodzi o te długi, to ja spotkam się z dwiema sytuacjami. Jedna jest taka, że przychodzą klienci i mówią, że ja nie wiem, jakie tam są długi, ale on był bardzo zadłużony. No i wtedy jakby sprawa jest prosta.
0: Odrzucamy. I chodzi o oficjalne długi, o kredyty, pożyczki zaciągnięte w bankach.
1: To są zazwyczaj osoby te zmarłe, które po prostu rodzina wie, że one zaciągały dużo różnych zobowiązań. To są różne firmy pożyczkowe, które udzielają takich pożyczek i w tych sytuacjach po prostu rodzina wie, że ta osoba tak żyła. I wtedy zazwyczaj mamy po prostu odrzucenie spadku i sytuacja jest dość prosta. Natomiast jeżeli nie mamy takiej pewności, to najlepsze przyjęcie, to jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Jeszcze jakiś czas temu przyjęcie spadku wprost było zasadą. Teraz zasadą jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli jeżeli nie zrobimy nic, czyli nie złożymy żadnego oświadczenia, to wtedy mamy do czynienia właśnie z takim przyjęciem. I co to oznacza? To oznacza, że dziedziczymy spadek i długi, ale długi tylko do wartości majątku, który odziedziczymy. Na przykładzie, jeżeli ja odziedziczę po kimś bliskim, na przykład jakiś dom, stary dom na wsi, który jest warty, dajmy na to 300 tysięcy złotych, a jednocześnie później dowiem się, że ta osoba była zadłużona na 500 tysięcy złotych, to ja dziedziczę długi tylko do 300 tysięcy złotych, czyli do wartości tego domu, który odziedziczyła. Natomiast to też nie jest aż tak dobra sytuacja, dlatego że w tej sytuacji wierzyciel, który żąda od nas tych pieniędzy, zwrotu tych pieniędzy, o które roszczenie miał wobec zmarłego, przyjdzie do naszego majątku osobistego i zajmie te 300 tysięcy, o ile oczywiście mamy, na naszym koncie. I niekoniecznie będzie chciał zaspokoić swój dług z tej nieruchomości starszego domu na wsi, który ciężko sprzedać. Bo on może i jest warty 200 czy 300 tysięcy, ale kiedy my go spieniężymy, tego nie wiadomo. Dlatego jeśli wiemy, że rzeczywiście jest tak, że te długi są, że one są duże, to lepiej jest zrzec się spadku, niż potem mieć problem rzeczywiście z wierzycielem.

mixtures, bridge, colors.

Cheers.

0: To teraz powiedzmy w świetle, jakich instytucji dokonuje się takich decyzji i ile czasu mamy na podjęcie tego, czy przyjmujemy spadek, czy go odrzucamy.
1: Na to mamy 6 miesięcy od chwili, kiedy dowiadujemy się o swoim powołaniu do spadku. Zazwyczaj jest to ten moment, kiedy dowiadujemy się, że ta bliska nam osoba zmarła, bo zazwyczaj wiemy, że jeżeli zmarł tato, no to będziemy po nim dziedziczyć. Natomiast później zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście umiera, dajmy na to, tato, córka odrzuca ten spadek, a potem okazuje się, że ona jeszcze ma dzieci. I te dzieci również muszą ten spadek potem odrzucić. I one mają 6 miesięcy od chwili, kiedy dowiedziały się, że ta mama odrzuciła spadek.
0: A co jest, jeżeli są małoletnie?
1: Rodzice mogą odrzucić w imieniu dziecka, natomiast no, tutaj są już specjalne zasady dotyczące tego, czy rzeczywiście w tym majątku są długi. Jeżeli rodzic odrzuca i chce odrzucić w imieniu wszystkich dzieci i zgadza się na to też drugi rodzic, to tutaj nie potrzeba już na tym etapie zgody sądu opiekuńczego, można to zrobić samodzielnie. Kiedyś były te przepisy troszkę bardziej skomplikowane, ale tak, można to zrobić w imieniu dziecka.
0: Czyli to jest tak, że powiedzmy umiera ktoś bliski i dostaliśmy powołanie do spadku. No i właśnie, do jakich instytucji, urzędu czy do sądu się udać? Jak to wygląda?
1: Można to zrobić w sądzie i można to zrobić u notariusza. Także są dwie drogi. To jest chyba najwygodniejsza tak naprawdę opcja. Albo też możemy pójść do sądu i tutaj decydujący będzie sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Sąd rejonu. Mhm.
0: Pani mecenas, czy można przekazać majątek po śmierci osobie, z którą nie mamy ślubu?
1: Oczywiście, że można. Można to zrobić testamentem. Natomiast tutaj niestety taka osoba będzie musiała później zapłacić dosyć wysoki podatek od tego spadku. Dlatego ja zawsze mówię, że przepisy prawa spadkowego namawiają jednak do tego,
0: do małżeństwa,
1: żeby w ten ślub wziąć, tak. Natomiast jak najbardziej można to zrobić, no i to, trzeba też pamiętać o tym, że nie tylko o podatku, ale też o tym, że taka osoba bardzo możliwe, że będzie zobowiązana do zapłaty

0: małżonek oraz rodzice. To są te osoby, którym przysługuje zachowek i wysokość tego zachowku, to jest dosyć istotne, jest dość wysoka, dlatego że jest to połowa tego, co taka osoba odziedziczyłaby, gdyby dziedziczyła na podstawie ustawy. Czyli mówimy tutaj na przykład o sytuacji, kiedy właśnie ktoś zapisuje w testamencie nieruchomość partnerowi życiowemu, dajmy na to, a ma dziecko na przykład, tak? No i normalnie to dziecko, ponieważ
1: dziedziczyłoby
0: całość, bo miało jedno dziecko, ta osoba miała jedno dziecko, no to wtedy ten partner dziedziczy oczywiście cały spadek, ale połowę musi wypłacić dziecku.
1: I to jest zachowek.
0: Mm-hmm. Należy jeszcze wziąć pod uwagę to, że jeżeli to dziecko jest małoletnie, to jeszcze to jest wyższa kwota, bo to jest 2/3. Także są to kwestie, które przy sporządzaniu testamentu warto wziąć pod uwagę i ja zawsze namawiam, żeby tutaj próbować rozmawiać i rozmawiać po pierwsze oczywiście z prawnikiem, z adwokatem, ale też i mówiąc szczerze, to jest taka moja główna myśl, z którą też tutaj przyszłam i chciałam się podzielić z Państwem, warto rozmawiać z rodziną o testamentach. Zanim te testamenty sporządzimy, albo nawet jeżeli już je sporządziliśmy, to warto o tym porozmawiać. Ja myślę, że wszyscy Państwo, może nie wszyscy, ale wielu z Państwa ma do czynienia z takimi sytuacjami, zna takie sytuacje, miejmy nadzieję, że nie z najbliższej rodziny, ale często z dalszej, gdzie po śmierci spadkodawcy pojawiają się różne trudności i konflikty. I myślę, że gdyby ta osoba, bo to do niej należy tak naprawdę to rozporządzanie swoim majątkiem. Ta osoba, która w przyszłości będzie tym spadkodawcą, która myśli o tym, co się stanie po jej śmierci. Gdyby ona taką rozmowę przeprowadziła ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami, to wielu, bardzo wielu konfliktów można by było uniknąć. I myślę, że jest już czas na to, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, że naprawdę nie tylko to, co się stanie z naszym majątkiem jest ważne, tylko też to, co się stanie z relacjami. I tutaj ja bardzo namawiam, tak jest też misja naszego portalu Jasne Zasady, żeby jasno rozmawiać w rodzinie, wśród bliskich o tym, czego my chcemy, czego my oczekujemy i ustalić te rzeczy. Pewne rzeczy też można jeszcze za życia ustalić, pewne rzeczy można w darowiznach przekazać, tak? Także tych rozwiązań jest bardzo dużo, tu na pewno prawnik pomoże, ale nikt nie pomoże Państwu, jeżeli w ratowaniu relacji, jeżeli Państwo nie spróbujecie

0: Takie spotkanie z prawnikiem jest płatne? Ile kosztuje taka usługa? Jeżeli ktoś chce po prostu porozmawiać, skorzystać z rady, a następnym krokiem byłoby już spisanie jakiejś umowy, darowizny czy testamentu?
1: Jeżeli chodzi o poradę notariusza, bo jeżeli idziemy do notariusza, to jest to, są tam stawki maksymalne, które przewiduje ustawodawca. Jeżeli chodzi o koszty sporządzenia testamentu, to to jest niewielka kwota. Oczywiście notariusz wyliczy Państwu dokładnie, to też zależy od tego, jaki ten testament ma być, czy tam będzie zapis windykacyjny na przykład, tak? Także to są różne koszty, ale to już w granicach 100-200 złotych można taki prosty testament, tak naprawdę 50 zł to jest stawka maksymalna z taksy notarialnej, ale ona jest powiększona potem o podatek VAT, o wypisy, więc mówimy tutaj raczej o troszeczkę wyższej kwocie. Jeżeli mamy zapis windykacyjny w tym testamencie, to to będzie jeszcze troszeczkę wyższa kwota, ale na pewno nie będą to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, także to nie są duże koszty, szczególnie mając na uwadze to, jaka o czym mówimy, o jakim majątku mówimy, bo często tam w tym spadku jest jakieś mieszkanie, tak? Są jakieś ruchomości, są inne prawa majątkowe, które są znacznie więcej warte.
0: No na pewno ekspert pomoże uporządkować te wszystkie sfery. A tutaj bardzo ważna kwestia, czyli jeżeli ktoś spisze testament na kartce papieru w domu, odręcznie, albo na przykład na komputerze wydrukuje i podpisze się własnym imieniem, nazwiskiem, dodając do tego datę sporządzenia dokumentu. Czy taki dokument przygotowany w warunkach domowych ma ważność prawną, taką samą jak dokument sporządzony u notariusza?
1: Tak, tak. Jest kilka różnych rodzajów testamentów, różnych form sporządzenia testamentu i faktycznie te dwa najbardziej popularne to testament notarialny i testament własnoręczny. Taki, o którym właśnie pani redaktor powiedziała. Taki własnoręczny testament ma tylko taki wymóg najważniejszy, że on powinien być sporządzony w całości własnoręcznie. Czyli nie możemy go sporządzić na komputerze i podpisać na przykład, albo na maszynie i podpisać. On musi być w całości napisany własnoręcznie, powinien mieć podpis spadkodawcy i powinien być oznaczony również datą. Ta data brak daty nie sprawia, że testament jest nieważny, ale ta data pomaga nam w tym, żeby ustalić, który testament był pierwszy, a który drugi. I jeszcze jedna taka rada techniczna. Jeżeli rzeczywiście taki testament chcemy sporządzić, to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, ale warto zadbać, żeby ten testament został znaleziony. Dlatego, że jeżeli my go sporządzimy i schowamy do szuflady, no to bardzo duże jest ryzyko, że nikt go nie znajdzie, albo ktoś, kto go znajdzie, a nie będzie z niego zadowolony. A niestety takie sytuacje też się zdarzają, może go ukryć. Także w związku z tym proponuję, żeby jednak postarać się porozmawiać, przekazać ten testament bliski.
0: A co w przypadku pani mecenas, jeżeli ktoś, kto żyje w pojedynkę, nie ma rodziny, ale też nie ma zbyt dużego majątku, powiedzmy są to środki pieniężne, natomiast brak nieruchomości, brak samochodu, brak udziałów w spółkach i myśli, a właściwie czemu i dla kogo miałbym sporządzać testament? To co byśmy powiedzieli takiej osobie?
1: Jeżeli dana osoba nie ma majątku i nie chce tutaj w żaden sposób o tym rozporządzać, to też takiego obowiązku absolutnie nie ma. Ja też nie uważam, że testament trzeba sporządzić. Absolutnie tak nie jest. Jeżeli nam odpowiadają zasady, które wynikają z ustawy, to jest to całkowicie w porządku. Należy tylko przemyśleć, czy rzeczywiście to, co wynika z ustawy, nam odpowiada. Czyli najpierw dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naszej śmierci, przemyśleć, co mamy, jak to zostanie podzielone. Jeżeli to nam odpowiada, nie ma takiego obowiązku.
0: Czy przychodząc na spotkanie z ekspertem, z prawnikiem czy notariuszem, musimy przynosić ze sobą inne dokumenty, akty własności albo taką listę kompletną do sporządzenia testamentu, w której wymienia się, co wchodzi w skład majątku?
1: To zależy od tego, co chcemy w tym testamencie ująć. Jeżeli chcemy ująć tylko osobę spadkobiercy, czyli chcemy wyznaczyć osobę, która będzie po nas dziedziczyć, to nie. Wystarczy po prostu w tym testamencie bardzo prosto napisać, że do spadku po mnie powołuję i tutaj dane tej osoby, oczywiście w taki sposób, żeby była ona możliwa do zidentyfikowania, tak? Natomiast jeżeli chodzi o na przykład właśnie zapisy windykacyjne, czyli jeżeli chcemy, żeby na przykład jakieś mieszkanie z wielu mieszkań, które mamy, bo przecież tak się też czasami zdarza, trafiło w ręce jakiejś konkretnej, określonej osoby, no to wtedy już tak, to dane tej nieruchomości są nam potrzebne.
0: Zdarza się tak, znamy to ze świata filantropii chociażby, że ktoś mający majątek nie przekazuje go rodzinie, ale decyduje w testamencie ostatniej woli o przekazaniu zgromadzonych środków na przykład organizacje charytatywne bądź pomocowe, fundacje. Czy to jest częsta praktyka?
1: To jest rzadka praktyka, aczkolwiek akurat aktualnie prowadzimy taką sprawę, gdzie rzeczywiście duża organizacja, duża fundacja francuska odziedziczyła majątek po osobie, która zmarła w Polsce. No i to się zdarza i tutaj również warto zadbać o to, żeby był ktoś, kto wie o tym testamencie, kto wie o tym, że taka była wola tej osoby i że ta wola została w jakiś sposób spisana. Bo inaczej też ta wola nie zostałaby spełniona.
2: Tu Radio Rodzina.

5 minut pozostało do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina. Koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy, a tymczasem trwają muzyczne przygotowania.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Kapituła debatuje nad odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Służby specjalne, klasa o takim profilu powstanie w Chorzowie. Sprawdzimy też, ile książek czytają Polacy w ciągu roku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Kapituła orderu Orła Białego odpowiedzieć na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
1: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego, bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Odmiennego zdania jest Karolina Ziołopłużuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
2: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą wspólną solidarność.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy kibice przywitali na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału turnieju Rolanda Garrosa, ale teraz zaglądamy na piłkarskie murawy. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj sytuacja się powtórzyła, o czym Michał Waszkiewicz.
4: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
5: Szczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu okrężenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
4: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
5: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
4: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na Mundialu.
0: A Mundial rusza w czwartek 11 czerwca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Służby specjalne, klasa o takim profilu powstanie w Chorzowskim 9 Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Klasa została objęta patronatem Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia. Jak wskazuje dyrektor placówki Adam Mańka, profil będzie łączył klasyczne licealne zajęcia z wytężonym wysiłkiem fizycznym.
6: Uczeń otrzymuje od nas, tak samo jak w Szkole Mistrzostwa Sportowego, 16 godzin WF-u w tygodniu. To jest bardzo dużo. Piłkarz ma treningi sportowe, natomiast uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, zajęcia z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki.
0: Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na uczelniach wojskowych albo aplikować na kurs przygotowujący do służby w elitarnych jednostkach. Jedną książkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazuje raport Biblioteki Narodowej.
7: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
8: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
9: Jak ktoś czyta, to jest ciekawie.
8: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
0: Na szczęście jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytają 7 lub więcej rocznie.
10: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 25 stopni na termometrach we Wrocławiu, no i to jest taka maksymalna dziś temperatura w stolicy Dolnego Śląska. A w regionie najcieplejszym miejscem są dziś Polkowice, tam do 26 stopni. Na południu województwa troszkę chłodniej, 22, 23, nawet 24 w rejonie Szklarskiej Poręby, Wałbrzycha czy Jeleniej Góry. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no jutro zrobi się deszczowo.
11: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnice Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie aleja platanowa/2.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
10: .27 już na zegarach, a w Radiu Rodzina już za chwileczkę kolejna rozmowa. Dziś gościem Ilony Baran będzie Tomasz Bilski z Banku Crédit Agricole. Zapytamy o to, czy dzisiejsi 30- i 40-latkowie mogą przeżyć niemiłe zaskoczenie po zakończeniu aktywności zawodowej, bo prognozy pokazują, że przyszłe emerytury będą stanowiły coraz mniejszą część ostatniego wynagrodzenia, a świadczenia rzędu 1500-2000 mogą stać się rzeczywistością dla wielu osób. Czy można się przed tym jakoś zabezpieczyć? Jak wykorzystać czas, procent składany i dostępne ulgi podatkowe, by zbudować dodatkowy kapitał na przyszłość? O tym, dlaczego więc warto zacząć oszczędzać, odkładać na przyszłość nawet od niewielkich kwot i nie odkładać tej decyzji na później, właśnie porozmawiamy z Tomaszem Bilskim z Banku Crédit Agricole. Bardzo serdecznie w imieniu Ilony Baran zapraszam na tą rozmowę.

0: Powiem szczerze, że ja trochę nie pamiętam teraz życia sprzed dzieci. Mam coś takiego, że jak ja sobie próbuję przypomnieć, jak ja funkcjonowałem, to trochę ciężko mi jest, bo to no, wywraca życie do góry nogami. Nie w negatywnym sensie oczywiście, chociaż jest trudniej, tak? Jakby też to, co mi kiedyś ktoś powiedział.
1: 15:32 na zegarach. Wkradła się mała, drobna pomyłka, więc już teraz zapraszam na rozmowę Ilony Baran z Tomaszem Bilskim.
2: Prognozy są jednoznaczne. Ktoś, kto dziś zarabia 5000 zł netto i przejdzie na emeryturę za 25 lat, może otrzymać zaledwie od 1500 do 2000 zł miesięcznie. O tym, dlaczego tak się dzieje, jak działa procent i dlaczego nawet 200 zł miesięcznie robi różnicę, rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Bilskim, ekspertem z banku Crédit Agricole. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią bardzo serdecznie.
2: Ten scenariusz emerytury na poziomie 1500-2000 zł rzeczywiście może stać się w Polsce normą?
3: Ten scenariusz jest coraz bardziej realny. My na ten moment spodziewamy się, że emerytura z ZUS da nam zabezpieczy nam wszystkie nasze potrzeby emerytalne, natomiast nie będzie to prawda. I spodziewamy się, że ta emerytura ZUS będzie zdecydowanie niższa niż to, co jest w tym momencie, bo patrząc na to, a jaką emeryturę otrzymalibyśmy teraz, bądź jeszcze kilkanaście lat temu, to wynosi ona około 50 do 54% ostatniego wynagrodzenia. Natomiast to, co będzie się działo w przyszłości, wskutek głównie zmian demograficznych, ale też elementów dotyczących sposobu wyliczania emerytury w ZUS-ie, może nas rozczarować. I to bardzo rozczarować, bo nawet w perspektywie 15-25 lat może ona spaść do poziomu 25% ostatniego wynagrodzenia i de facto to, o czym pani redaktor wspomniała na początku, że ta emerytura, jeżeli ja w tym momencie, jeżeli chciałbym przejść na emeryturę za 25 lat, zarabiam netto 5000 zł. To jest przykład, bo najłatwiej jest na cyfrach bezpośrednio sobie pokazać, odwzorować, pokazać, jak to wygląda, to tak de facto mogę otrzymać 1500-2000 zł, co będzie stanowiło około 30% tego, co de facto w tym momencie mam. Czy to jest dużo? Czy to będzie dużo? Czy to wystarczy na pokrycie wszelkiego rodzaju moich potrzeb emerytalnych, naszych potrzeb? Pewnie nie.
2: Czyli nawet 200 zł miesięcznie może w długim terminie zrobić dużą różnicę. Dlaczego taka regularność jest tak ważna?
3: Przede wszystkim chodzi o zbudowanie sobie kapitału na przyszłość, bo tak de facto już wiemy, że ZUS nie zapewni nam 100% wszystkich naszych potrzeb. I istota jest taka, żeby zacząć budować sobie kapitał chociażby już od tych 200 zł, gdzie de facto będziemy mieć możliwość stworzenia sobie kapitału na emeryturę, bo im dłuższy czas, i czas odgrywa tu bardzo, bardzo ważną rolę, odkładania środków, inwestowania, tym nasza tak zwana magia procesu składanego jest bardziej po prostu istotna, ma większy wpływ. Bo kolejny przykład, patrząc na chociażby moje dzieci, które mam w tym momencie w wieku 25 lat, które wchodzą już na rynek pracy. Mają przed sobą, dla mężczyzny, tak? Mają przed sobą średnio 40 lat pracy. I proszę wyobrazić sobie, że już teraz mój syn zacząłby odkładać 200 zł miesięcznie, uzbierałby tylko 200 zł miesięcznie, bo to nie jest dużo. Uzbierałby w ciągu tych 40 lat kapitał rzędu prawie 100 tysięcy złotych. Zakładając średnią roczną stopę zwrotu z kapitału rzędu 3%, bo to jest taka bezpieczna forma, która czy na lokacie, czy na minimalnych, bezpiecznych bardzo instrumentach finansowych pozwala, jest realna do osiągnięcia w dłuższej perspektywie. Ten kapitał łącznie z płatami dałbym mu na koniec, w momencie przejścia na emeryturę, środki w wysokości 168-170 tysięcy. Czyli proszę zobaczyć, jak te 70 tysięcy to jest ten zarobek, ta wartość wzrostu wartości jego kapitału w czasie, co de facto nazywamy właśnie taką magią procentu składanego.
2: Czyli wniosek płynie prosty. Im wcześniej zaczniemy, tym dla nas tym lepiej.
3: Nawet minimalne kwoty, jak najbardziej. Czas gra na naszą korzyść. Nie tylko czas, na naszą korzyść też gra pewna swego rodzaju regularność. Tak? Nawet najmniejsze kwoty płacane regularnie dopłacane do kapitału pozwalają na osiągnięcie tej stopy zwrotu. Ale też, i tutaj wspomnę o trzecim elemencie, który jest związany z inwestycjami, to cierpliwość. Bo tak de facto ten procent składany, jak inwestowanie, dopiero w perspektywie 10, 15, 20 lat pozwala osiągnąć znacznie wyższą stopę zwrotu.
2: Czy Polacy nadal mają problem z myśleniem o emeryturze odpowiednio wcześnie?
3: Wydaje nam się, że tak. To nie jest tylko moje zdanie. Patrząc na badania, które mamy bezpośrednio, na bazie których tworzymy różnego rodzaju pomysły inwestycyjne, to średnio około 47% Polaków w tym momencie aktywnie myśli o inwestowaniu.
2: To nadal brakuje nam do tej połowy.
3: Zdecydowanie, ale to jest przede wszystkim zasługą PPK, powszechnych planów kapitałowych, które w pewnej mierze z automatu zapisują nas i stwarzają nam ten bufor bezpieczeństwa na emeryturze. Nie myślą Polacy o emeryturze, a młode osoby nie myślą o emeryturze. Odkładają to na później, bo to będzie później. My wyobrażają sobie, że inwestowanie większych kwot później dopiero ma sens. A to nie jest prawda. Jak mówiliśmy na poprzednim przykładzie 200

0: miesięcznie.
1: Co bardziej działa na korzyść oszczędzających? Wysokość wpłat czy czas? Bo te dwa pojęcia tutaj mocno się przenikają.
0: No i cierpliwość. To jest to trzecie pojęcie, które tutaj też należałoby na co zwrócić uwagę. I to, ponieważ zaczynamy od niewielkich kwot, od schematyczności. Czasookres, patrząc na inwestycje emerytalne, jest relatywnie długi, jeżeli zacznę od początku. To pozwala na gromadzenie kapitału, na ten aktywny procent składany, ale też, na co zwracają uwagę znawcy w periodykach, mamy też możliwość wpłacania większych kwot w późniejszym okresie, ale wtedy to stanowi swego rodzaju duże obciążenie naszego budżetu domowego, tak? Bo można wpłacać kwoty niewielkie, systematycznie, być cierpliwym i ten czas wtedy odgrywa znaczącą rolę. Przy inwestycjach większych kwot w okresie późniejszym jest to pewien element, który też pozwoli nam zbudować ten kapitał wyjściowy, kapitał emerytalny, który pokryje nam nasze dodatkowe potrzeby emerytalne, ale będzie to znacznie trudniejsze i powiedziałbym troszkę bardziej pracochłonne.
1: Gdzieś te nawyki musimy budować finansowe, a to wszystko zaczyna się, wiadomo, od domu i tam właśnie zaglądamy. Czy rozmowy o pieniądzach w domu naprawdę mogą wpływać na przyszłe nawyki finansowe?
0: Wszyscy znamy taki case związany z pytaniem pani nauczycielki w szkole podstawowej, skąd się biorą pieniądze? Podnosi rękę Jasiu i mówi, ze ściany, bankomatu. I to jest anegdota, ale tak de facto ona odzwierciedla, jaki jest poziom wiedzy, edukacji wśród młodych ludzi. Mamy, co prawda, przedmiot przedsiębiorczość w szkole podstawowej, ale ta edukacja w szkole może być uzupełnieniem, ale nie kluczowym elementem, nie głównym elementem związanym z edukacją finansową. Ona powinna i musi się zacząć w domu. Takim dobrym przykładem jest chociażby kieszonkowe, które wypłacamy dziecku. Pierwszy element związany z większym kapitałem dziecko otrzymuje na komunię. To są z reguły te pieniądze, co do których wow, tak?
1: Ten efekt. I to drugie pytanie, gdzie są pieniądze z komunii, jak już się dorosło?
0: No właśnie. I rodzice mówią, no część poszła na rowerek, ale właśnie. Więc innymi słowy, edukacja powinna zaczynać się głównie w domu. Możemy zacząć od kieszonkowego, możemy zacząć od współuczestnictwa dziecka w drobnych wydatkach, od rozmawiania z nim, że na ten rowerek, czy na to Xboxy, tak, trzeba odłożyć. I trzeba regularnie oszczędzać. I to jest taka podstawa, która dopiero uzupełniona edukacją w szkole może być takim elementem, poziomem wyjścia. Ja powiem pani osobiście, prowadzę wiele zajęć związanych z edukacją już bardziej zaawansowanych inwestorów, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych chociażby. Natomiast spotykam się bardzo często, że osoby, które stawiają pierwsze kroki na giełdzie, to są osoby w wieku 400 lat. Więc zabrakło tej wówczas tej edukacji na takim poziomie podstawowym, a którą osoby w tym momencie już chcą po prostu starsze poszerzyć, zdobyć.
1: Jak w prosty sposób wytłumaczyć to młodym ludziom, czym jest procent składany i dlaczego działa na ich korzyść? Takim prostym językiem.
0: Procent składany takim prostym językiem, tak, to co przewija się podczas naszej całej rozmowy, to jest kwestia odkładania niewielkich kwot, dopłat i de facto cierpliwości inwestowaniu. Tak? Proces składany, można spojrzeć na to, że jest to kapitał, który odsetki, korzyści, które otrzymujemy, na przykład od inwestycji w skali roku. Tak? Inwestujemy 1000 zł, otrzymujemy odsetki i te odsetki w kolejnym roku biorą już udział w tworzeniu naszej wartości, tworzeniu naszego kapitału. I to jest właśnie to. Im dłużej czas, ta regularność dopłaty, to jest ten element procentu składnego i tak de facto na tym można by zakończyć wyjaśnienie.
1: A jeżeli chodzi o IKE i IKSE, to dziś rozwiązania tylko dla osób z wyższymi dochodami, czy mogą być dostępne dla każdego? Niezależnie od dochodu.
0: IKE i IKSE nie zostały stworzone z myślą tylko o osobach dobrze zarabiających. Nie, to są produkty, które dają nam podstawowy element, tak, korzyść podatkową. Bo do inwestowania na emeryturę często spotykamy się z pytaniem, będę inwestowała te 200, 300, 500 zł, ale jak to robić? I właśnie my dostarczamy narzędzia. Tymi doskonałymi narzędziami jest IKE i IKSE, gdzie de facto oprócz tego procentu składanego, oprócz tych wszystkich elementów związanych z zwiększeniem wartości w ramach upływu czasu, otrzymujemy też korzyść podatkową. Przy IKE jest to korzyść taka, że wypłacamy pod warunkiem utrzymania środków do pewnego naszego wieku emerytalnego kwotę bez podatku. Przy IKSE mamy jeszcze co roku dla osób zarabiających tą korzyść podatkową, bo odpisujemy sobie tę wartość w ramach PIT-u, tak? Wartość wpłat. Więc IKE i IKSE jak najbardziej, ale można obydwa programy mieć. Jest to wręcz polecane, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy na początku, o tym stopniu zastępowalności emerytury ZUS-u. Natomiast trzeba to robić z głową.
1: Jaki jest ten największy błąd, który popełniamy myśląc o emeryturze?
0: Ja posłużę się takim tutaj lotnym hasłem, które też de facto ujęte jest w naszej akcji promocyjnej. Nie stój, inwestuj. Czyli jeżeli masz coś zrobić dzisiaj, nie odwlekaj tego. Nie myśl o tym jako o rzeczy, którą masz na czekliście do zrealizowania w przyszłym roku. Zrób to w tym momencie. Zacznij od niewielkich kwot, zacznij teraz, przyjdź do banku, przyjdź do biura maklerskiego, porozmawiaj z doradcą, on wskaże rozwiązania, które dla ciebie będą jak najbardziej optymalne. My takie rozwiązanie mamy. Mamy na półce IKE, IKSE. Mamy na półce fundusze inwestycyjne, które dokładnie, idealnie wręcz wpisują się te pierwsze kroki, jakie inwestor, każdy z nas jest inwestorem, może bezpośrednio stawiać na rynku. Pamiętajmy, że oszczędzanie to nie inwestowanie. To są dwie rzeczy, dwa pojęcia, które bardzo często przez osoby są bezpośrednio mylone.
1: To powiedzmy, oszczędzanie a inwestowanie. Różnice.
0: Oszczędzam na czarną godzinę. Na przykład oszczędzam na samochód, który będzie mi potrzebny za rok, gdzie planuję zakup, za rok, za dwa, za trzy. Oszczędzam na wkład własny, na kredyt hipoteczny. Inwestuję, zapewniam sobie stabilniejsze, fajniejszą przyszłość marzeń, chociażby na emeryturze. Inwestuję nadwyżki, czyli inwestuję to, co de facto jest mi niezbędne do bieżącego funkcjonowania, co muszę wydać, co powinienem wydać, co będzie mi potrzebne w krótszym okresie czasu. Inwestuję głównie długoterminowo. Aczkolwiek znamy inwestorów, znamy typowo graczy giełdowych, którzy stosując day trading, czyli takie inwestowanie tickowe z dnia na dzień, z godziny na godzinę, osiąga ponadprzeciętne zyski. Ale po części to już jest, powiedzmy, taki element spekulacji. Klasyczne inwestowanie versus oszczędzanie. Oszczędzamy na czarną godzinę. I to jest najlepszy przykład. Inwestujemy na realizację swoich marzeń w dłuższym okresie czasu.
1: W kilku krokach. Od czego najlepiej zacząć, jeśli ktoś chce zadbać o swoją przyszłą emeryturę, ale do tej pory odkładał to na później?
0: Tutaj nie będę jakiś oryginalny. Proponuję udać się przejść do banku, do oddziału banku, gdzie mamy doradców, którzy tak naprawdę posiadają pełną wiedzę w zakresie instrumentów, tych narzędzi, które mogą pomóc każdemu z nas do rozpoczęcia inwestowania. Ale proponuję najpierw uzyskać taką minimalny zasób wiedzy, chociażby to, o czym z panią redaktor tutaj rozmawiamy, pod kątem różnic, inwestowanie, oszczędzanie, czy tych prostych elementów. Bo ta podstawowa wiedza da nam taki, że tak powiem, bufor, taki powiedzmy nazwany językiem background do tego, żeby nawiązać wspólną rozmowę z doradcą. Ale przyjdź do doradcy, do placówki oddziału banku i tutaj uzyskamy kompletną informację o narzędziach, o możliwościach i w jaki sposób przede wszystkim wykonać, postawić te swoje pierwsze kroki ku pełni marzeń.
1: Tomasz Bilski, ekspert banku Crédit Agricole, był gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: To oczywiście Gaja na antenie Radia Rodzina. Patrzę na zegar, jest 15.51, a więc coraz to większymi krokami zbliża się godzina 16. Jak co poniedziałek zapraszam Was na kolejny odcinek audycji Rodzic ma moc. I dziś w tej audycji podejmiemy temat ojcostwa. Gośćmi Judyty Exner będzie Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta rodzinny, a także Jacek Ziora, tata 4,5-letniej Zuzi i 2-letniego Nikodema, który w sieci działa jako tata w aucie. A o tym, że ojciec kiedyś często sprowadzony był tylko i wyłącznie do roli żywiciela rodziny, który poruszał się przede wszystkim na zewnątrz, a domowe ognisko i wychowanie dzieci było domeną kobiet, mówi Piotr Kopyto, psycholog.
1: W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwracamy na to, żeby ojciec jednak był w domu i tam się też bardziej angażował niż kiedyś.
0: Jaką rolę pełni ojciec w rozwoju dziecka z perspektywy psychologii rozwojowej? Tutaj są dwa podstawowe zadania ojca, czyli bycie strażnikiem granic, a także pokazanie świata zewnętrznego.
1: Ojciec jest odpowiedzialny za to, żeby wyznaczyć pewne granice przestrzeni do tego rozwoju. I tak jak mamy granice państw, no to te granice są po coś. Jeżeli się zbliżamy do granicy, to też coś tam oznacza. No i dziecko, żeby czuło się bezpieczne, to te granice muszą być. I to jest właśnie rola ojca. A druga taka rola to jest pokazanie świata zewnętrznego, że on chociaż jest może jakiś taki straszny, jakbyśmy tak z perspektywy historycznej pomyśleli o tych polowaniach, o jakichś tygrysach, szablozębnych, mamutach i tak dalej, no to świat zewnętrzny może być niebezpieczny, tam można sobie krzywdę zrobić. I ojciec jest tym, który zabiera dziecko w ten świat zewnętrzny i pokazuje, że mimo tego ryzyka to jest wszystko do okiełznania.
0: Czym jest aktywne ojcostwo?
2: I też tutaj od razu zaznaczę, że być obecnym, ale nie tylko fizycznie, bo też często to są takie wyzwania naszych czasów, że często widzimy, czy z własnego doświadczenia, że rodzic jest niby z dzieckiem, ale on patrzy w telefon na przykład, tak? I wtedy dla dziecka to nie jest taka obecność stuprocentowa, a dziecko wymaga uwagi i właśnie aktywność to nie zawsze musi oznaczać, że nie wiem, chodzimy z dziećmi na rowery, czy aktywności czysto fizyczne. Oczywiście to też jest super, ale ja tak się nauczyłem z mojego doświadczenia, że dzieci tak naprawdę nie potrzebują nie wiadomo czego, potrzebują rodzica, który po prostu będzie na nich uważny, będzie słuchał tego dziecka też. To jest też istotna kwestia, żeby to dziecko czuło się wysłuchane, zobaczone.
0: A o tym mówił Jacek Ziora, czyli tata w aucie. No i dziś właśnie porozmawiamy o tym, między innymi również o tym, jak budować relacje i bliskość z dzieckiem na co dzień. O 16.10 zapraszam na audycję Rodzic ma moc, a tymczasem Michael Bublé na antenie Radia Rodzina.

0: trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Donald Trump wzywa Iran i Izrael do wstrzymania ataków. Maja Chwalińska wróciła już do Polski. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Członkowie kapituły Orderu Orła Białego debatują nad propozycją prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, uważa dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
1: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
0: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
2: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska, nasza nowa gwiazda tenisa, jest już w Polsce. Na pierwszej po przylocie konferencji prasowej przede wszystkim dziękowała za ciepłe przywitanie i za ogromne wsparcie. Nasza zawodniczka pokonała do finału turnieju Rolanda Garrosa najdłuższą możliwą drogę, bo przez eliminację. Pytana o sukces odpowiadała.
4: Przysłowie kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
0: Maja Chwalińska podkreślała, że swój cel na awans do top 100 zrealizowała. Na pewno postawię sobie następny, ale to nastąpi dopiero wtedy, kiedy będę miała chwilę czasu, by to przeanalizować i odetchnąć. Zapewniła nasza tenisistka.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejne dziecko uratowane. Archidiecezja częstochowska poinformowała, że w oknie życia przy ulicy Świętego Kazimierza znaleziono noworodka. Dziecko zostało natychmiast objęte opieką oraz poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi rzecznik prasowy archidiecezji ksiądz Mariusz Bakalarz.
5: Trzeba zaznaczyć, że to już 9. dziecko, dla którego częstochowskie okno życia stało się miejscem ocalenia i dało szansę na bezpieczny początek nowego życia.
0: Okno życia w Częstochowie mieści się przy interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się powolutku coraz chłodniej, ale jeszcze to tak spokojnie i powoli, bo w tym momencie mamy 25 stopni na termometrach, a w odczuciu prawie 29, także jest bardzo ciepło. Wiatr również...
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Siedem minut po godzinie 16. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Rodzic ma moc, a dziś gośćmi Judyty Exner będą Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta rodzinny oraz Jacek Ziora, tata 4,5-letniej Zuzi i 2-letniego Nikodema, który działa w sieci jako tata w aucie.

0: 16.10 już na zegarach, tak więc zapraszam na audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc.
2: Razem rośniemy.
3: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu dzisiaj Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta rodzinny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oraz Jacek Ziora, znany jako tata w aucie, tata 4,5-letniej Zuzi oraz 2-letniego Nikosia, który prowadzi, widzieć, taką stronę Tata w aucie.
4: Dzień dobry.
3: I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tacie, nie tyle w aucie, ale tacie w rodzinie, o roli ojca. Na początku może, jak zmieniła się rola ojca na przestrzeni ostatnich pokoleń?
4: Być może będę się trochę poruszał w stereotypach. Na pewno kiedyś ojciec był mniej zaangażowany w domu, tak jakby do środka, w te obowiązki domowe. Bardziej to była domena kobiet, a mężczyźni zajmowali się tym, co na zewnątrz. I chyba był bardziej zdystansowany ojciec właśnie w związku z tym. No, tak jak mówię, to jest duże uproszczenie, bo były różne sytuacje. Tam mieliśmy i rewolucję przemysłową, gdzie wtedy i mężczyzna, i kobieta byli skierowani na zewnątrz. Mieliśmy jeszcze parę innych zjawisk. Natomiast co do takiej zasady, to myślę, że w dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwracamy na to, żeby ojciec jednak był w domu i tam się też bardziej angażował niż kiedyś.
3: A Jacku, jakie ty widzisz różnice między tym, jaką rolę pełnił twój ojciec, albo w ogóle ojcowie z pokolenia twojego ojca, a jaka jest twoja rola dzisiaj, jak ty to widzisz?
5: No zdecydowanie widzę różnicę w czasie spędzanym z dziećmi. Kiedyś, tak właśnie może trochę stereotypowo, ale było tak raczej, że ojciec był sprowadzony do tej roli żywiciela, taki ma zapewnić bezpieczeństwo, utrzymanie, a opieka to bardziej mama. I widzę, wiadomo, że no były na pewno różne sytuacje, tak, ale myślę, że też z własnego doświadczenia tak to wyglądało. Natomiast dzisiaj też duży nacisk kładzie się na to, żeby ten ojciec był bardziej obecny w takim codziennym życiu dzieci, żeby się nimi zajmował. Albo też ciekawy przykład, że ja na przykład byłem przy obu porodach moich dzieci, a mój tata ma 3 dzieci, a nie był przy żadnym. I to też, wiadomo, być może nie miał w ogóle takiej możliwości, ale to też jest coś, co pokazuje, że to się zmienia. Że
3: już od pierwszych chwil można
5: tak,
3: powiedzieć.
5: Tak, no i to niesamowite przeżycie w ogóle. I też podpowiem, bo że właśnie poród nie wygląda tak jak w filmach, a wielu na przykład ojców naszych, właśnie pokolenia naszych ojców, nawet nie wie, jak wyglądają porody, ale już taka na przykład codzienna higiena zajmowania się dzieckiem, higiena dziecka, też wydaje mi się, że ta proporcja się bardzo zmieniła. Albo na przykład na spacerach bardzo często widzę ojców z dziećmi, a kiedyś wydaje mi się było to zdecydowanie domeną no, po prostu tylko kobiet. A po prostu to się zmienia i to widać na ulicach i ja to widzę też po sobie, po znajomych.
3: No właśnie, a jaką rolę pełni ojciec w rozwoju dziecka z perspektywy psychologii rozwojowej?
4: No bardzo ważną. Z jednej strony dziecko jak wzrasta w właśnie takiej kochającej rodzinie, to ojciec jest odpowiedzialny za to, żeby wyznaczyć pewne granice przestrzeni do tego rozwoju. I tak jak mamy granice państw, no to te granice są po coś. Jeżeli się zbliżamy do granicy, to też coś tam oznacza. No i dziecko, żeby czuło się bezpieczne, to te granice muszą być. I to jest właśnie rola ojca. A druga taka rola to jest pokazanie świata zewnętrznego, że on chociaż jest może jakiś taki straszny, jakbyśmy tak z perspektywy historycznej pomyśleli o tych polowaniach, o jakichś tygrysach, szablozębnych mamutach i tak dalej, no to świat zewnętrzny może być niebezpieczny, tam można sobie krzywdę zrobić. I ojciec jest tym, który zabiera dziecko w ten świat zewnętrzny i pokazuje, że mimo tego ryzyka to jest wszystko do okiełznania, więc no tak bym powiedział, że to są takie dwie podstawowe role ojca w rodzinie, czyli jedna to jest bycie takim strażnikiem granic, żeby wśród tych granic była taka ogromna przestrzeń na ten rozwój, a druga rzecz no to pokazanie tego świata, że jest on do okiełznania.
3: No jeszcze mam takie jedno pytanie o to, że zarówno tata, jak i mama są takimi modelowymi ludźmi, można powiedzieć, trochę dla dzieci, czyli mama jest takim wzorem kobiety, który sobie potem gdzieś kształtujemy jako dzieci w głowie, a tata wzorem mężczyzny, męskości, czyli to też ma taki wymiar, prawda?
4: Oczywiście, że tak, no to szczególnie właśnie teraz, bo było czasami tak, że mężczyźni na przykład wyjeżdżali gdzieś za pracą albo tak rzadko byli w domu, że dziecko nawet no, nie miało okazji. Mamy mnóstwo takich sytuacji, w których dzieci nie mają relacji z ojcem, i jest ta relacja biologiczna, genetyczna, ale faktycznie nie ma tej relacji. I to jest też taka różnica, że mama jakoś tak naturalnie buduje od razu tą relację, nawet poprzez karmienie. Natomiast jakby ta relacja już jest w pakiecie w pewnym sensie. Natomiast mężczyzna musi dziecko poznać, w ogóle się z nim zapoznać, zbudować tą relację jakby od, w pewnym sensie od zera. Im wcześniej zacznie, tym łatwiej. No więc jest tutaj taka drobna różnica. Nawet mężczyźni mają trochę trudniej w tym obszarze.
1: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Wcześniej powiedziałeś, Jacku, troszeczkę o różnicach w ojcostwie kiedyś i dziś. A czym dla ciebie jest aktywne ojcostwo? O tym ostatnio mam wrażenie, że troszeczkę więcej się mówi.
3: Zdecydowanie powiedziałbym, że aktywne ojcostwo to jest obecne ojcostwo. W sensie, że ojciec, żeby być aktywny, musi być przede wszystkim obecny. I tutaj uważam, że też widać zmianę. Nadal jest jeszcze dużo do zrobienia na tym polu, na pewno. I uważam, że to jest tak naprawdę kluczowe, żeby być obecnym przy dziecku. I też tutaj od razu zaznaczę, że być obecnym, ale nie tylko fizycznie. Bo też często to są takie wyzwania naszych czasów, że często widzimy, czy z własnego doświadczenia, że rodzic jest niby z dzieckiem, ale on patrzy w telefon na przykład, tak? I wtedy dla dziecka to nie jest taka obecność stuprocentowa, a dziecko wymaga uwagi. I właśnie aktywność to nie zawsze musi oznaczać, że nie wiem, chodzimy z dziećmi na rowery, czy aktywności czysto fizyczne. Oczywiście to też jest super, ale ja tak się nauczyłem z mojego doświadczenia, że dzieci tak naprawdę nie potrzebują nie wiadomo czego, potrzebują rodzica, który po prostu będzie na nich uważny, będzie słuchał tego dziecka też. To jest też istotna kwestia, żeby to dziecko czuło się wysłuchane, zobaczone. Bardzo często, kto ma małe dzieci, to wie, że dziecko czasami przynosi coś i mówi, mama patrz, tata patrz. Mhm. I pokazuje nam jakiś obrazek, tak na basgrał dwie kreski. No i mama patrz. I to dziecko jest takie podekscytowane i chce, żeby ten rodzic faktycznie zobaczył. I to często nie chodzi o ten obrazek. To chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć to dziecko. Uważam, że to jest kluczowe i dzieci tego najbardziej potrzebują. Dlatego dla mnie aktywne ojcostwo, czy po prostu rodzicielstwo, jest wtedy, kiedy my z dziećmi spędzamy czas i robimy to w sposób taki świadomy, aktywny, właśnie pełny, bym powiedział.
2: Czyli chodzi nie tylko o obecność fizyczną, ale też taką obecność, można powiedzieć, emocjonalną.
3: Tak.
2: To też daje takie duże poczucie bezpieczeństwa. Zgodzicie się ze mną?
4: Tak, oczywiście. W ogóle tak sobie myślę, że tutaj Jacek bardzo ważną rzecz poruszył, te przyjęcie dziecka przez ojca. Kojarzy mnie takie różne historie, nawet z filmów, tam no, jest taki pewnie tekst, weź się tato, jak dziecko odpowiada, tak? Kiedy rodzic zamiast przyjąć dziecko, to na przykład wymaga, też kojarzy takie sytuacje z różnych rodzin, że przychodzi właśnie dziecko do taty, żeby się czymś pochwalić, że coś zbudowało, a ojciec w tym czasie mówi mu, no a czemu nie odłożyłeś na miejsce moich kombinerek, tak? Albo czemu się nie zapytałeś i w ogóle czemu robić mi bałagan w garażu. Jakby to jest pierwsza odpowiedź ojca i w ogóle to dziecko wtedy tak odchodzi z takim dużym, dużym smutkiem. Myślę, że to jest właśnie kluczowe, żeby przyjąć i docenić w ogóle dziecko. Ojciec tutaj będzie miał taką naprawdę szczególną rolę.
2: A mnie interesuje też ta perspektywa, można powiedzieć, historyczna. Czy współczesnym ojcom łatwiej być blisko dzieci niż kiedyś?
4: Trochę tak, a trochę nie. Myślę, że z tej perspektywy łatwiej jest, bo jest jakaś taka większa wiedza, przestrzeń i jakoś społecznie zwracamy na to większą uwagę, to bardzo dobrze. Natomiast jest o tyle trudniej, że no jest taka współcześnie pogoń za, w pewnym sensie za dobrami materialnymi, ale ona już, no to jest trochę inna pogoń, bo ja bym nie powiedział, że to jest pogoń za pieniędzmi, tylko za tym, żeby zadbać o tą przestrzeń materialną. Nawet bym to chyba określił mianem perfekcjonizmu, że my jako rodzice chcemy najpierw zadbać o to, żeby dziecko miało gdzie mieszkać, co jeść i w ogóle, żeby miało możliwość rozwoju, zapisania się na różne zajęcia, korepetycje, więc my się tak po prostu bardzo spinamy, żeby mieć te zasoby finansowe. I to jest tak pułapka, natomiast ta wiedza jest zasobem i tutaj nie ma jakiegoś chyba prostej odpowiedzi, ale no są te takie właśnie konteksty.
3: Ja myślę podobnie, że z jednej strony jest łatwiej, bo właśnie chociażby te kwestie materialne, kiedyś no przynajmniej z opowieści rodziców czy dziadków, no to było wszystko trudno, wszystkiego było mało, ale z drugiej strony teraz właśnie mamy taki przesyt tego wszystkiego. Dzieci mają bardzo dużo rzeczy, ja uważam, że za dużo. Staramy się cały czas z żoną, żeby tych rzeczy było mniej, ale też nie jest to łatwe.
2: Po prostu no, umówmy się, najlepszą zabawką jest patyk i kamień.
3: Dokładnie i właśnie to jest to, że my często dzieci przerzucamy, zarzucamy, czy zajęciami właśnie tak jak tutaj kolega powiedział, takimi zajęciami na zasadzie rozwoju jakiegoś, chcemy tego z dzieciom dać za dużo, ale materialnie tak samo. Więc pod tym względem jest, myślę, łatwiej, ale jest pułapka. Natomiast jest trudniej ze względu na to, że my, mam wrażenie teraz, dzięki tej wiedzy, którą mamy, my uczymy się ojcostwa na nowo trochę, ale też nie mamy odpowiednich wzorców, bo nasi ojcowie żyli w innych czasach, mieli dostęp do innej wiedzy, albo tego dostępu w ogóle nie mieli. I trochę jest tak, że my uczymy siebie i nasze dzieci jednocześnie. I to jest takie wyzwanie, które ja widzę bardzo. Oczywiście, że są różne sytuacje, tak? I nie mówię, że wszyscy ojcowie w latach 80., 90. byli nieobecni, bo na pewno tak nie było. Ale widzę to, że my teraz też chcemy się tego uczyć. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało tak faktycznie podchodzić do tego świadomie, do tego ojcostwa i uczyć się. I to ja widzę trudność taką, że my musimy sami jakby siebie zmieniać i od razu zmieniać podejście nasze i od razu przekładać to na dzieci, czyli jakby uczymy dwa pokolenia naraz.
2: Można tak powiedzieć, dobrze to ująłeś. Ja mam wrażenie trochę, że kiedy mówimy o uczeniu się, to od razu nas odsyła gdzieś na jakiś uniwersytet, kurs bycia ojcem czy książki, a to trochę doświadczenie nas tego uczy, prawda? Że każdy jest ojcem czy mamą w unikalny sposób wynikający z tej relacji, jaką buduje z dzieckiem. I to dziecko często jest przewodnikiem tutaj po tych różnych labiryntach emocji i pozwala nam rozumieć lepiej nas.
3: No i zdecydowanie.
2: Powiedz, a jak ojciec może budować silną więź z dzieckiem na co dzień?
3: Chyba się powtórzę i powiem, że po prostu przez obecność, że to jest kluczowe. Nie da się zbudować silnej relacji, jak się nie jest obecnym. Bo nawet jeżeli ktoś, nie wiem, zaplanuje super, nie wiem, godzinę, dwie w ciągu dnia z dzieckiem, czy nawet, nie wiem, powiedzmy pół godziny, no to fajnie. Ale wydaje mi się z mojej perspektywy, że lepiej, żeby tego kontaktu było więcej. On niekoniecznie musi być przeładowany atrakcjami. Dla dziecka, mi się tak wydaje, tu może Piotr to potwierdzi, ale że dla dziecka ważniejsze jest tak naprawdę, że ten ojciec czy matka, że po prostu rodzic jest, że spędza z nim czas, że jest właśnie uważny na to dziecko, a niekoniecznie, że to jest wypełnione atrakcjami nie wiadomo jakimi. Ja też często zauważam już po rodzinie czy znajomych, że właśnie idziemy trochę w złą stronę, że kiedyś właśnie nie było nic i teraz chcemy dać dzieciom wszystko, a zapominamy o tym, że one nie potrzebują, właśnie tak powiedziałaś, ten patyk jest najlepszą zabawką, tak? Że niekoniecznie musimy się, że my się sami spinamy, sami nakładamy na siebie jakieś takie wymagania, a dzieci nie potrzebują tego.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.
0: Radio Leśne.
5: Wołów 99,6 FM.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: Mam jeszcze takie pytanie, jak ojciec może wspierać matkę dziecka i wzmacniać tym samym całą rodzinę?
2: No to jest takie, myślę, ważne pytanie i też kluczowe, bo na przykład z perspektywy psychologii systemowej my patrzymy na rodzinę właśnie jako, no właśnie na pewien system i tam dowodzenie będzie pomiędzy mamą i tatą w małżeństwie, czy między partnerami i żeby wszystko dobrze działało w tym systemie, to w tym punkcie dowodzenia też musi być jakaś taka zgoda. Nie jest to możliwe, żeby być dobrym ojcem bez szacunku do matki dziecka i to jest chyba w ogóle coś, co no już teraz na szczęście staje się oczywiste w rodzinach, ale bez tego nie da się zacząć, tak? Nawet jeżeli są jakieś takie trudne sytuacje, kryzysy, czy jakieś rozstania, rozwody, to warto zawsze do tego wracać i mieć tego świadomość, że jeżeli chcemy być takim autentycznym ojcem, i takim stwarzającym bezpieczeństwo, to no to pierwsze co to musimy pokazać, ten szacunek do mamy, dzieciom i w ogóle wewnętrznie też o niego zadbać. No i to jest takie może słowo, szacunek dla mamy, ale za tym stwierdzeniem bardzo dużo się kryje. Też taką obecność, też to takie są, można powiedzieć, instrukcje trochę może, nie, że warto dzieciom pokazać, że mama jest tym numerem jeden, że mam dla was czas, ale no teraz jest jeszcze ważniejszy w pewnym sensie czas, to nie dlatego, że wy jesteście mniej ważni, tylko że tutaj jest ten system dowodzenia i to może brzmieć trochę tak, trochę brutalnie czasami dla dziecka, nie? Że no teraz mam czas dla mamy, ale właśnie może nie paradoksalnie, ale to właśnie buduje to poczucie bezpieczeństwa, czyli dziecko widzi, że tam w tym systemie zarządzania jest dobrze, jest bezpiecznie i to są takie pułapki nieraz, które możemy wpadać jako ojcowie, że jeżeli dziecko się pojawi, czasami no, córka może być oczkiem w głowie, tak, no to możemy trochę zapomnieć o mamie, zresztą z drugiej strony tak samo, są takie pułapki, więc warto jakoś do tego wracać. A to jak wspierać żonę, no to najlepiej zapytać się żon, tak, i tu jest ważne, żeby też ojciec zadbał o tą znowu przestrzeń na to spotkanie i porozmawianie, czyli zaproszenie żony no na randkę, ale też na jakąś taką rozmowę, nawet trochę organizacyjną, ale też przede wszystkim taką o tym, jak się czujesz, czy nie jesteś przeciążona i same porozmawianie o tym to już będzie dobry punkt wyjścia.
3: No to ja tu mogę potwierdzić, że faktycznie tu bardzo, bardzo dobrze to ująłeś i faktycznie jest pułapka, to potwierdzam jako ojciec dwójki dzieci, że jest pułapka tego, że jak pojawia się dziecko, to wszystkie zasoby na dziecko i zapominamy o tej drugiej stronie, o mężu, o żonie i zapominamy o sobie. I to są takie pułapki, na które trzeba uważać, bo na początku wiadomo, dziecko na początku wymaga bardzo dużo i faktycznie trzeba mu dać tego czasu, tej energii, ale potem jak już to się tak trochę ustatkowuje, już złapiemy rytm, to warto pamiętać właśnie o sobie nawzajem. Bardzo fajnie powiedziałaś, bardzo mi się podobało to, żeby zapytać się żony, jak się czuje. To moja żona mnie tego nauczyła trochę, bo ja też jakby nie miałem tego tak naturalnie, ale nauczyła mnie tego i za to jej bardzo dziękuję, żeby właśnie zwykłe pytanie, jak się czujesz, jak ci minął dzień, albo czy czegoś potrzebujesz, to już jest bardzo dużo. Wiem niestety, że wiele kobiet tego nie doświadcza i tu też jest nasza rola ojców, partnerów w tym, żeby nad tym popracować, bo to nie jest trudne tak naprawdę. Nie potrzeba wiele, więc ta uważność, te właśnie też jakieś wspólne wyjścia, to wiem, logistycznie to czasami bywa bardzo trudne, żeby zorganizować wyjście z żoną, ale warto się starać, warto próbować i jakieś tam nawet opiekunkę zatrudnić, czy jak mamy kogoś z rodziny, to jeszcze lepiej i po prostu ten czas dla siebie mieć.
1: Pozdrawiamy wszystkie babci i wszystkich dziadków.
3: Tak,
1: tutaj.
3: Tak, właśnie. Więc to jest, myślę, bardzo taka istotna kwestia, żeby nie wpadać w pułapkę tego, żeby 100% dla dzieci. I też właśnie ta druga kwestia, też mi się bardzo podobało, jak powiedziałeś o tym, że dla dziecka bardzo ważne jest to, jak właśnie ojciec traktuje mamę. I widząc ten szacunek, to, że ona jest faktycznie na pierwszym miejscu, to czasami ludzie się z tym nie zgadzają, że jak, że dziecko jest najważniejsze. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli dziecko zauważy, że ta mama jest dla taty najważniejsza, a tata dla mamy, to uczy się właśnie tej relacji, uczy się tej bliskości i to jest taki wzór, który bardzo dużo potem może dać. Tak mówię trochę z własnego doświadczenia i to uważam, że jest bardzo ważne i żeby

0: prostu o tym nie zapominać i żeby się wspierać razem. A jeszcze jak tata może pomóc, ty mu powiedziałeś, żeby zapytać żony. Na pewno tak. Natomiast też wydaje mi się, można duży nacisk postawić na taką trochę samodzielność. Bo na przykład często też kobiety mówią, jak ja mu nie powiem, to on nic nie zrobi.
1: Właśnie, właśnie, to bycie menadżerką domu.
0: Tak, i to jest, wiem, że to jest obciążające psychicznie, jeżeli kobieta ma na głowie wszystko i musi, okej, okay, facet zrobi, ale jak mu się powie. Więc oczywiście, że warto zapytać, przegadać z żoną, co tam, jakie są potrzeby, ale też no, jakby samemu wychodzić z inicjatywą. To taka
2: zbierać,
0: rada.
2: Zbierać punkty. Użyć.
0: Dokładnie, zbierać punkty, bo to dużo punktów daje.
3: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: No właśnie, dzielisz się swoim doświadczeniem, Jacku. Chciałam zapytać, może to takie duże pytanie, czy miałeś takie przemyślenia, takie refleksje, jak ojcostwo zmieniło ciebie jako mężczyznę i to, jak patrzysz na świat w ogóle?
3: Oj, bardzo. Powiem szczerze, że ja trochę nie pamiętam teraz życia sprzed dzieci. Mam coś takiego, że jak ja sobie próbuję przypomnieć, jak ja funkcjonowałem, to trochę ciężko mi jest, bo to no, wywraca życie do góry nogami. Nie w negatywnym sensie oczywiście, chociaż jest trudniej, tak? Jakby też to, co mi kiedyś ktoś powiedział, że dzieci utrudniają życie i to brzmi może nie fajnie, ale tak jest. No, bycie z dzieckiem to jest duże utrudnienie, to jest duża praca, ale jakby to, co ona daje, jak zobaczy się tą uśmiechniętą buzię rano, albo jak właśnie przyjdzie z tym pobazgraną kartką, to po prostu wynagradza wszystkie jakieś nieprzespane noce czy trudniejsze chwile. I też to, co wcześniej padło, że można naprawdę poznać siebie. Ja odkryłem w sobie pokłady różnych emocji, których nie wiedziałem, że mam przed dziećmi. Przyznam się, nie zawsze były to pozytywne emocje. Były to czasami trudne rzeczy, które warto też przepracować. I no, zmienia, naprawdę można się dowiedzieć o sobie. Właśnie to jest ciekawe, że dzieci uczą nas tak naprawdę o nas, o rodzicach bardzo dużo. I to jest, no, to jest niesamowite, że tak powiem, ja to traktuję jak taką przygodę życiową. Moje dzieci i naszą rodzinę, że każdy coś sobie daje nawzajem. I faktycznie właśnie dzieci uczą nas poznawać się na nowo, bo mówię, ja wiem, że ja jestem innym człowiekiem niż byłem te 5 lat temu, jak nie miałem dzieci.
2: To taka ekspresowa ewolucja, można powiedzieć.
3: Oj, tak.
2: A jak na to patrzy psychologia rozwojowa?
4: No tak samo. I myślę sobie po różnych przykładach, no, czy tam klientów, czy nawet z jakiegoś otoczenia, jak bardzo zmienia ojcostwo, bo no, jest też takie zjawisko, nie wiem w sumie jak to nazwać, że możemy nazwać tak stereotypowo jakichś Piotrusiów Panów, albo też takie zjawisko mężczyzn, którzy zagubili się gdzieś w tym wieku nastoletnim, na przykład w grach komputerowych, nie? To jest sporo takich mężczyzn, którzy są teraz koło na przykład 30, 40 i mają trudność w wejściu w relację taką właśnie, znalezieniu partnerki, małżonki. I jest taki duży kontrast pomiędzy nimi, a ich kolegami, którzy zostają ojcami. A często w ogóle to jest właśnie ta sama osoba, tak, która później zostaje ojcem. I tak sobie myślę nawet o konkretnej jednej osobie. To była taka osoba, która spędzała dużo czasu właśnie na grach i to był taki tryb dnia, praca, no, gry, piwko, ewentualnie tam z partnerką jakieś rozmowy krótkie. I pojawiło się dziecko trochę niespodziewanie i wywróciło do góry nogami świat tej osoby. I ta osoba nagle stała się tak odpowiedzialną osobą, w ogóle tam zmieniła pracę i w ogóle no, taka tam rewolucja się stała. Oczywiście trudna bardzo, bo tam było dużo paniki też. Ale no, dla mnie jest taki po prostu obraz, jak niesamowicie to ojcostwo zmienia człowieka, że trzeba w ciągu roku zrobić taki krok rozwojowy, dojrzeć, nie? Więc to jest taki przyspieszony kurs dojrzałości, nie? Tak myślę. Oczywiście jeśli to udźwigną ojcowie, bo zdarza się, że nie dźwigają, to na szczęście nie są jakieś takie aż tak powszechne przypadki. No ale to może na inną rozmowę w ogóle też temat, nie taki.
3: Ja tu chciałem dopowiedzieć, bo mi się przypomniało, że na ojcostwo ciężko jest się przygotować, bo jak ty o tym mówiłeś, o tej przemianie, to ja sobie przypomniałem, że ja jak już wiedziałem, że nasze dzidzia się zbliża, starałem się jak najbardziej do tego przygotować, być właśnie, no, czytałem książki, jakieś tam artykuły i starałem się, mówię, będę gotowy i nie czułem się gotowy oczywiście absolutnie, jak się dziecko urodziło. I właśnie to też, co ty powiedziałaś wcześniej, że tak naprawdę my się tego uczymy już w trakcie, z doświadczenia, że tak naprawdę uczymy się rodzicielstwa, no, że tak powiem, na żywo, jak już się to dziecko pojawi, bo nie jesteśmy się w stanie na to przygotować, tak mi się wydaje.
2: Będziemy zmierzać do końca. Chciałabym prosić was o takie podsumowanie, po prostu może o takie przesłanie, jakie warto dziś skierować do ojców od was teraz.
4: No, ja tak sobie też myślę o takich hasłach. Może to nie jest, no, to nie będą takie hasła, że tak trzeba, nie? Ale takie zachęcające. I one w sobie dużo zawierają. Ojciec zawsze, taki dobry ojciec, tak, ma hojne serce i to hojne serce oznacza właśnie ten czas i zaangażowanie, o którym mówiliśmy. Czyli takie, jakbyśmy hasło mieli podać, że no, ojciec nie jest minimalistą, czyli zawsze walczy o to, żeby być dla dzieci. Z takim towarzyszeniem to myślę sobie, że ojciec czuwa i daje wolność jednocześnie. To jest taki pozorny paradoks, że jednocześnie dać wolność, ale czuwać. Myślę, że ojciec też dotrzymuje obietnicy. No jak jej nie jest w stanie dotrzymać, to jakoś się przyznaje, tak, w prawdzie. I to przyjęcie dziecka też myślę, że jest takie cenne, że przyjmuje dziecko, bo to jest też taki szeroki temat i ból serca wielu ojców, kiedy dzieci idą nie w tą stronę, w którą by ojcowie chcieli w różnych obszarach. I przyjęcie tego dziecka z tym. No i ojciec jest też takim, który podejmuje ryzyko i właśnie pokazuje dziecku, że to ryzyko jest takie do okiełznania. No i myślę, że ojciec też jest tą osobą, która z miłością oczywiście, ale nazywa rzeczy po imieniu, mówi jak jest. I to nie mam na myśli tutaj jakiejś przemocy, tylko w sensie jakiejś nawet słownej, tylko po prostu on pomaga dzieciom w rozeznawaniu tak świata. I dodaje tej odwagi. No i myślę, że ojciec właśnie towarzyszy dzieciom, marzy razem z dziećmi, czyli wchodzi w ten świat dziecka. Nawet takie jest powiedzenie, trochę sparafrazuję takiego brytyjskiego generała, że no, dorosły musi się stać najpierw dzieckiem, żeby dziecko mogło stać się w przyszłości dorosłym, czyli trzeba wejść trochę w ten świat dziecka. No to takie pigułkowe rady.
2: Bardzo dziękuję, Jacku.
3: Ja bym powiedział, żeby ojcowie po prostu byli, żeby byli obecni, ale też to, o czym nie mówiliśmy może za dużo, ale o okazywaniu emocji, żeby nie bać się okazywać emocji jako ojcowie, bo też takie trochę stereotypy, że ojciec to jest ten taki silny, twardy i wiadomo, tylko emocje to są dla kobiet. I ja bym powiedział właśnie, żeby też się tego uczymy, mam wrażenie, jako społeczeństwo i jako ojcowie, żeby te emocje pokazywać, żeby dzieci zobaczyły, że tata też ma emocje, że tata też... może płakać, może się cieszyć, może przeżywać coś, żeby dzieci zobaczyły, że ojciec jest po prostu człowiekiem prawdziwym takim, a nie tylko mama jest od emocji, że ojciec też może być od emocji jak najbardziej. I ja bym zachęcał ojców, żeby byli, żeby się nie bali, bo ja też często, na przykład jak zostawałem sam z dziećmi na początku, to ja się bałem. Ja się naprawdę bałem, że sobie nie poradzę, że przecież oni są mali, że oni zawsze z mamą. A im częściej się to działo, tym było łatwiej i jakoś się znajdywało te sposoby spędzania tego czasu, żeby było fajnie i w tym momencie już żadnego problemu z tym nie mam. Także nawet jeżeli na początku jest ciężko, to zachęcam, żeby być obecnym i być obecnym aktywnie, o czym już mówiliśmy. I też obiecałem, że przemycę jedną rzecz, ponieważ ja na swoim kanale, na swoim profilu mówię dużo o bezpieczeństwie i wiem, że to nie jest temat tej rozmowy, ale obiecałem, że przemycę jedną
2: rzecz.
3: Myślę,
2: że jak najbardziej jest.
3: Dobrze, więc ja chciałem przemycić tylko taką rzecz, że jeśli chodzi o jazdę w fotelikach, dziecko powinno jeździć tyłem do kierunku jazdy minimum 4 lata, a im dłużej, tym lepiej, nawet do 7 lat. Nie będę więcej o tym mówił, ale to jest taka rzecz, którą obiecałem, że przemycę. Że tak.
2: Dobrze,
3: powiem.
2: Odsyłamy w takim razie do konta Tata w aucie. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Ze mną właśnie był Tata w aucie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Jacek Ziora oraz Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta systemowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.

16:57 już na zegarach, więc 3 minuty pozostały nam do godziny 17, a na naszej antenie o 17:10 kolejny odcinek Oblicze Wrocławia. Dziś tematem będzie czwarta zbliżająca się edycja targów Innowacje w dostępności, czyli wydarzenia poświęconego nowoczesnym rozwiązaniom wspierającym osoby ze szczególnymi potrzebami. O tym, jak technologia zmienia codzienne życie osób z niepełnosprawnościami, seniorów i ich opiekunów, a także dlaczego temat dostępności dotyczy nas wszystkich, porozmawiamy dziś z Małgorzatą Dynowską, pełnomocnik zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego do spraw integracji. Zapytamy m.in. o ideę targów, najciekawsze rozwiązania prezentowane podczas tegorocznej edycji, możliwość konsultacji z ekspertami oraz praktyczne informacje dotyczące udziału w wydarzeniu. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego bardzo serdecznie zapraszam na tę audycję.

0: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą z Gwardią Narodową USA. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
1: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Tymczasem jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela. Na poligonie w Toruniu ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
2: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmite. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
0: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska, odbyła się 3 lata temu. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
4: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
0: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek czy Smok Wawelski.
5: Czas już na prognozę pogody w Radiu Rodzina i myślę, że to dobry moment, by powiedzieć o tym, co czeka nas już jutro, no bo jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo deszczowo na Dolnym Śląsku, a miejscami nawet i burzowo. Jednak w środę przyjdzie taki dzień bez deszczu, troszkę też chłodniejszy, do 17 stopni, a kolejne dni od czwartku do końca tygodnia praktycznie będą witały nas deszczem mocniejszym, lżejszym, ale deszczem.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Reklama.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Już za chwileczkę w obliczach Wrocławia Łukasz Ligorowski porozmawia z Małgorzatą Dynowską, pełnomocnik zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego do spraw integracji, a porozmawiamy o czwartej edycji targów Innowacje w dostępności. O godzinie 17.10 rozpoczynamy.

0: 17.10 już na zegarach, a więc oddajemy głos Łukaszowi Ligorowskiemu i jemu gościowi.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w audycji Oblicza Wrocławia będziemy Państwa zapraszać na czwarte targi innowacje w dostępności, a to specjalne zaproszenie dzisiaj do nas kieruje Małgorzata Dynowska, pełnomocnik zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego do spraw integracji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Wydarzenie, które no już ma swoją historię, czwarte wydarzenie, więc i doświadczenie jest, ale myślę też i duże zainteresowanie tym wydarzeniem. Poza anteną tak próbowałem dopytać, ale dla kogo? I tutaj pani pełnomocnik mi powiedziała, dosłownie dla każdego, bo jak pan sobie złamie nogę, to też pan skorzysta na tym wszystkim, co będzie na tych targach. Już 12 czerwca się spotkamy.
3: 12 czerwca w piątek zapraszamy wszystkich od godziny 10 do 15. 48 wystawców z całego kraju przyjedzie, żeby państwu zaprezentować najnowsze, innowacyjne rozwiązania, które wspierają, poprawiają komfort życia, wspierają osoby, tak jak powiedziałam, wszystkie, bo my nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, nie tylko osoby ze szczególnymi potrzebami, my w każdym momencie życia możemy być chwilowo niepełnosprawni i chwilowo potrzebujących pewnych rozwiązań ułatwiających wspomaganie w komforcie życia, w polepszeniu też swojej godności.
2: Pani Małgorzata, tutaj pani mówi, że to dla każdego. Ja powiem szczerze, że nie patrzyłem, przygotowując się do tej rozmowy właśnie z tego punktu widzenia, bo jeżeli nie doświadczamy takiej potrzeby, że na przykład mam złamaną rękę, złamaną nogę, nie zauważamy niedogodności, które może inni mają na co dzień i borykają się. Jakie rozwiązania prezentują takie targi?
3: Proszę Państwa, w ogóle jeżeli mowa o dostępności, to musimy powiedzieć, że ona jest w kategoriach architektonicznych, ona jest w kategoriach informatycznych i informacyjnych, komunikacyjnych, cyfrowych. I mówiąc o dostępności dla wszystkich, też jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną, mama z wózkiem, z małym dzieckiem musi się dostać na któreś piętro do urzędu, no to wiadomo, że dostępność windy, dostępność podjazdów, czy to mama, czy to osoba starsza, czy my, którzy funkcjonujemy, wydaje nam się, że pełnosprawni, ale czasami te ułatwienia i rozwiązania architektoniczne bardzo nam ułatwiają życie i poprawiają komfort.
2: Dobrze, tutaj pani bardzo tak jasno przedstawiła te kategorie różnego rodzaju. Czy w ramach tych kategorii będą wystawcy prezentowali różne rozwiązania?
3: Dokładnie tak. Proszę Państwa, będą to kategorie dotyczące wspierania osób i słabosłyszących, i słabowidzących, i z dysfunkcją wzroku, ale przecież my, pracując przy komputerach, również mamy problemy ze wzrokiem i pewne ułatwienia i rozwiązania technologiczne mogą nam się też przydać w pracy codziennej. Też będą rozwiązania wspierające mobilność, będą rozwiązania technologiczne wspierające komunikację, jeśli ktoś ma jakieś problemy z wymową, to też znajdzie pewne rozwiązania na targach.

0: Dzisiaj zapraszamy na czwarte targi innowacje w dostępności. To wydarzenie już 12 czerwca. Pani Małgorzato, tutaj pani przedstawiła propozycje, które mogą być prezentowane, które będą prezentowane na tych targach. Myślę, że tutaj postęp technologiczny wychodzi nam naprzeciw w wielu aspektach. Jak bardzo będzie to wszystko innowacyjne? A może te rozwiązania są po prostu proste, tylko trzeba odpowiedniego dostawcę znaleźć.
1: Dokładnie tak. Rozwiązania bywa, trzeba słuchać. Targi to właśnie miejsce, gdzie przychodzą osoby, są przedsiębiorcy, czyli jest to miejsce, które łączy biznes, łączy naukę, łączy odbiorców, użytkowników, osoby, które potrzebują pewnych rozwiązań. Jest to miejsce, gdzie można wymienić doświadczenia, podzielić się, co potrzebujemy, posłuchać, co potrzebuje rynek. Ale zobaczyć, co jest na rynku, bo czasami są tak proste i tanie rozwiązania, a my nie wiemy, że możemy z tego skorzystać.
0: Skupiliśmy się na takich konkretnych przykładach, tak? Osoby z niepełnosprawnościami na pewno znajdą dużo propozycji dla siebie. Osoby starsze,
1: opiekunowie. Rodziny, proszę Państwa, ale również, tak jak podkreśliłam, świat nauki. Będziemy mieć też 3 uczelnie wyższe, koła naukowe, które już pracują nad tym, żeby ułatwić i wprowadzić pewne rozwiązanie, wykorzystać sztuczną inteligencję do różnych aplikacji ułatwiających właśnie komfort i polepszenie życia codziennego.
0: Targi są wspaniałą też okazją, żeby przetestować różne rozwiązania. Czy będzie też taka możliwość?
1: Na niektórych stoiskach tak. Na pewno będzie można przyjechać się wózkiem inwalidzkim czy rowerem specjalnym.
0: Czyli niektórzy wystawcy w zależności od tego, co prezentują i w jakim zakresie są gotowi zaprezentować, to będą prezentować te rozwiązania. A czy wiedza w zakresie właśnie tych nowych technologii, rozwiązań dotyczących dostępności też będzie prezentowana?
1: Też będzie prezentowana. Mamy specjalne też panele prezentacyjne. Co 20 minut firmy będą prezentowały w oddzielnym pomieszczeniu, które też jest przystosowane, żeby było zachowane komfort słuchu, wzroku. Będzie też tłumacz języka migowego. I gdzie firmy będą, wystawcy będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania, ale oprócz wśród wystawców, tak jak wspomniałam, i uczelnie wyższe, i przedsiębiorcy, i producenci, ale proszę Państwa, też instytucje publiczne i organizacje społeczne, gdzie będzie można skorzystać z informacji, jakie są źródła wsparcia finansowego, wsparcia wypożyczania bezpłatnego sprzętu, różnego rodzaju form opieki, fundacje, które jeśli ulegniemy wypadkowi, to gdzie możemy uzyskać pomoc, jakie jest wsparcie dla osób poszkodowanych, jakie jest wsparcie dla ich rodzin. Bardzo dużo wystawców oferujących różne produkty i usługi ułatwiające dostępność.
0: Tak, słyszymy, nie tylko dostęp do nowych technologii, ale i również informacja w zakresie dofinansowania, możliwości finansowania też takich rozwiązań, które bywają kosztowne. Ja, pani Małgorzato, myślałem, że jak pani wspomniała, instytucje publiczne, że tutaj też instytucje są zainteresowane zastosowaniem różnych rozwiązań. Czy też tutaj przedstawiciele takich miejsc, takich instytucji znajdą coś dla siebie?
1: Jak najbardziej, proszę Państwa, bo dostępność architektoniczna, informacyjna, cyfrowa obowiązuje właśnie instytucje publiczne. Także tutaj faktycznie targi są takim miejscem, gdzie można wiele nowinek uzyskać, ale też zobaczyć, jak w praktyce można je w sposób łatwy wdrożyć, a nawet uzyskać na to dofinansowanie.

0: Na początku słyszeliśmy datę i godziny, że to jest 12 czerwca od 10 do 15. Nie padło jeszcze miejsce. Wrocławski Park Technologiczny.
1: Ulica Duńska 9, budynek Delta. Proszę Państwa, zapraszam i zachęcam, żebyście Państwo skorzystali z naszej strony internetowej. Można wbić Wrocławski Park Technologiczny i w wiadomościach u góry news tak zwany, po kliknięciu ukaże się taka kafelka, czwarty targi innowacji w dostępności. Jeżeli Państwo na nią klikniecie, to rozwinie się lista wystawców, rozwiną się wszystkie produkty, urządzenia, informacje, co dany wystawca będzie wystawiał, będzie Państwu prezentował. Między innymi, proszę Państwa, aplikacja wspierająca poruszanie się po chodniku, czy urządzenia dla osób niesamodzielnych, można powiedzieć, bo tak jak powiedziałam, my chwilowo też możemy być niesamodzielni po różnych operacjach. Mm-hmm. Czy rękawice elektroniczne, które wspomagają terapię po udarzu mózgu, sprzęt, który ułatwia poruszanie się, samochody, które są przystosowane dla przewozu osób z niepełnosprawnościami i wiele innych, proszę Państwa, 48 wystawców.
0: Pani Małgorzato, pani mówi takie fantastyczne te urządzenia. Jak se słucham tego, to mam wrażenie, że wiele osób jest w kłopocie czasami chwilowym czy długoterminowo i takie rozwiązania naprawdę ułatwiają życie, to od razu się zastanawiam, ile kosztuje udział w takich targach.
1: Udział w targach jest bezpłatny. Jeśli wejdziecie Państwo właśnie na naszą stronę, na te czwarte targi innowacje w dostępności, to też zapraszamy Państwa, żebyście zarejestrowali się. Udział jest bezpłatny. Nawet jeżeli ktoś się nie zarejestruje, też zapraszamy. Ta rejestracja polega na tym, bo też chcemy Państwa poczęstować, żebyśmy mieli wiedzieli
0: orientację.
1: Także,
0: ale to nie, proszę korzystać z tej rejestracji. Ona też jest na stronie, to wystarczy tylko przeklikać
1: ale
0: trochę.
1: Ale gdyby ktoś nie trafił na rejestrację, to też serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, proszę powiadomić sąsiadów, przyjaciół, znajomych, bo to jest niebywały czas i miejsce, że aż tylu wystawców przyjedzie z całej Polski i chciałoby zaprezentować Państwu, co faktycznie ułatwi i poprawi ten komfort. Mm-hmm,
0: tak, no myślę, że nawet dla samego...
1: Ale
0: Pani Małgorzato, to nawet dla samego poszerzenia wiedzy w tym zakresie, to jest
1: oczywiście
0: też cenna sprawa. Na pewno nie będzie to zmarnowany czas. 12 dzień czerwca, piątek od 10 rano, ale ja jeszcze na sam koniec muszę zapytać, dlaczego wszystko dzieje się we Wrocławskim Parku Technologicznym? Nie jest chyba to przypadkowe miejsce?
1: Proszę Państwa, Wrocławski Park Technologiczny już ponad 25 lat wspiera przedsiębiorczość, ale również działamy w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu i też bliski jest nam świat bez barier. Też tworzymy inkubator przedsiębiorczości, gdzie osoby niepełnosprawne, ich bądź opiekunowie rodziny, mogą założyć firmę i mogą się samozatrudniać, albo szukać samozatrudnienia wśród przedsiębiorców na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Także ten świat, mówimy biznes bez barier. My mamy to ponad 25

0: Już teraz zabieram Was do Warszawy, do jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawanych budynków w Polsce, czyli do Pałacu Kultury i Nauki. Został on wybudowany w latach 1952-1955, mierzy 237 metrów wraz z iglicą i ma 42 piętra. Jednak najbardziej zaskakująca liczba to 3288. Słuchajcie, tyle pomieszczeń kryje w sobie Pałac Kultury i Nauki. No i gdybyście chcieli spędzić jeden dzień w każdym z tych pomieszczeń, zajęłoby to, uwaga, uwaga, 9 lat. A cała powierzchnia tych pomieszczeń to ponad 123 tysiące metrów kwadratowych. A tak, w ramach ciekawostki dodam, że zużycie energii elektrycznej jest równe 30-tysięcznemu miastu. A mówimy tylko o jednym budynku, którym jest Pałac Kultury i Nauki. Pamiętajcie, 9 lat, żeby do wszystkich pomieszczeń w tym miejscu zajrzeć.
1: Radio Leśne. Świdnica 98.

Niecałe 3 minuty pozostały nam do godziny 18, a więc czas już powoli się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. Słyszymy się już jutro o poranku. Natalia Wójcik, bardzo serdecznie raz jeszcze Wam dziękuję. No i do usłyszenia już niebawem. A ja w tym momencie chciałam też zaprosić na 18.45 na kolejne z 365 opowiadań dla ducha, które czytają pracownicy Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Papież o ochronie życia w hiszpańskim parlamencie. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to jednak zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent Karol Nawrocki?
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
0: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
0: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś przed hiszpańskim parlamentem. W swoim wystąpieniu papież przypomniał o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
4: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
0: Dziś mija trzeci dzień wizyty papieża w Hiszpanii i jednocześnie ostatni w stolicy kraju, Madrycie. Jutro Leon XIV uda się do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została gorąco przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
5: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
0: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21 miejsce.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy w tym momencie 24 stopnie na termometrach i te temperatury będą ciągle już stopniowo malały do 15 stopni w ciągu nocy. No i noc będzie spokojna i dość ciepła. Jutrzejszy dzień również będzie ciepły, aczkolwiek będzie stał on na Dolnym Śląsku pod znakiem deszczu, a w niektórych rejonach nawet i burz. Tutaj mam na myśli głównie rejony podgórskie.
3: Radio Rodzina.

0: tym momencie myślę, że czas na najświeższe informacje z Wrocławia, ale też i z regionu. Zacznijmy więc od Wrocławia. Otóż w dniach od 17 do 19 czerwca Hala Stulecia we Wrocławiu będzie gospodarzem ABSL Summit 2026, czyli jednej z największych konferencji sektora nowoczesnych usług biznesowych w tej części Europy. Organizatorzy spodziewają się około 1500 uczestników, a gościem honorowym wydarzenia będzie noblista Jeffrey Hinton, nazywany ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji. Będzie to pierwsza edycja konferencji organizowana we Wrocławiu. Wrocław pozostaje trzecim i największym ośrodkiem sektora w Polsce, po Warszawie i Krakowie, z ponad 70 tysiącami pracowników, mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
1: We Wrocławiu swoje miejsce znalazło tak wiele firm. Mówimy o 280 podmiotach, jeżeli chodzi o centra usług finansowych, R&D, czy wreszcie nowe technologie. Przeliczamy sobie to i te przeliczenia mówią, że to jest prawie 90 miliardów PKB. Taki jest jakby udział tych wszystkich firm, no nie tylko w budowaniu miasta i regionu, ale także Polski. Dlatego bardzo się cieszę, że za niespełna dwa tygodnie będziemy mogli spotkać się na takim dużym samicie, gdzie będziemy mogli kolejny raz wymienić się doświadczeniami, gdzie będziemy mogli, myślę, dać sobie wszyscy dużo dobrej takiej energii po to, aby dalej właśnie Wrocław, Dolny Śląsk i Polska mogły silnie rozwijać się gospodarczo.
0: O tym, że Dolny Śląsk jest liderem, jeśli chodzi o ilość startupów w skali poszczególnych regionów w Polsce, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Najwięcej takich innowacyjnych, nowatorskich działalności gospodarczych otwiera się na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk to też lider, województwo w pozyskiwaniu dużych inwestycji zagranicznych. Mam nadzieję, że te największe jeszcze przed nami i te najbardziej innowacyjne, chociażby z obszaru półprzewodników, i nad tym bardzo mocno pracujemy. Ale nie byłoby to możliwe i nie mogłoby to mieć miejsca, gdyby nie też budowa takiego dobrego klimatu, gdyby nie tak mocny ośrodek akademicki, jakim jest Wrocław, gdyby nie też taka otwartość dolnośląskich samorządowców, tutaj pana prezydenta Jacka Sutryka, na nowe pomysły, na nowe inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw jest nadchodzący kongres ABSL Summit. To coś, na co myślę, jako Wrocław, jako Dolny Śląsk długo czekaliśmy, o co długo zabiegaliśmy.
0: Prezes ABSL Janusz Dziurzyński mówi o tym, że summit organizowany jest w Polsce od kilkunastu lat, jednakże do Wrocławia trafi po raz pierwszy już niedługo.
3: Wydarzenie summit, czyli szczyt albo konferencja, mówiąc potocznie, organizowane jest od kilkunastu lat w Polsce. O dziwo po raz pierwszy odbywa się we Wrocławiu. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że tym razem będzie miało miejsce we Wrocławiu. Summit przyciąga inwestorów, firmy, które już wcześniej zainwestowały w Polsce i które dają zatrudnienie prawie pół milionowej rzeszy specjalistów z sektora usług dla biznesu. Ten sektor jest taką perełką w koronie gospodarki Polski, zdecydowanie najbardziej innowacyjny, który odpowiada za prawie 6%, dokładnie 5,7% PKB, produktu krajowego brutto. Jest to ogromna gałąź gospodarki i, tak jak wspomniałem, najprężniej rozwijająca się. Summit, czyli nasza konferencja, jest takim kluczowym miejscem spotkań ludzi, którzy tworzą ten sektor. Zarówno tworzą go dzisiaj, tworzyli przez lata, jak i, co bardzo ważne, będą tworzyć w przyszłości. Są to potencjalni inwestorzy, przyszli liderzy, którzy tutaj będą lokować swoje centra i tu będą zatrudniać nasz talent. Talentem sektor stoi, talentem stoi Polska, to dlatego nasi absolwenci i nasi specjaliści mają tak wysokie wzięcie i cieszą się tak ogromnym szacunkiem i respektem wśród międzynarodowych firm, ale również wśród firm polskich.
0: Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Know the Unknown, a główną osią dyskusji będzie sztuczna inteligencja. Ja tylko dodam, że jest to najważniejsze wydarzenie sektora usług biznesowych w Europie, które zgromadzi liderów największych globalnych korporacji ze światowej listy, największych 500 przedsiębiorstw globu, ekonomistów i przedstawicieli administracji publicznej. A po więcej szczegółów zapraszam już teraz na stronę Radia Rodzina.

Dzień dobry. Dziś 8 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 206 dni. Od 1995 roku w Argentynie obchodzimy dziś Dzień Polskiego Osadnika. Jest to święto narodowe. Dzień upamiętnia przybycie pierwszych Polaków do Argentyny w 1897 roku. Z tej okazji odbywa się tydzień imprez kulturalnych poświęcone Polsce i Polakom. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, oficjalnie ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. W tym dniu podejmowanych jest szereg akcji mających na celu zwiększenie wsparcia na rzecz ochrony środowiska morskiego i dzikiej przyrody. We wrocławskim zoo można podziwiać jedyne na świecie tematyczne oceanarium poświęcone wyłącznie faunie Afryki. A co roku w obiekcie, a także w Hydropolis organizowane są ciekawe wydarzenia w związku ze Światowym Dniem Oceanów. Dziś także obchodzimy Ogólnopolski Dzień Cyrku Bez Zwierząt. Jego celem jest wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski. A od roku 2016 we Wrocławiu, na mocy rozporządzenia byłego prezydenta miasta Rafała Dudkiewicza, cyrki nie mogą wydzierżawić miejskich gruntów na potrzeby tresury zwierząt.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: O słuchaniu. Pewien zaproszony na ślub przyjaciela chłopak był zdumiony ilością osób, które składały życzenia nowożeńcom i witały się z ich rodzinami. Zauważył, że wszyscy wypowiadali mechanicznie wiele kurtuazyjnych słów, zupełnie siebie nie słuchając. On też stanął w kolejce, a gdy dotarł do pierwszego krewnego, powiedział spokojnie z uśmiechem: „Dzisiaj umarła moja żona”. Odpowiedź brzmiała: „Tysięczne dzięki, bardzo miło z twojej strony”. To samo zdanie powtórzył innemu krewnemu, a ten mu odpowiedział: „Jak miło, stokrotne dzięki”. Wreszcie dotarł do pana młodego. Także do niego wypowiedział to samo zdanie. Tym razem odpowiedź brzmiała: „Dzięki, teraz kolej na ciebie, mój stary”. Wśród ludzi urzeczywistnia się dzisiaj dawna biblijna sentencja: mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Powinniśmy pójść za radą, jaką daje natura. Mogą się zamykać nasze usta, ale uszy w żadnym wypadku. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Jest kolejna chętna do walki o fotel prezydenta w Krakowie. PKP Intercity podsumowało długi weekend. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Tymczasem jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 groszy. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką Lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityk oficjalnie się dziś zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radę Miasta.
2: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
0: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły niecałe 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem. Chcą kształcić uczniów gotowych zasilić elitarne jednostki wojskowe. W Chorzowskim 9 Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego powstaje klasa o profilu służby specjalne. Jakimi umiejętnościami ma się cechować absolwent takiej klasy? O tym nauczycielka chorzowskiej placówki Monika Wilk.
4: To jest przede wszystkim człowiek, który potrafi doskonale pracować w zespole. Potrafi sobie radzić z mapą, czyli na wysokim tętnie, pokonywać przeszkody w lesie, czyli są to takie szachy w ruchu. Oprócz tego potrafi świetnie pływać, nie tylko w warunkach basenowych, ale również na wodach otwartych. I my to chcemy połączyć. Pływanie z gimnastyką użytkową, ze sportami walki, ze zbiegami długodystansowymi i czytaniem mapy.
0: Klasa została objęta patronatem Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia.
5: Czas już na prognozę pogody w Radiu Rodzina i myślę, że to dobry moment, by powiedzieć o tym, co czeka nas już jutro, no bo jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo deszczowo na Dolnym Śląsku, a miejscami nawet i burzowo. Jednak w środę przyjdzie taki dzień bez deszczu, troszkę też chłodniejszy, do 17 stopni, a kolejne dni od czwartku do końca tygodnia praktycznie będą witały nas deszczem mocniejszym, lżejszym, ale deszczem.
3: Radio Rodzina.

0: A już teraz czas na informacje z regionu. Otóż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia oraz instytucji porozumieli się w sprawie budowy nowego łącznika A4 na wysokości dawnego punktu poboru opłat w Karwianach do Alei Karkonoskiej we Wrocławiu. Ta inwestycja ma odciążyć niewydolny węzeł bielański, którym przejeżdża średnio 76 tysięcy samochodów na dobę. List intencyjny w tej sprawie podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, a o tym, że jest to ważny dzień dla Dolnego Śląska i dlaczego, mówi Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
1: Propozycja, która kiedyś padła, współpracy przy realizacji tego zadania została przez nas, jako przez Ministerstwo Infrastruktury, przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory. Robimy wszystko jako Ministerstwo Infrastruktury, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia dróg krajowych z drogami również lokalnymi, regionalnymi, również żeby poprawić bezpieczeństwo.
0: I właśnie o tym, że ta inwestycja ma poprawiać bezpieczeństwo podróżujących, dyskutują samorządowcy podczas spotkania z ministrem w Jeleniej Górze, o czym mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.
2: Mocny plan, ambitny plan na te dwa dni. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jasno komunikujemy z samorządowcami, z dyrektorami instytucji rządowych, ale też samorządowych odpowiedzialnych za drogi. Bardzo istotny projekt, podjęcie działań w kierunku rozwiązania przyszłego problemu odciążenia ulicy Karkonoskiej. To jest pierwszy punkt wizyty pana ministra, drugi punkt to jest spotkanie z samorządowcami Stowarzyszenia Sudety 2035. Jesteśmy po takim roboczym spotkaniu z prezydentami, był pan prezydent Sutryk, omawialiśmy drogi krajowe na Dolnym Śląsku, jak ta infrastruktura ma się rozwijać. Dzisiaj z gronem ponad 100 samorządowców w Jeleniej Górze z udziałem pana ministra będziemy omawiali zaawansowanie prac na drogach krajowych.
0: Nowy węzeł to blisko 3-kilometrowy odcinek drogi wraz z budową trzech rond i układu drogowego. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to około 54 miliony złotych, a przed rozpoczęciem prac budowlanych, które teoretycznie mają rozpocząć się w 2028 roku, potrzebne są formalności związane m.in. z zaprojektowaniem inwestycji czy wykupem gruntów. Ale Wojciech Wojciechowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału we Wrocławiu, wskazuje zalety tego rozwiązania.
3: Dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia. Tutaj podpisaliśmy list intencyjny, chcemy współpracować z Zarządem Województwa w zakresie tego zadania. Wiemy, że Zarząd Województwa rozpisuje przetarg. Jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mówili o tym, w jaki sposób będziemy tutaj to dalej prowadzić.
0: Miasto Wrocław deklaruje pełną współpracę przy realizacji przedsięwzięcia, traktując je jako element większych zmian w południowym układzie komunikacyjnym miasta. Zakończenie budowy ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia planowane jest na 2028 rok, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

1985 zespół Tears for Fears rozpoczął 2-tygodniowe przewodzenie na liście Billboardu piosenką Everybody Wants to Rule the World. Utwór zdobył też nagrodę Brit za najlepszy singiel roku.

8 czerwca 1953 roku urodziła się Gaynor Hopkins, znana jako Bonnie Tyler. Piosenkarką została dzięki uporowi cioci, która zgłosiła ją do lokalnego konkursu talentów. Mimo że było to jej pierwsze doświadczenie sceniczne, zajęła drugie miejsce i zaczęła poważnie myśleć o karierze muzycznej.

1940 roku urodziła się córka Franka Sinatry, Nancy, wokalistka i aktorka. Prezentowany utwór przyniósł artystce w 1966 roku pierwsze miejsce list przebojów po obu stronach oceanu.

0: west. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
1: W 1946 roku nagranie Route 66 Nat King Cole'a weszło na listę przebojów R&B, gdzie dotarło do trzeciego miejsca.
0: Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see

I Will Always Love You. Nagraniem piosenki był zainteresowany Elvis Presley, lecz pardon odmówiła mu, gdy dowiedziała się, że warunkiem jest zrzeczenie się połowy praw do autorskiej kompozycji.

0: ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona.
1: 8 czerwca 1946 roku urodził się Piotr Frączewski, niestroniący od śpiewu aktor.
0: Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Jest kolejna chętna do walki o fotel prezydenta w Krakowie. PKP Intercity podsumowało długi weekend. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Tymczasem jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 groszy. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką Lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityk oficjalnie się dziś zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radę Miasta.
2: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
0: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły niecałe 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem. Chcą kształcić uczniów gotowych zasilić elitarne jednostki wojskowe. W Chorzowskim 9 Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego powstaje klasa o profilu służby specjalne. Jakimi umiejętnościami ma się cechować absolwent takiej klasy? O tym nauczycielka chorzowskiej placówki Monika Wilk.
4: To jest przede wszystkim człowiek, który potrafi doskonale pracować w zespole. Potrafi sobie radzić z mapą, czyli na wysokim tętnie, pokonywać przeszkody w lesie, czyli są to takie szachy w ruchu. Oprócz tego potrafi świetnie pływać, nie tylko w warunkach basenowych, ale również na wodach otwartych. I my to chcemy połączyć. Pływanie z gimnastyką użytkową, ze sportami walki, ze zbiegami długodystansowymi i czytaniem mapy.
0: Klasa została objęta patronatem Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy w tym momencie 24 stopnie na termometrach i te temperatury będą ciągle już stopniowo malały do 15 stopni w ciągu nocy. No i noc będzie spokojna i dość ciepła. Jutrzejszy dzień również będzie ciepły, aczkolwiek będzie stał on na Dolnym Śląsku pod znakiem deszczu, a w niektórych rejonach nawet i burz. Tutaj mam na myśli głównie rejony podgórskie.
6: Reklama.
7: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Na
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię czasem wejść do łazienki i stanąć stopami, szczególnie po chłodniejszej nocy, na ciepłej podłodze i myślę tu między innymi, a właściwie tylko i wyłącznie o ogrzewaniu podłogowym, które tak wspaniale nagrzewa te podłogi. No i słuchajcie, ogrzewanie podłogowe, które kojarzy się nam z czymś nowoczesnym, bo oczywiście teraz stosowane jest powszechnie, tymczasem ma ono bardzo długie korzenie, bo mianowicie Rzymianie stosowali je już 2000 lat temu. System ten nazywał się hypokaustum, od greckich słów hypo, czyli pod, i kain, czyli palić. I działał bardzo prosto. Otóż pod podłogą znajdował się piec, który ogrzewał powietrze, a podłoga leżała na kamiennych lub ceglanych słupkach o wysokości około 80 cm, natomiast gorące powietrze krążyło w przestrzeni między nimi. Dodatkowo kanały w ścianach rozprowadzały ciepło po całym pomieszczeniu. No powiem wam, jak patrzę się na to, to gdzie bym wyobraziła sobie, że w starożytności takie cuda mają. Ale słuchajcie dalej. Pomieszczenia, te, które wymagały największego ciepła, były po prostu umiejscowiane bliżej pieca, a im więcej paliwa, tym cieplej. System był jednak kosztowny w budowie i eksploatacji, więc używano go głównie w łaźniach publicznych i prywatnych willach zamożnych obywateli. A co ciekawe, starożytni Grecy znali tę technologię jeszcze wcześniej, już od IV wieku przed naszą erą, a Rzymianie tylko ją przejęli i udoskonalili. A skoro mówimy o ogrzewaniu podłogowym, to ono w dawnych czasach również było stosowane w Polsce. Z hypokaustu korzystano w wieku między wiekiem XIII a XVI i używano go między innymi w Zamku Krzyżackim w Malborku, gdzie do dziś możemy dowiedzieć się o tej historii i że właśnie tam też była ciepła podłoga.

A już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Vatican News.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
2: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
3: Pastoral vocacional.
2: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
1: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawle II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam, młodym, ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesji było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

że

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Lecina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Wołów
2: 99 i 6 FM.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.
2: Chodźmy spać. Nie ma na co czekać. Wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie

czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany, przechodzę stragany, mam mrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

ludzie kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.